0: Radio Jura.
1: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 centymetrowych płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
6: Koniec maja to nie koniec żużlowych emocji. Przeżyj je razem z nami na Kronoplast Arenie. Już 29 maja o 18 zmierzą się Kronoplast Włókniarz Częstochowa i Betard Sparta Wrocław. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy. Hot Grill.

0: A lilla caliente.
1: Grilla calda.
2: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
3: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike, wybór staje się prosty.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Po reklamie.
14: Czwartek, 28 dzień maja. Jest 6 przed nami poranne wiadomości.
15: Dwie osoby zatrzymane w sprawie fałszywych alarmów. Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości aresztowali dwóch młodych mężczyzn podejrzewanych o wywołanie bezpodstawnych wezwań służb do lokali związanych ze środowiskiem prawicy. Obaj usłyszeli zarzuty. O szczegółach teraz Krzysztof Zasada.
16: Podejrzani działali w nieformalnej grupie, która powstała na jednej z platform internetowych. Jak informuje Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga, ta grupa miała hierarchię. Skupiała się na wywoływaniu fałszywych alarmów, stalkingu czy nielegalnym zbieraniu informacji. Jednym z motywów mogło być zdobywanie uznania innych członków grupy. Natomiast prokurator Karolina Staros zastrzega, że pod uwagę brane jest wciąż wiele scenariuszy.
17: Badamy wszystkie możliwości i wszystkie okoliczności. Wszystkie wątki wpływów, zależności są badane.
16: Także działanie na zlecenie obcych służb. Zatrzymane osoby mają mieć na koncie kilka i kilkanaście fałszywych alarmów. Jeden z podejrzanych nie przyznał się do zarzutów, drugi przyznał się częściowo. Grozi im 15 lat więzienia.
15: Co najmniej 36 osób zmarło z powodu fali upałów w Hiszpanii. Te informacje podaje hiszpańska telewizja La Sexta, powołując się na dane służb medycznych. Najwięcej ofiar odnotowano w północnych regionach kraju, między innymi w kraju Basków, Asturii, Galicji i Kantabrii. W samym kraju Basków temperatura sięgała 39 stopni. Szpitale przyjmują coraz więcej osób z omdleniami i problemami zdrowotnymi związanymi z upałem. Ostatnią potwierdzoną ofiarą jest 80-letni mężczyzna z Alawy. Komisja Europejska wzywa Polskę, Węgry i Słowację do zniesienia embarga na żywność z Ukrainy. Po zmianie władzy w Budapeszcie z powodu niedopatrzenia embargo automatycznie wygasło. Nowy premier Peter Madziar szybko je przywrócił, a Bruksela postanowiła zareagować. Przypomnijmy, Polska od 2023 roku utrzymuje embargo na ukraińskie zboża. Jakie zadania ma komisja?
1: Komisja Europejska uważa, że blokady ukraińskiej żywności powinny zostać zniesione. Rzecznik Komisji Thomas Renier powiedział, że utrzymywanie embarga grozi zakłóceniami na rynku wewnętrznym Unii i nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Unijny komisarz do spraw rolnictwa Christoph Hansen przypomniał, że w nowej umowie handlowej z Ukrainą są wystarczające zabezpieczenia i optymalne limity eksportowe. Na razie komisja nie grozi działaniami prawnymi czy karami. Stawia na dialog i współpracę w obawie przed protestami rolniczymi. Jednak jak ustaliłam, łamanie prawa przez Polskę, Węgry i Słowację wywołuje już spore zniecierpliwienie w dyrekcji Komisji Europejskiej do spraw handlu.
15: Te fakty zebrała nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
14: Ależ rześki poranek, panie i panowie, wyniki jednocyfrowe. Dawno tego nie mieliśmy, no i tak ma być przez kilka kolejnych dni. Taką dziwną anomalię mamy, bo w tej chwili najcieplej w Polsce jest w Świnoujściu 13,5 stopnia, ale uwaga, najzimniej w Resku nieco ponad 3 stopnie i to w tym samym województwie obie te miejscowości. Generalnie w pasie nadmorskim dzisiaj cieplej, trochę zazdrościmy, ale u nas też w ciągu dnia powinno być troszeczkę lepiej. I wprawdzie 20 to chyba nie zobaczymy. No, jeśli zbliżymy się do tej granicy, to będzie naprawdę dobrze. Uwaga, na Lubelszczyźnie i generalnie na wschodniej ścianie Polski dzisiaj mogą pojawić się opady deszczu. Ciśnienie dość wysokie, biometr na razie całkiem w porządku.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
20: Majowy pożar na wysypisku odpadów w Sobuczynie wciąż budzi silne emocje. Sprawa stanęła na ostatniej sesji Rady Miasta. Częstochowscy radni, w tym Piotr Wrona, dopytywali urzędników, dlaczego do mieszkańców nie wysłano alertów ostrzegawczych oraz czy ogień nie spowodował skażenia środowiska lub uwolnienia niebezpiecznych substancji.
21: Na terenie składowiska odpadów w Sobuczynie miał miejsce pożar. Ja chciałem pana prezydenta dopytać i żeby pan prezydent naświetlił nam, radnym i oczywiście mieszkańcom, sytuację, jaka miała miejsce w czasie i po. Chciałem się dowiedzieć, dlaczego nie został powołany sztab kryzysowy w tej sprawie.
20: Jak wyjaśniał Rafał Kusal, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, alerty są domeną władz wojewódzkich, a miejskie służby nie interweniowały bezpośrednio, ponieważ na miejscu z żywiołem walczyły wyspecjalizowane zastępy Straży Pożarnej z odpowiednim sprzętem.
22: Niebezpieczeństwo w zakresie skażenia czy też niebezpiecznych substancji takowe nie dostały się do naszej przestrzeni powietrznej. Były sprowadzone na miejsce mobilne laboratorium przestrzenstwa z pożarą, która nie potwierdziła, aby na miejscu doszło do jakiegoś skażenia terenu. Jeśli chodzi o wody popożarowe, bo również takowe są tutaj sprawdzane, to Czepek ma swoje tutaj oddrenażowanie, które spływa wody do odpowiednich zbiorników, które następne są oczyszczane. W związku z tym też jakieś niebezpieczeństwo z tego tytułu nie było.
20: Urząd zapewnia, że sytuacja była pod pełną kontrolą, a wszystkie parametry na bieżąco spływały do Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nocny chłód i zamknięte drzwi, czyli pasażerski sprawdzian cierpliwości na stacji Częstochowa z Radom. Wracamy do tematu. Nasz słuchacz nie odpuszcza i punktuje kolejową spółkę. Odpowiedź rzecznika PKP w sprawie nocnego zamykania dworcowych poczekalni okazała się dla podróżnych kompletnie niesatysfakcjonująca. Przypomnijmy, pasażerowie czekający na nocne połączenia byli wypraszani z budynku i musieli spędzić kilka godzin na peronie w deszczu i chłodzie.
23: Pytanie moje brzmi, co jest? Noc dla tabakiery czy tabakiera dla nosa? Dworzec jest dla podróżnych, czy dworzec jest dla PKP? Jeżeli dla PKP, no to zamknąć na cały dzień i to będzie najbezpieczniej. A jeżeli jest to dworzec dla podróżnych, to tam mają podróżni czekać i dla nich ma być wygoda, a nie wyganiać podróżnych na peron. Pociągi są opóźnione czasami godzinę. Jak sobie zaplanować, żeby przyjechać tuż przed odjazdem? I gdzie stać? Teraz było plus 8 stopni, jak staliśmy. A jak jest minus 8? Też wygonią na peron?
20: Kolejarze zasłaniają się regulaminem, tłumaczą, że większość dworców w Polsce jest w nocy zamykana ze względów bezpieczeństwa i oszczędności, a spółka nie ma prawnego obowiązku utrzymywania całodobowych poczekalni. Wyjątkiem są tylko największe węzły w kraju. Nam pozostaje liczyć na to, że decydenci z PKP przeanalizują ten problem raz jeszcze i wsłuchają się w głos pasażerów. W końcu kolej istnieje właśnie dla nich. Zdaniem radnych z prawej strony w Radzie Miasta korupcyjny skandal paraliżuje częstochowski magistrat. Prawo i Sprawiedliwość w osobie radnych podczas majowych obrad po raz kolejny podniosło ten temat, alarmując, że po odsunięciu prezydenta od obowiązków przez prokuraturę urząd funkcjonuje coraz gorzej.
0: To nie tylko jest kwestia, że decyzje o wymiarze podatku nieruchomości nie wyszły nie w terminie. Mieszkańcy nie otrzymują na czas informacji w trybie dostępu do informacji publicznej. Odpowiedzi są przeciągane, niepełne, brak terminowych odpowiedzi na interpelacje. I najlepszym rozwiązaniem będzie ustąpienie prezydenta, ale prezydent nie chce ustąpić. Widać, że nie zależy mu na dobru miasta i dobrym wizerunku.
20: Mówił radny Paweł Rukrza. Zdaniem opozycji afera negatywnie wpływa też na wizerunek Częstochowy w całym kraju. Na te zarzuty stanowczo odpowiada wiceprezydent Zdzisław Wolski, który aktualnie kieruje pracami samorządu. Także w piśmie skierowanym do urzędników zapewnia, że miejskie procedury działają bez zakłóceń, a w samym magistracie zapowiada wdrożenie poprawek, które usprawnią codzienne funkcjonowanie i uspokoją nastroje.
2: Na kolegium się umówiliśmy, za 2 tygodnie będziemy mieli pierwszy zarys bardzo logicznych zmian, które między innymi tu będą troszkę upraszczały procedury, żeby nie było sytuacji, że jedną sprawą czasami się 3 wydziały zajmują. Tam, gdzie się da, spróbujemy to logicznie skomasować i wtedy między innymi zmniejszy się zagrożenie tym, że urząd nie jest w stanie zdążyć z terminem. Już pewne zmiany nastąpiły, kolejne zmiany będą. Chcę usprawnić funkcjonowanie urzędu.
20: Mówił pierwszy zastępca prezydenta miasta Zdzisław Wolski. Temat był też następstwem braku głosowania absolutorium dla prezydenta, co zwyczajowo ma miejsce na majowej sesji. Taki punkt ma pojawić się na kolejnych obradach w czerwcu. Lepsza ochrona dzieci na drodze i większe ich bezpieczeństwo w ruchu ulicznym. Od 3 czerwca kask nie będzie już tylko dobrym nawykiem, a obowiązkowym wyposażeniem i obowiązkiem dla młodszych osób na popularnych hulajnogach. Częstochowska drogówka podkreśla, że to kluczowa nowelizacja przepisów, która dotyczy dzieci i młodzieży do 16 roku życia.
3: Zawsze oddziałujemy profilaktycznie, żeby przypomnieć kierującym hulajnogom, których jest już coraz więcej na naszych drogach, żeby pamiętali o własnym bezpieczeństwie przede wszystkim, bo są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego i muszą zwracać na to, jak zachowują się. Zwracamy im uwagę przede wszystkim na to, żeby korzystali z kasków ochronnych, które będą obowiązkowe dopiero od 3 czerwca dla kierujących do 16 roku życia, ale względy bezpieczeństwa myślę, że tutaj są ważniejsze i że powinni korzystać z nich wszyscy.
20: Mówi sierżant sztabowy Agnieszka Szczerbiak z Częstochowskiego Wydziału Ruchu Drogowego. Od 3 czerwca każdy niepełnoletni rowerzysta, użytkownik hulajnogi elektrycznej czy innych urządzeń transportu osobistego będzie musiał mieć na głowie kask. Ustawodawca zdecydował się na ten krok po serii tragicznych wypadków z udziałem młodych cyklistów. Statystyki i opinie ekspertów są bezlitosne. Odpowiednio dobrany kask zmniejsza ryzyko poważnych urazów głowy nawet o 70%.
5: W życie wchodzi nowy przepis, który będzie obligował wszystkich użytkowników jednośladów, jak i użytkowników hulajnóg do 16 roku życia, aby używać kasków ochronnych. To nie tylko później może skończyć się jakimś upomnieniem, czy też nawet karą w stosunku do tych użytkowników, ale jest to bardzo niebezpieczne nieużywanie tych elementów, dlatego że właśnie te osoby, młode osoby są najczęstszymi użytkownikami hulajnóg i właśnie z tymi osobami mamy najwięcej zdarzeń drogowych. Tutaj chodzi o bezpieczeństwo, o troskę.
20: Przypomina podkomisarz Barbara Poznańska, oficer prasowy częstochowskiej policji. Policjanci dodają, że za brak ochrony grozić będą kary, ale to nie mandaty powinny być motywacją. Rodzice, warto już teraz sprawdzić, czy kaski waszych pociech są odpowiednio dopasowane, bo sezon w Częstochowie mamy w pełni. Problemów z użytkownikami takich pojazdów jest więcej. Mundurowi przyznają, że ciągle pojawiają się przykłady, że jednoosobową hulajnogą elektryczną podróżują 2 bądź nawet 3 osoby. To strasznie niebezpieczne zachowania.
3: Z tym też walczymy. To jest też duży problem, szczególnie u młodych osób, które tych przepisów albo nie znają, albo jeszcze nie poznały. Niestety, jakoś próbujemy to weryfikować, ale bardzo dużo jest takich sytuacji. Na pewno no, nie można się tak poruszać. Jest zakazane. Jest taki przepis, który mówi o tym, że na hulajnodze może się poruszać tylko i wyłącznie jedna osoba.
20: Przestrzegała sierżant sztabowy Agnieszka Szczerbiak z częstochowskiej drogówki. Profilaktyka w prezencie dla najbliższych, czyli 18. Marsz Różowej Wstążki przeszedł ulicami Częstochowy. Zdrowie jest najważniejsze, przypominali we wtorek jego organizatorzy, a cały przemarsz alejami oraz miasteczko profilaktyki na Starym Rynku zorganizowano z okazji Dnia Matki.
4: Elżbieta Markowska, naprawdę wielki ambasador zdrowia. Cieszymy się, że Cię mamy w Częstochowie.
6: Bardzo dziękujemy. Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki.
7: Maszerowaliśmy w kierunku tutaj Starego Miasta. Jest miasteczko profilaktyczne. Ten marsz jest wyjątkowy, bo to nie jest tylko marsz, to nie jest manifestacja, a przede wszystkim uświadomienie, jak ważne jest zdrowie. Młodzież miała wspaniałe transparenty. To są takie przesłania dla ich bliskich, dla rodzin, dla przyjaciół, dla kolegów.
6: Chciałam z tego miejsca podziękować tym wszystkim, którzy nas wspierają. Są zawsze z nami.
20: Mówili senator Wojciech Konieczny oraz prezes Stowarzyszenia Częstochowskiej Amazonki Elżbieta Markowska. Do Marszu Różowej Wstążki przyłączył się Uniwersytet Jana Długosza, Miejski Szpital Zespolony oraz Szpital na Parkitce. Wyjątkową akcję ozdobiono hasłem Mamo, bądź zdrowa. Uczestnikami była przede wszystkim młodzież częstochowskich szkół. Finał wydarzenia gościł na Starym Rynku. Dorośli korzystali tutaj z konsultacji specjalistycznych. W akcję medyczną aktywnie włączyli się studenci oraz kadra Collegium Medicum. Było dużo o badaniach przesiewowych i odpowiedzialności za własne zdrowie.
8: Jeżeli już jest choroba, to żeby ją znaleźć jak na najwcześniejszym etapie, bo dzięki temu kobieta będzie zdrowa, będzie dalej mamą, będzie żoną. Chorują coraz młodsze kobiety, więc tutaj jest olbrzymi apel do tego, żebyśmy się badały, żeby się nie bać, że coś zostanie wykryte, że nie mam czasu, że to boli. To są wszystko rzeczy nieważne w obliczu tego, że raka można wyleczyć, tylko trzeba go znaleźć na wczesnym etapie. Tutaj muszę pochwalić naszych studentów Collegium Medicum z różnych kierunków zawodów medycznych, bo oni naprawdę angażują się w takie akcje promocyjne.
20: Ze specjalistką onkologiem Barbarą Huras rozmawiał Mariusz Osyra.
14: Po części informacyjnej pędzimy do Was z muzyką wybraną dla Ciebie. Czwartek, 28 dzień maja. No to gramy. Marek Moc, zapraszam.

Czwartkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie, tak jest, bo dziś czwartek, czwarteczek, czwartunio. Po południu już będziemy wypatrywali gdzieś na horyzoncie weekendu. 28 dzień maja to 148 dzień roku. Słońce wstało dzisiaj 24 minuty po godzinie czwartej i zacznie zachodzić 18 minut przed 21, a dzień potrwa 16 godzin i 18 minut. Jeśli chodzi o święta nietypowe, mamy Światowy Dzień Raka Krwi, Światowy Dzień Hamburgera, Dzień Higieny podczas miesiączki, Dzień Amnesty International. A swoje imieniny świętują Augustyn, Jaromir, Just, Justyna, Wiktor, Emil, Ignacy, Wilhelm, German, Lucjusz i Balladyna. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, przyjmijcie od nas najlepsze życzenia.

0: Reklama.
1: Czas na dzień dziecka!
2: Czas na Lego Party w M1 w Częstochowie. W ten piątek i sobotę wejdź do świata Lego. Buduj, zmień się w ulubionego bohatera. Rywalizuj w rozgrywkach Lego Party.
1: I rób zdjęcia w fotobudce 360.
2: Tu dzieci są w centrum. Baw się w M1.
3: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
4: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
3: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
4: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
3: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
4: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
3: Telefon 515-660-031.
5: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
6: Jedziemy.
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Dni Blachowni 2026. Już w najbliższy weekend. 3 dni muzyki, dobrej energii i wspólnego świętowania. Piątek, koncerty OSTR, Matis Ficensi i Rise Up Sound System. Sobota, koncerty Raz, Dwa, Trzy, Hurt i Tabu. Niedziela, Katarzyna Pakosińska z zespołem Macabunda. Wielki finał z The Phil Collins Tribute Show. Mnóstwo innych występów i atrakcji dla całych rodzin. Dni Blachowni od 29 do 31 maja. Tereny rekreacyjne za USC.
10: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Computronic. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Computronic. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej.
11: Koniec maja to nie koniec żużlowych emocji. Przeżyj je razem z nami na Kronoplast Arenie. Już 29 maja o 18 zmierzą się Kronoplast Włókniarz Częstochowa i Betard Sparta Wrocław. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
12: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
16: Rzeźko o poranku w Częstochowie. Nad ranem mieliśmy 5 stopni w ciągu dnia. No, maksymalnie według zapowiedzi synoptyków ma pojawić się 18-19 stopni. Początek dnia dość pogodny. W ciągu dnia okresami wzrastać będzie zachmurzenie nawet do dużego. Wieczorem znów błękitne niebo. Jutro też zapowiada się piękny dzień.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
17: Słuchasz Radia Jura.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. U nas po kilku bardzo ciepłych dniach dzisiaj zrobiło się trochę chłodniej. No i na razie nie będzie u nas tak gorąco jak choćby w Paryżu. Przypomnę, wczoraj 32 stopnie Celsjusza w cieniu. Narzekają tenisiści i tenisistki na te temperatury, ale Iga Świątek mówi, że na początku też było przecież bardzo gorąco. My gorąco będziemy kibicowali. No właśnie, dylemat będą mieli niektórzy kibice, bowiem jutro polsko-polski mecz, czyli Iga Świątek i Magdalena Linet. No i cóż, serduszko będzie troszeczkę rozdarte. Ech, najważniejsze, żeby było dobre widowisko. Dobrego widowiska wam życzymy, a muzycznie będzie ślicznie. Już za kilka chwil pięknie wam zagramy. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama.
0: Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej Marek Moc.
0: I moc porannej kawy.
2: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
0: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
3: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
6: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
7: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
9: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
10: Uwielbiam rysowanie.
11: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
12: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
13: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen. Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
14: Skoda. Po reklamie.
15: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.
16: You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: czwartkowy poranek, muzyka wybrana dla ciebie. Za tydzień o tej porze to już będziemy świętowali. No i się niektórzy zastanawiają, jakąż to aurę szykuje nam niebo. No tego jeszcze nie wiemy, nie wybiegamy tak daleko w przyszłość. A jaka jest rzeczywistość wokół nas? O tym nasi dziennikarze punktualnie o godzinie 7 w naszych wiadomościach.
1: W porannych wiadomościach o prawomocnym wyroku za spowodowanie śmiertelnego wypadku w Kłobucku. Będą ostrzeżenia leśników przed ogromną suszą w regionie oraz o sportowym Dniu Godności na Placu Biegańskiego. Katarzyna Fica, zapraszam na 7. Zostańcie z Radiem Jura.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
4: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
5: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny...

0: Ad impregnaty Vidaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w Twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Vidaron. Od lat na lata.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Po reklamie.
12: W kalendarzach czwartek, 28 dzień maja. Na zegarach 7 zapraszamy Was na wiadomości.
13: Katarzyna Fica, zapraszam. Jest prawomocny wyrok po tragicznym wypadku w Kłobucku. Olaf K. spędzi 8,5 roku w więzieniu za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu. W czerwcu 2024 roku 19-latek pędził Mercedesem ponad 100 km na godzinę i uderzył w betonowy słup. Zginęła 18-letnia pasażerka. Sąd okręgowy w Częstochowie utrzymał wyrok w mocy. Orzekł również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
14: Wiadomości Radia Jura.
13: Mimo ostatnich opadów deszczu w regionie Częstochowskim w lasach nadal jest bardzo niebezpiecznie. Utrzymuje się stan permanentnie przesuszonej ściółki leśnej. Służby leśne oraz strażacy apelują o rozsądne zachowania, bo nawet niewielkie zaproszenie ognia może natychmiast skończyć się dramatycznym pożarem. Sytuację w naszych lasach sprawdził Mariusz Osyra.
15: Przed nami weekend z wyjazdami i wycieczkami, dlatego pamiętajcie, aby nie wjeżdżać silnikowym pojazdem na leśne dukty, a jedynie parkować w miejscach do tego przeznaczonych. Nadleśnictwo Złoty Potok przypomina o absolutnym zakazie rozpalania ognia w bezpośrednim sąsiedztwie lasu. Zamieszcza też przestrogi w miejscach postoju i odpoczynku. Przypomina o monitoringu i fotopułapkach, a także zachowaniach, które nie powinny wpływać na życie dzikich zwierząt. Uważajcie, aby nie rzucać niedopałków, które mogą spowodować pożar, podobnie jak zostawione szkło. Przy tym zachowajmy czystość, trzymajmy się ścieżek i nie niszczmy naszej wspólnej infrastruktury turystycznej. Leśnicy apelują, podobnie jak w górach, najlepiej swoje śmieci z zielonej wycieczki na łono przyrody zabierzmy ze sobą w drodze do domu.
13: Przed nadchodzącym weekendem przypominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. W lasach jest sucho, ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie. Reagujmy na każdy najmniejszy ślad dymu.
14: Radio Jura poleca.
13: Sport w służbie integracji i wzajemnego szacunku. Już dzisiaj będziemy po raz 28 świętować Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Częstochowskie Koło Psoni zaprasza wszystkich mieszkańców na Plac Wigańskiego. Pojawi się na przykład nietypowy konkurs na rekwizyt sportowy w rozmiarze XXL, zapowiada Marzena Ściubilecka.
16: Już teraz się przygotowują do tego. Warunkiem jest to, że ten rekwizyt ma być przygotowany całkowicie samodzielnie.
15: Nazwa wskazuje, że będzie to coś pokaźnego.
16: Właśnie tak. Ma być duży, ma być go widać, więc właśnie na tym nam zależało, żeby ten rekwizyt był efektowny. Oni sami będą prezentować go.
15: Przy tym będzie chyba dużo zabawy. Widowiskowy chyba fragment tego.
16: Oj, zdecydowanie tak.
15: Zaczynamy od 10:00. Wiemy, do której się bawimy?
16: No myślę, że co najmniej do 14:00.
13: Główny plac w mieście to idealna przestrzeń szkoleń do budowania relacji i przełamywania barier. Na uczestników czekają sportowe zmagania i treningi. Najaktywniejsi, którzy zbiorą w specjalnym paszporcie 10 pieczątek z wyzwań sportowych, mogą liczyć na nagrody. Jeszcze na koniec o zmianach w podróży między Rędzinami a Częstochową.
14: O tym się mówi w regionie.
13: Gminny Zakład Komunikacyjny rozpoczyna konsultacje dotyczące zmiany przebiegu linii RK Karolina w centrum Częstochowy. Proponowana trasa prowadziłaby m.in. przez Aleję Jana Pawła II, Aleję Kościuszki oraz Aleję Najświętszej Maryi Panny do przystanku Piłsudskiego. Gmina wskazuje, że rozwiązanie poprawiłoby dostęp do szkół i uczelni, ale może również wydłużyć czas przejazdu i powodować opóźnienia w godzinach szczytu. Samorząd zachęca mieszkańców do wyrażania opinii za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz poczty elektronicznej. I to tyle z naszego regionu. Czas na kraj i świat. Zostańcie z Radiem Jura.
2: 3 godziny temu strażacy ze specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego zakończyli pracę w wielkopolskich obornikach. Nie stwierdzili zagrożenia dla środowiska.
3: Wczoraj na terenie tamtejszej ocynkowni wybuchł pożar. Spłonęła hala o powierzchni blisko 5000 metrów kwadratowych.
2: Czarny, gęsty dym było widać z odległości kilkudziesięciu kilometrów.
5: Trzeba pamiętać, że we wnętrzu hali do produkcji były wykorzystywane kwasy, między innymi kwas solny, jakieś ilości kwasu siarkowego. Zbiorniki się częściowo rozstrzelniły.
2: Opisywał aspirant Martin Halasz, rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej. W kulminacyjnym momencie z ogniem w obornikach walczyło około 60 zastępów straży, czyli prawie 250 strażaków.
3: A wstępnie straty oszacowano na blisko 50 milionów złotych.
2: Po raz pierwszy w historii przed nami polski mecz na wielkoszlemowym French Open. Do trzeciej rundy turnieju awansowały Iga Świątek i Magda Linet.
3: Jutro zagrają przeciwko sobie, o czym w porannych faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
17: Dzień dobry. Iga pewnie poradziła sobie wczoraj z utalentowaną Czeszką Sarą Bejlek i zawisło nad nią widmo pojedynku ze swoją tenisową Nemezis, Jeleną Ostapienko, z którą przegrała wszystkie 6 spotkań. Ten scenariusz w świetnym stylu zablokowała jednak Magda Linet, w 2 godziny pokonując Łotyszkę i jak potem przyznała w Eurosporcie, mogła szykować się na pojedynek z Igą.
18: Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam w piątek na mój mecz z Igą. Przede wszystkim mam nadzieję, że pokażemy fajny tenis i zapraszam wszystkich.
17: 2 razy nie trzeba namawiać, szczególnie, że jak mówiliście, spotkania 2 Polek w turnieju Rolanda Garrosa w historii jeszcze nie było. Emocje także dziś. O awans do 3 rundy zagrają Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz.
2: Około 13:00 Hurkacz z Amerykaninem Francisem Tiafoe, a godzinę później Maja Chwalińska z Belgijką Alice Mertens.
3: Teraz jeszcze finał Ligi Konferencji w niemieckim Lipsku.
2: Brytyjskie Crystal Palace pokonało hiszpańskie Rayo Vallecano 1-0. Pierwsze europejskie trofeum w historii klubu z Londynu. Przeżywają swój najlepszy czas w historii. W ubiegłym roku zdobyty Puchar i Superpuchar Anglii oraz debiut w rozgrywkach pod egidą UEFA, nie licząc Pucharu Intertoto z roku 98. No i teraz triumf w Lidze Konferencji.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
12: Rzeźko o poranku w Częstochowie. Nad ranem mieliśmy 5 stopni w ciągu dnia. No, maksymalnie według zapowiedzi synoptyków ma pojawić się 18-19 stopni. Początek dnia dość pogodny. W ciągu dnia okresami wzrastać będzie zachmurzenie nawet do dużego. Wieczorem znów błękitne niebo. Jutro też zapowiada się piękny dzień.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
16: To czwartkowy poranek. Weekend coraz bliżej.
12: A my zapraszamy już na wspólny poranek.
16: Ewelina Kroczek
12: i Marek Moc.
16: Dzień dobry.
14: Radio Jura.
22: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie, a teraz oczywiście nasz poranny horoskop.
1: Zodiakalny lew, słucha nas teraz uważnie. Dziś możesz poczuć, że masz więcej do powiedzenia niż inni i bardzo dobrze, bo ktoś w końcu tego wysłucha. Uważaj tylko, żeby nie zamienić pewności siebie w mały teatr jednego aktora.
0: Panna, porządek w głowie przyjdzie szybciej niż porządek na biurku, więc zacznij od planów, nie od sprzątania. Ktoś może dziś docenić twoją dokładność bardziej niż się spodziewasz.
1: I jeszcze strzelec, ty masz dziś w sobie energię do działania, ale los może podrzucić małą zmianę planów. Potraktuj to jak przygodę, a nie przeszkodę. Wyjdzie ci na plus. Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: O tej porze ponownie wracamy do tematu, który rządzi naszym porankiem od 3 tygodni. Kawa i jej poranna moc.
2: No i muszę przyznać, że wy naprawdę daliście nam dowody na to, że to nie jest zwykły napój.
1: Na naszej stronie internetowej przez ostatnie dni spływały historie, że kawa ratuje o 4:30 rano, kiedy trzeba wstać do pracy.
2: Że pomaga ogarnąć dzieci przed szkołą, zanim ktokolwiek zacznie mówić ludzkim głosem.
1: I że to jedyny sposób przed spotkaniem z szefem, żeby wyglądać jak człowiek.
2: No i tych historii było mnóstwo, ale jeszcze nie kończymy. Nadal możecie pisać, jaką moc daje wam kawa.
1: A my jeszcze dziś przed 10:00 będziemy do was w tej sprawie dzwonić, więc lepiej miejcie filiżanki blisko.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
3: Radio Jura.
0: Reklama.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.chest.pl.
6: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuża.

0: zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
2: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
3: Czujesz? Pachnie Gruzją.
4: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
3: Nowe menu?
4: Tak, tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
3: To ja biorę chinkali, gruzińskie pierogi.
4: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
3: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
4: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
3: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
5: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk, wybór staje się prosty.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
12: W Częstochowie o poranku sporo słońca, potem okresami wzrastać będzie zachmurzenie. Po południu i wieczorem znów pogodne niebo. Noc ma być pogodna, to oznacza, że będzie dość rzeźko. Także jutro o poranku. Piątek pełen słońca. No uwaga, w sobotę bardzo kapryśna aura nas czeka. Wzrost zachmurzenia do dużego, przelotne opady deszczu, niewykluczone również burze. Dzisiaj przypomnę do stopni 19 na termometrach, jutro już 22.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
13: Słuchasz Radia Jura. 8.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Już

0: Tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek.
1: Teraz mamy historię o pewnej mieszkance Katowic, która przyszła na komisariat sprawdzić, czy jest trzeźwa i czy może wsiąść za kierownicę.
0: No, bardzo rozsądnie to brzmi.
1: No, tyle, że szybka kontrola alkomatem dała jasny wynik. Była po użyciu alkoholu, no, poniżej. No, jednak tak.
0: No właśnie po to przyszła, żeby się upewnić, czy może prowadzić.
1: No i tu historia robi taki mały skręt, Marek, bo jak się okazało, to ona na ten komisariat przyjechała własnym samochodem. Monitoring tylko to potwierdził. To nie był spacer zdrowotny. Nie, nie, nie. No, sprawa teraz trafi do sądu z możliwą grzywną i zakazem prowadzenia.
0: Czyli miała być szybka konsultacja, czy mogę jechać, a wyszła odpowiedź: nie, nie możesz. I długo jeszcze nie pojedziesz.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Czas na Dzień Dziecka.
5: Czas na Lego Party w M1 w Częstochowie. W ten piątek i sobotę wejdź do świata Lego. Buduj, zmień się w ulubionego bohatera. Rywalizuj w rozgrywkach Lego Party.
4: I rób zdjęcia w fotobudce 360.
5: Tu dzieci są w centrum. Baw się w M1.
6: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
7: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
8: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie

0: wyświetlacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z rozrywką. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
2: Volvo to bezpieczeństwo, któremu zaufały pokolenia kierowców. Teraz nowe Volvo XC40, XC60, XC90 oraz elektryczne EX30 czekają gotowe do odbioru w Volvo Car Częstochowa. Starannie dobrane konfiguracje, komfort, technologia i spokój w każdej podróży. Wystarczy spojrzeć i podjąć decyzję. Wybieram ten egzemplarz. Volvo Car Częstochowa, Jagiellońska 48.
3: Odwiedź markę Dobi w Centrum Handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie Obi Centrum Handlowe M1.
4: Zrobisz to z Obi.
5: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło LATO 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
6: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
10: Słuchasz Radia Jura.

0: 28 dzień maja w kalendarzu, to czwartek, otwieramy kalendarz raz jeszcze. Jeśli chodzi o mądrości ludowe, to pod dzisiejszą datą mamy takie przysłowie.
1: Póki w maju wiatr z północy, ma się u nas zimno w nocy. No to potwierdzam dzisiaj.
0: A jeśli chodzi o inspirującą myśl dnia?
1: Pozytywne myśli pozwalają robić wszystko lepiej niż negatywne.
0: Warto o tym pamiętać. Zapraszamy na wiadomości, te za chwilę.
2: Bruksela wyznaczyła limity, których technologicznie nie da się spełnić. Bunt 6 państw, w tym Polski, posłuchacie o tym za moment. Będzie też o zmianach w dwóch kluczowych wydziałach częstochowskiego magistratu i zapowiedź jutrzejszego meczu włókniarza. Katarzyna Fica, zapraszam na 8.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Węgiel brykiet Express Grill. 2 kg przy zakupie 2 sztuk, cena 6,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Napój niegazowany Cortex 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2,29 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
5: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
6: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
7: Szukasz miejsca, gdzie Twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz Królestwo Przedszkolaka. Małe grupy, wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie czystego. Plac zabaw, sala widowiskowa i spokojne, bezpieczne otoczenie. Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140 lub żłobek Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
10: Dni Blachowni 2026. Już w najbliższy weekend. 3 dni muzyki, dobrej energii i wspólnego świętowania. Piątek, koncerty OSTR, Matis Vicensi i Rise Up Sound System. Sobota, koncerty Raz, Dwa, Trzy, Hurt i Tabu. Niedziela, Katarzyna Pakosińska z zespołem Macabunda. Wielki finał z The Phil Collins Tribute Show. Mnóstwo innych występów i atrakcji dla całych rodzin. Dni Blachowni od 29 do 31 maja. Tereny rekreacyjne za USC.
11: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda.

0: nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki tylko w Poczesnej. Park rozrywki Poczesna. Mini Zoo. Wielka frajda.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
0: Po reklamie.
6: Na zegarach już godzina 8, a przed nami kolejne czwartkowe poranne wiadomości.
7: Katarzyna Fica, zapraszam. A na początek drogowe obietnice i drogowa rzeczywistość. Mieszkańcy Wrzosowiaka na ciężki sprzęt pod oknami jeszcze trochę poczekają, ale urzędnicy zmienili plany i zamiast zwykłego łatania, ulica Bienia doczeka się pełnej rozbudowy. O status inwestycji na ostatniej sesji Rady Miasta dopytywał radny Krzysztof Świerczyński. A co na to magistrat?
8: Przebudowa ulicy Adama Bienia. Wiemy, że to jest zadanie, którego się z roku na rok nie da zrobić, że tam były zabezpieczone środki na prace projektowe i w związku z tym moje pytanie, na jakim etapie jest ta sprawa, czy to projektowanie trwa, kiedy ten projekt powstanie?
9: Remont ulicy Bienia, co się dzieje, jeżeli chodzi o ulicę Bienia, jest on na fazie projektu. Projektant ma datę 26 października tego roku. Na razie nie zgłasza żadnych opóźnień, natomiast pewność będziemy mieć dopiero jak przedstawi nam dokumenty i Miejski Zarząd Dróg zaakceptuje przedstawiony projekt.
7: Wyjaśniał wiceprezydent Łukasz Kot. A kompletny projekt ma być gotowy jesienią tego roku, więc na samą przebudowę odcinka od Jesiennej do Bohaterów Katynia i jeszcze trochę poczekamy.
10: Dzieje się na drogach.
7: Zdejmijcie nogę z gazu na autostradzie A1. Między węzłami Częstochowa Południe a Woźniki ruszył już montaż kamer odcinkowego pomiaru prędkości. Nowy system zacznie działać najpóźniej do 30 czerwca. Będzie bezlitośnie sprawdzał średnią prędkość pojazdów. Służby apelują o szczególną ostrożność. Na miejscu pracują drogowcy instalując sprzęt. Patrzcie uważnie na tymczasowe oznakowanie.
10: O tym się mówi w Częstochowie.
7: Zmiany kadrowe w Częstochowskim magistracie. Od poniedziałku Wydział Edukacji zyska nową szefową. Zostanie nią Agnieszka Banasik, polonistka i wieloletnia pracownica tego wydziału. Z kolei już od jutra Wydziałem Kultury i Sportu w budynku dawnego Odwachu pokieruje Michał Mroczek, historyk, który od lat współtworzy miejskie imprezy takie jak Frytka Off czy Dni Częstochowy. Oboje awansowali wewnętrznie. Co ważne, od czerwca nadzór nad kulturą i sportem przejmuje bezpośrednio wiceprezydent Ryszard Stefaniak.
10: Sport w Radiu Jura.
7: Na koniec sport i czarna seria, którą po prostu trzeba w końcu przełamać. 6 porażek z rzędu. Z takim bilansem żużlowcy Kronoplast Włókniarza przystąpią do jutrzejszego arcyważnego starcia z Betardem Spartą Wrocław. Goście to faworyci, ale przyjadą do nas potężnie osłabieni. W ich składzie zabraknie kontuzjowanych gwiazd Daniela Biuleja oraz Artioma Łaguty, który we wtorek w Szwecji złamał rękę. Dla Lwów to idealna okazja na odbicie się od dna.
11: Na pewno wiemy, jakie cele ma Sparta Wrocław. To jest drużyna, która gdzieś tam celuje w wyżyny tabeli. Mają swoje problemy, my też mamy problemy, wiadomo, mają kontuzje, no ale będą też jakieś tam taktyczne szachy, mają nowego zawodnika Mikela Becha, który całkiem nieźle po długiej przerwie prezentuje się w Danii. Będą pewnie ze zastępstwem zawodnika jechali z Artioma Łagutę. Na pewno będą jakieś tam rezerwy, więc Maciek Janowski, Brady Kurz będą mogli nawet 6 razy jechać w meczu. Wiemy, na co się możemy spodziewać. No na pewno będzie ciężki mecz. Będziemy robić wszystko, żeby po prostu jak najlepiej zaprezentować, żeby kibice byli zadowoleni.
7: Mówił kierownik drużyny Rafał Piotrowski. Początek meczu na arenie przeolsztyńskiej jutro o godzinie 18. Teraz już w Radiu Jura wiadomości z kraju i ze świata. Zapraszam w imieniu Ewy Kwaśny i Tomasza Staniszewskiego.
12: Czy brukselski absurd uderzy w polskie fabryki?
13: Sześć państw, w tym Polska, alarmuje, że plany Komisji Europejskiej drastycznych cięć darmowych uprawnień do emisji CO2 doprowadzą do bankructwa cementownie, huty i zakłady chemiczne, bo Bruksela wyznaczyła limity, których technologicznie nie da się spełnić.
12: Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, o jakie limity chodzi?
14: Chodzi o wskaźniki, na podstawie których Bruksela wyliczy, ile darmowych pozwoleń na emisję CO2 dostanie dana fabryka do 2030 roku. Komisja Europejska proponuje drastyczne cięcia darmowych limitów i chce je ustalać na podstawie 10% najbardziej ekologicznych zakładów przemysłowych w Unii. Problem w tym, że dla większości hut, cementowni czy zakładów ceramicznych te normy są fizycznie nie do osiągnięcia. Po prostu nie istnieją jeszcze na świecie technologie dostępne i opłacalne, które pozwoliłyby produkować chemię czy stal bez spalania paliw kopalnych. Bruksela żąda więc rzeczy fizycznie niemożliwych, a za brak ich realizacji zamierza karać.
12: Teraz historia, w którą trudno uwierzyć.
13: Mężczyzna, który pijany opuścił klub w centrum Warszawy, porwany, potem wożony samochodem po mieście i siłą nakłaniany do dokonania przelewu na konto porywacza.
12: Ten ostatecznie okradł porwanego, a potem wyrzucił z samochodu w sąsiedniej dzielnicy.
13: 41-latka mieszkającego w okolicach Wyszkowa zatrzymali śródmiejscy policjanci. Teraz Krzysztof Zasada. Krzysztofie, po kolei, co wydarzyło się w nocy przed klubem na Mazowieckiej?
15: 41-latek zwabił do swego samochodu nietrzeźwego mężczyznę, który szukał taksówki. Wożąc go po mieście, szarpiąc i bijąc, zmuszał do dokonania przelewów i podania kodów do transakcji. Zabrał też poszkodowanemu telefon i podając się za niego, pisał do jego żony, by przelała mu kilka tysięcy złotych, bo zadłużył się w kasynie. Ostatecznie napastnik ukradł swej ofierze telefon i zegarek, a następnie wysadził z samochodu na Mokotowie. Śródmiejscy policjanci namierzyli podejrzanego w powiecie wyszkowskim. Gdy weszli do niego do domu, próbował się skryć pod dziecięcym łóżeczkiem. Został zatrzymany. Usłyszał zarzuty za rozbój, usiłowanie wymuszenia rozbójniczego, usiłowania oszustwa oraz bezprawnego pozbawienia wolności. Grozi mu 15 lat więzienia.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
6: W Częstochowie o poranku sporo słońca, potem okresami wzrastać będzie zachmurzenie. Po południu i wieczorem znów pogodne niebo. Noc ma być pogodna, to oznacza, że będzie dość rześko. Także jutro o poranku. Piątek pełen słońca. No uwaga, w sobotę bardzo kapryśna aura nas czeka. Wzrost zachmurzenia do dużego, przelotne opady deszczu, niewykluczone również burze. Dzisiaj przypomnę do stopni 19 na termometrach, jutro już 22.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
12: To czwartkowy poranek, a w tej godzinie kulinarne ciekawostki i...
6: nocne rozterki, które wcale nie dotyczą tylko ludzi.
12: Ewelina Kroczek
6: i Marek Moc.
12: Zapraszamy.

0: To czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Marek, to może dziś na śniadanie hamburger? Dziś Światowy Dzień Hamburgera, czyli oficjalny dzień jednej z największych miłości ludzkości.
0: A wszystko zaczęło się od niemieckiego steku hamburskiego. Potem Amerykanie wpadli na pomysł, wrzućmy mięso między bułki i jedzmy w biegu.
1: I tak narodził się burger, a dziś Amerykanie zjadają ich około, tak prawie 50 miliardów rocznie.
0: A skoro o burgerach mowa, najdroższy na świecie kosztuje 5000 euro.
1: I uwaga, w środku wołowina, której ja nazwy wymówić nie umiem, ale Marek potrafi.
0: No wagyu, tak, bo to japońska wołowinka. Najlepsza na świecie.
1: Sprawdzałeś, tak?
0: No, ale nie jadłem.
1: Dobra, jest jeszcze kawior i białe trufle.
0: A całość owinięta oczywiście płatkami złota, czyli bardziej biżuteria niż lunch.
1: A jadłeś hamburgera owiniętego w płatki złota?
0: No nie, no skąd, no jak?
1: Ale wiesz, za taką cenę to frytki powinny chyba być podawane przez lokaja.
2: Radio Jura.

0: nasze czwartkowe poranne spotkanie z muzyką wybraną dla ciebie.
1: Mamy czasem tak, że w ciągu dnia nic nam się nie składa, brak siły, witalności, a na pytanie dlaczego odpowiadamy, jeszcze źle spałam.
0: A wiedziałeś, że psy dokładnie jak ludzie też mogą źle spać po stresującym dniu? To jest naukowo potwierdzone.
1: Naprawdę? Czyli jednak nie tylko my przewracamy się z boku na bok po ciężkim dniu?
0: Badacze obserwowali psy po spokojnych i stresujących sytuacjach. No i okazało się, że po stresie psiaki spały gorzej, częściej się budziły, no i szybciej kończyły drzemkę.
1: Czyli jednak nie jesteśmy sami w tych nocnych rozmyślaniach bez końca, tylko psy, wiesz, robią to w ciszy, bez przewijania telefonu. To mi przychodzi do głowy taka piosenka. Do serca przytul psa.
0: Zwłaszcza po nieprzespanej nocy.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuża.

0: 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
2: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na jurze krakowsko-częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
3: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
4: Arbuz 62% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
5: Szukasz stabilnej pracy w branży medycznej? Zostań asystentem medycznym. 4 semestry zdobędziesz praktyczny zawód i nauczysz się prowadzenia dokumentacji, obsługi systemów oraz pracy z pacjentem. Praca czeka w przychodniach, szpitalach i klinikach. Twoja kariera w medycynie zaczyna się teraz. Medyczne studium zawodowe w Częstochowie. www.msz.chest.pl.
6: To pewne.

0: wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka. Odwiedź Market OBI w Centrum Handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie OBI Centrum Handlowe M1. Zrobisz to z OBI.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
0: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
10: Warunki biometeo dzisiaj.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: Wracamy do naszego konkursu o porannej mocy kawy i muszę powiedzieć, że wasze wiadomości są bezcenne.
2: To już nie są zgłoszenia, to są małe poranne reportaże z życia.
1: Tak jest, posłuchajcie tego z nich. Bez kawy nie jestem w stanie znaleźć kluczy telefonu, zaplanować dnia i zdążyć na czas do pracy. Po kawie to wszystko się udaje, napisał Adrian.
2: No samo życie.
1: Nadal możecie pisać, jaką moc daje wam kawa, konkurs trwa.
2: A my dziś przed 10 będziemy do was dzwonić, więc jeśli kawa już działa, odbierajcie śmiało.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Kameralny klimat.
3: Nauka.
2: Kultura.
3: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
4: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
5: Moja szkoła!
4: Kształcąc, wychowujemy.
6: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie

0: Znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
2: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z rozrywką. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
3: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
4: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
8: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: 28 dzień maja, to czwartek. O tej porze sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia lata temu.
1: O, proszę. Tu taka fajna data. Rok 1742, podkreślam. W Londynie otwarto pierwszy na świecie kryty basen pływacki.
0: Dawno, dawno temu. A w 1898 roku taka ciekawostka. Włoski fotograf amator Secondo Pia jako pierwszy wykonał fotografię całunu turyńskiego.
1: Jeszcze rok 1934 w Kanadzie urodziły się pięcioraczki, które jako pierwsze przeżyły okres niemowlęcy.
0: A teraz już sprawdzamy, co dzieje się tu i teraz. Najważniejsze informacje już za kilka chwil.
2: Pijany kierowca z trzema dożywotnimi zakazami prowadzenia zatrzymany, a potem wypuszczony. Historia z Otwocka w Wiadomościach o 9:00, a z naszego regionu będzie o budżecie obywatelskim, rusza kolejna edycja, i o diecie cud. Katarzyna Fica, zapraszam na 9:00.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
5: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Węgiel brykiet Express Grill. 2 kg przy zakupie 2 sztuk, cena 6,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Napój niegazowany Hortex 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2,29 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
6: Uwaga, dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
7: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
6: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
7: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
6: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
7: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
8: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
14: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
13: Ci, co ją znają, reagują.
14: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
15: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1 na 1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.

0: 699 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum 2 produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Dziś czwartek, 28 dzień maja, jest 9. Zapraszamy na wiadomości.
3: Katarzyna Fica, zapraszam, a zaczynamy od fatalnych statystyk na drogach i policyjnego alarmu. Tylko w tym miesiącu w regionie doszło już do 20 wypadków, w których rannych zostało 18 osób, a jedna zginęła. Śląska Policja ostrzega, maj przyniósł drastyczny wzrost zdarzeń z udziałem tak zwanych niechronionych uczestników ruchu. Od początku roku na śląskich drogach potrącono 162 osoby, 13 straciło życie. Na Radio Jura.pl przypominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, ściągnięcie nogę z gazu i odłóżcie telefony przed przejściem dla pieszych.
4: O tym się mówi w Częstochowie.
3: Ponad 11,5 miliona złotych na pomysły mieszkańców. W Częstochowie rusza właśnie 13. edycja budżetu obywatelskiego. Na pomysły realizowane w 2027 roku przeznaczonych będzie ponad 11 milionów 687 tysięcy złotych. Miasto już czeka na zgłaszanie pomysłów i zachęca wszystkich do aktywności.
5: Jak co rok będą to bardzo fajne propozycje i że będzie kryzys bogactwa, czyli nadmiar bardzo dobrych propozycji i konieczność trudnej decyzji, na który z dobrych wniosków zagłosować. Namawiam każdego z naszych mieszkańców, weźcie udział w głosowaniu, przyczyńcie się, czy w maleńkim stopniu, czy w większym, do tego, żeby te niespełna 12 milionów złotych były wydane jak najlepiej. To od was zależy.
3: Mówił wiceprezydent Zdzisław Wolski.
4: Wiadomości Radia Jura.
3: Macie już plany na nadchodzący weekend? Jeśli nie, to Trzecia Aleja ma dla was gotową propozycję. W sobotę i niedzielę serce Częstochowy zamieni się w turystyczne centrum regionu. Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza na trzecie jurajskie targi turystyczne. To idealna okazja, żeby odkryć lokalne perełki, uzdrowiskowe zakątki i zaplanować zdrowy relaks blisko domu. Wstęp jest wolny, szczegóły znajdziecie na radiojura.pl.
4: O tym się mówi w regionie.
3: A na koniec temat, który przed wakacjami elektryzuje wielu z nas, czyli walka o idealną sylwetkę. Internet zalewają właśnie cudowne detoksy sokowe, głodówki i rygorystyczna dieta keto z TikToka. Dietetycy jednak grzmią, dieta cud nie istnieje. Pogoń za szybkimi efektami to prosta droga do efektu jojo i problemów ze zdrowiem, ostrzega dietetyczka kliniczna Oliwia Poniatowska.
6: Problem w tym, że internet premiuje szybkie efekty i skrajne rozwiązania, a organizm nie działa według trendów z Instagrama czy TikToka. Wiele modnych diet opiera się na dużych ograniczeniach, eliminowaniu całych grup produktów lub bardzo niskiej kaloryczności, co może prowadzić do niedoborów, spadku energii, problemów hormonalnych czy efektu jojo. Szczególnie niebezpieczne jest kopiowanie jadłospisów influencerów bez uwzględnienia własnego stanu zdrowia, stylu życia czy aktywności fizycznej.
3: Problem jest ogromny, bo statystyki są bezlitosne. Nadwagę lub otyłość ma już 79% mężczyzn i 61% kobiet w kraju. Temat monitoruje też Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie, który na oddziale pediatrycznym prowadzi specjalny program diagnostyki dla dzieci. Eksperci radzą, zamiast internetowych głodówek postawcie na trwałą zmianę nawyków żywieniowych. Wtedy forma zostanie z wami na lata, a nie tylko na 2 miesiące wakacji. Słuchajcie Radia Jura i naszych wiadomości. Czas na kraj i świat. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
7: Na początek bulwersująca decyzja prokuratury rejonowej w Otwocku. Wypuściła na wolność pijanego kierowcę z 3 dożywotnimi zakazami prowadzenia pojazdów, stosując wobec niego jedynie policyjny dozór.
8: Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Dzień dobry, witamy cię.
9: Dzień dobry.
8: Krzysztofie, jakie były okoliczności zatrzymania kierowcy recydywisty?
9: Policjanci z otwockiej drogówki w okolicach Kołbieli zauważyli dziwnie poruszający się samochód, zatrzymali go do kontroli. Od razu wyczuli od kierowcy zapach alkoholu. Badanie alkomatem wykazało 1,3 promila. Gdy sprawdzili 39-latka w bazie danych, okazało się, że kierował ignorując 3 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów. Zlekceważył wcześniejsze wyroki sądu, wykazując się skrajnym brakiem odpowiedzialności, narażając zdrowie i życie innych uczestników ruchu, tak usłyszałem od policjantów. Zatrzymany usłyszał zarzuty kierowania po pijanemu. Z uwagi na to, że działał w warunkach recydywy, grozi mu 7,5 roku więzienia. Natomiast śledczy zdecydowali, że nie będzie wniosku o areszt, a podejrzany ma się 3 razy w tygodniu zgłaszać do jednostki policji i przechodzić badanie trzeźwości.
8: Jeśli w piątek przegłosujemy ustawę o statusie osoby najbliższej, siadamy do rozmów o aborcji, mówi Katarzyna Katarzyna Kotula z Lewicy, pełnomocniczka rządu do spraw równości.
7: Politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego mówią jednak wprost, nie będzie ich zgody na żadną ustawę liberalizującą prawo aborcyjne.
8: Łączymy się z reporterem Jakubem Rybskim, witamy.
1: Dzień dobry.
8: Kubo, to oznacza, że znów nie będzie kompromisu w tej sprawie wewnątrz koalicji rządzącej?
1: No, politycy PSL twierdzą, że jedyna ustawa, nad którą mogliby się pochylić, to ta ich autorstwa, która przywraca dawny kompromis sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku.
10: My będziemy dążyć do tego, żeby ta nasza ustawa ewentualnie, która ma przywracać kompromis aborcyjny, mogła być procedowana. Nie będziemy wchodzić w żadne radykalne rozwiązania.
1: Mówił mi Mirosław Orliński z PSL-u. Z kolei politycy lewicy podkreślają, że nie chcą powrotu do dawnego kompromisu, lecz domagają się dekryminalizacji i liberalizacji aborcji.
11: Ale jestem za tym, żebyśmy rozmawiali trochę szerzej i żeby powstał pakiet wspierający kobiety, bo może uda się w ten sposób wypracować faktycznie jakieś dobre rozwiązanie, na które wszyscy się zgodzimy, ale żeby to zrobić, to trzeba usiąść do stołu i o tym rozmawiać.
1: Powiedziała mi Katarzyna Kotula z Lewicy. Nieoficjalnie słyszę od polityków PSL-u, że próba przegłosowania ustaw aborcyjnych to z góry przegrana sprawa.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
2: Warunki biometeo dzisiaj w Częstochowie dość sympatyczne, bo ciśnienie wysokie na poziomie 1020 hektopaskali. Biomet jest korzystny. Trochę może dokuczać nam wiatr wiejący z północnego zachodu. Nieco obniży nam odczuwalną temperaturę. No, po gorących dniach szału dzisiaj nie będzie. Do 19 maksymalnie według zapowiedzi synoptyków. Jutro 22 stopnie. No i taka solidna 20 do końca tygodnia powinna się pojawiać.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
13: Czwartkowa kawa i plotki już przygotowane.
2: Plotki z Hollywood, a kawa z naszej radiowej kuchni.
13: Ten aromat robi swoje. Ewelina Kroczek
2: i Marek Moc.
13: Zapraszamy.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: yeah. Czwartkowy poranek, muzyka wybrana dla ciebie i poranne ploteczki.
1: Oj, są Hollywood już żyje nowym duetem. Nicole Kidman podobno rozgląda się za młodszym partnerem ekranowym, tu od razu dodajmy. I wszystko wskazuje na to, że wpadł jej w oko Jacob Elordi, czyli gwiazda Euforii Frankensteina.
0: A plotki ruszyły po Oscarach, kiedy Elordi pocałował Kidman w dłoń. Internet oczywiście od razu mówi, to miłość.
1: Pocałował je w dłoni, proszę bardzo. Podobno na razie chodzi o raczej wspólny projekt filmowy, ale trzeba przyznać, duet wygląda bardzo hollywoodzko, tym bardziej, że oboje są z Australii. No i podobno, uwaga, Jacob podkochiwał się w Nicole już jako nastolatek.
0: Wyobrażasz sobie, masz 15 lat, oglądasz gwiazdę kina, a potem stoisz z nią na Oscarach.
1: Ja w wieku 10 lat kochałam się w Tomie Cruise. Miałam jego plakat nad łóżkiem.
0: I proszę, u jednych kończy się na plakacie, u innych na Oscarach. Nie, żebym coś miał przeciwko plakatom. Muzyka wybrana
2: dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama.
4: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oscar przedłuża.

0: Śląska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
2: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
3: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
4: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
5: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
6: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
5: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
6: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
5: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
6: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
5: Hotel i restauracja Konstancja. Konstancja, Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex. Kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.

0: Wiadomości do MediaMarkt. Po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa Krótka 26.
3: Od samego rana w Częstochowie słonecznie, na niebie nie ma ani jednej chmury. Teraz mamy 13, temperatura będzie rosła, wyniesie maksymalnie 19-20 stopni. Do końca dnia utrzyma się pogoda bez deszczu. Spójrzmy jeszcze na biometr, ten jest dzisiaj zmienny. W tej chwili warunki są niekorzystne, ale sytuacja będzie się poprawiać i w kolejnych godzinach biometr będzie korzystny. Barometr pokazuje 1021 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa Krótka 26.
4: Słuchasz Radia Jura.

0: Tak, słucham.
1: Dzień dobry, ja się nazywam Ewelina Kroczek i dzwonię z Radia Jura.
0: Dzień dobry.
1: Rozmawiam z Magdą.
0: Tak jest.
1: Witam serdecznie, Madziu, ja w sprawie kawki oczywiście dzwonię.
0: A, dzień dobry, witam.
1: Wypełniłeś formularz na naszej stronie internetowej, no i opisałeś, jaką moc daje ci poranna kawa. Czy ty już jesteście w pracy?
0: Właśnie wchodzę.
1: I kto tam będzie na ciebie czekał? Powiedz.
0: No oczywiście moja grupa niedźwiadków.
1: Porocze małe niedźwiadki. Ile one mają lat?
0: 4-5.
1: A ilu ich jest?
0: 25.
1: Czyli noc porannej kawy musi działać.
0: Przyda się bardzo.
1: One mają pewnie dużo energii, co?
0: Dużo za dużo, bym powiedziała. Oni bez kawy działają, ja muszę jednak z kawą.
1: To jest niesamowite, prawda? Że im kawy nie trzeba, energii mają tyle, że...
0: Oczywiście, nie wiem skąd.
1: No dobrze, Madziu, w takim razie życzę ci miłego dnia, uściski dla niedźwiadków, no i oczywiście kawa dla ciebie, ufundowana przez firmę Olsam, a także voucher na zakupy do sklepu internetowego. Pozdrawiam cię serdecznie.
0: Pozdrawiam, dziękuję.
2: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl. Muzyka wybrana dla ciebie.
3: Radio Jura.
2: Reklama.
4: Jest poranek, musi być moc.
5: Najlepiej Marek Moc.
4: I moc porannej kawy.
5: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
4: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
3: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
6: Pani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirujące.

0: który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
2: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz żłobek Królestwo Malucha. Wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych i własny plac zabaw. A od września nowa grupa przedszkolna w budynku żłobka. Żłobek i przedszkole Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A lub przedszkole Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
3: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu?
4: Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej.
5: Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło LATO 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
10: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: czwartkowy poranek, muzyka wybrana dla ciebie. Przed nami powoli zbliża się weekend. Jakie macie plany?
1: No właśnie, bo zbliża się też Dzień Dziecka, więc no, warto te plany mieć.
0: Niestety pogoda może nam te plany trochę pokrzyżować. O pogodzie więcej po wiadomościach. A te już za kilka chwil o 10:00.
2: W wiadomościach o 10:00 będzie o kolejnych zatrzymaniach Częstochowskiej Straży Granicznej, o biletach za złotówkę na Dzień Dziecka od Kolei Śląskich, a na koniec walka o władzę w Realu Madryt. Katarzyna Fica, zostańcie z Radiem Jura.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Reklama.
5: Czas na Dzień Dziecka!
6: Czas na Lego Party w M1 w Częstochowie. W ten piątek i sobotę wejdź do świata Lego. Buduj, zmień się w ulubionego bohatera. Rywalizuj w rozgrywkach Lego Party.
5: I rób zdjęcia w fotobudce 360.
6: Tu dzieci są w centrum. Baw się w M1.
7: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
8: Czujesz? Pachnie Gruzją.
9: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
8: Nowe menu?
9: Tak. Tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
8: To ja biorę chinkali, gruzińskie pierogi.
9: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza zerowa.
8: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
9: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
8: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
10: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
11: Volvo to bezpieczeństwo, któremu zaufały pokolenia kierowców. Teraz nowe Volvo XC40, XC60, XC90 oraz elektryczne EX30 czekają gotowe do odbioru w Volvo Car Częstochowa. Starannie dobrane konfiguracje, komfort, technologia i spokój w każdej podróży. Wystarczy spojrzeć i podjąć decyzję. Wybieram ten egzemplarz. Volvo Car Częstochowa, Jagiellońska 48.
12: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Węgiel brykiet Express Grill. 2 kg przy zakupie 2 sztuk, cena 6,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Napój niegazowany Hortex 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2,29 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
13: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
14: Odwiedź markę Dobi w centrum handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie Obi, centrum handlowe M1.
15: Zrobisz to z Obi.
16: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
17: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.

0: Juki do MediaMarkt. Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 10, a my sprawdzamy, co dzieje się wokół nas. Czas na wiadomości.
2: Katarzyna Fica, zapraszam, a zaczynamy od działań Częstochowskiej Straży Granicznej, która podsumowuje ostatnie kontrole. Wyniki jasno pokazują, problem nielegalnego zatrudnienia w naszym regionie stale rośnie. Funkcjonariusze z placówki przy ulicy Gminnej ujawnili kolejne przypadki łamania prawa, tym razem w dwóch firmach na terenie województwa śląskiego. 11 cudzoziemców, w tym obywatele Kolumbii, Meksyku i Nepalu, pracowało tam bez żadnych umów czy zezwoleń. Statystyki od początku roku są bezlitosne. Śląskie oddziały skontrolowały ponad 2,5 tysiąca obcokrajowców i okazało się, że co trzeci z nich pracował na czarno. Wobec pracodawców trwają już procedury wyjaśniające.
3: Twoje sprawy.
2: A teraz bardzo dobra informacja dla najmłodszych i ich rodziców, bo zbliża się Dzień Dziecka, a wraz z nim kolejowa podróż za przysłowiową złotówkę. Do wspólnego podróżowania pociągami po regionie zachęcają Koleje Śląskie. W poniedziałek, 1 czerwca, dzieci i młodzież do 16 roku życia będą mogły jeździć bez ograniczeń z symbolicznym biletem w kieszeni. Wystarczy mieć przy sobie szkolną legitymację.
4: To kolejna propozycja, którą przygotowaliśmy z myślą o najmłodszych pasażerach, którzy, trzeba przyznać, coraz częściej wybierają kolej. W pierwszych 4 miesiącach tego roku z przejazdów pociągami skorzystało ponad 10 tysięcy więcej dzieci i młodzieży niż rok wcześniej. Z okazji Dnia Dziecka będą mogli skorzystać wszyscy, którzy przed 1 czerwca nie ukończyli 16 roku życia. Bilet za złotówkę będzie obowiązywał tylko w tym dniu.
2: Mówił rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk. Pamiętajcie, że 1 czerwca młodzi pasażerowie mogą wsiadać do pociągów wielokrotnie, a wszystkie szczegóły oraz rozkłady jazdy znajdziecie w mobilnej aplikacji przewoźnika, czyli popularnej KŚC.
3: O tym się mówi w Częstochowie.
2: Sprawdzamy, co teraz dzieje się w Częstochowie. Dokładnie o 9.30 na pływalni przy ulicy Schillera wystartowały zawody pływackie pod hasłem Pływmy po zdrowie, organizowane przez Szkołę Podstawową nr 48 oraz Miejski Wydział Edukacji. Z kolei teraz na Placu Biegańskiego rusza 28 Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W tym roku wydarzenie odbywa się pod wymownym hasłem Godność na medal. Jeśli jesteście w pobliżu biegana, koniecznie wpadnijcie pokibicować i wesprzeć uczestników.
3: Wiadomości Radia Jura.
2: Kultura w Częstochowie bez barier i dla każdego. Fundacja Teatr Nowy właśnie rusza z nowym projektem pod nazwą Forum Kultury. O tym więcej Małgorzata Kmieciak.
5: To ma być platforma współpracy, która połączy lokalnych artystów, nauczycieli i animatorów. Cel jest jeden – realne przeciwdziałanie wykluczeniu kulturalnemu osób z niepełnosprawnościami. W planach są warsztaty, panele dyskusyjne oraz pokazy spektaklu Konwencja. Wszystkie wydarzenia odbędą się w przestrzeniach Teatru Nowego oraz w Fundacji Oczami Brata, które są w pełni przystosowane do potrzeb uczestników. Efektem końcowym ma być stworzenie mapy zasobów kultury naszego miasta oraz trwała współpraca wielu podmiotów.
2: No i to tyle, jeśli chodzi o nasz region. Na kolejne wiadomości zapraszam tradycyjnie o 11. Teraz sprawdźmy jeszcze, co dzieje się w kraju i na świecie. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
6: Areszt nie był konieczny, wystarcza policyjny dozór. Tak prokuratura tłumaczy kontrowersyjną decyzję o wypuszczeniu na wolność pijanego kierowcy, który miał na koncie 3 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów.
7: Chodzi o zdarzenie z okolic Kołbieli na Mazowszu, gdy policjanci, jak już informowaliśmy w faktach, zatrzymali mężczyznę z ponad promilem alkoholu w organizmie, lekceważącego 3 sądowe zakazy. Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Krzysztofie, jak uzasadnia to prokuratura?
8: Ona utrzymuje, że głównym celem stosowania środków zabezpieczających jest dbanie o interesy postępowania karnego. W tym przypadku, jak twierdzi, nie było powodów, by składać wniosek o aresztowanie, bo uznano na przykład, że podejrzany nie będzie na wolności utrudniał śledztwa. Nie było podstaw do stosowania aresztu jako środka, który ma zapobiec popełnieniu przez podejrzanego kolejnego przestępstwa, usłyszałem. No, co ciekawe jednak, zastosowano dozór, który obejmuje stawianie się kierowcy 3 razy w tygodniu na badanie stanu trzeźwości.
6: A jak ta decyzja ma się do wytycznych prokuratora generalnego, które miały sprawić przecież, że pijani kierowcy, recydywiści zostaną wyeliminowani z polskich dróg?
8: Okazuje się, że prokurator z Otwocka nie złamał tych wskazówek. W wytycznych Waldemara Żurka, co zaskakuje, nie ma mowy o wnioskowaniu o areszt dla recydywistów, a jedynie o rozważeniu stosowania środka zabezpieczającego, jakiegokolwiek.
6: Królewska walka o władzę.
7: Na przykładzie Realu Madryt, jednego z najbogatszych klubów świata, prezes Florentino Perez oficjalnie rozpoczął kampanię reelekcyjną.
9: Przybyłem
7: 26 lat temu Był czynnik Real Madrid najlepszym klubem XXI wieku i dopóki będę prezesem, będziemy budować jedno z najpiękniejszych er najlepszego klubu na świecie.
6: U boku prezesa, legendy klubu.
7: Brazylijczycy Roberto Carlos i Ronaldo, ten ostatni zwrócił się bezpośrednio do kibiców królewskich. Jesteście najlepsi, zawsze będziecie najlepsi. Wszyscy kandydaci będą wam bardzo wdzięczni za wszystko, co zrobiliście. Ala Madrid, naprzód.
9: Ala Madrid, vamos!
6: 79-letni Florentino Perez w ostatnich wyborach nie miał konkurencji.
7: No a teraz po dwóch przegranych kampaniach w Lidze Mistrzów, no i żadnego piłkarza Realu w hiszpańskiej kadrze na Mundial, kontrkandydatem Enrique Riquelme, który rozpoczął własną kampanię, obiecując kibicom Realu baseny, korty do padla i walkę o duszę klubu. Ten potentat na hiszpańskim rynku energii odnawialnej przedstawił plan przekształcenia klubowego ośrodka treningowego Valdebebas na obrzeżach Madrytu w La Ciudad del Socio, miasto członków klubu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
2: Czwartek przynosi nam lekkie ochłodzenie. Dziś na termometrach w Kłobucku i okolicach zobaczymy maksymalnie 20 stopni. Na szczęście słońce nas nie opuszcza. Przez cały dzień będzie bezchmurnie. Parasole można spokojnie zostawić w domach. Synoptycy nie przewidują ani kropli deszczu. Noc zapowiada się rześko. Temperatura spadnie do 7 stopni. Z kolei jutro w Kłobucku zwrot akcji. Zrobi się zdecydowanie cieplej. Termometry w ciągu dnia wskażą 23 stopnie, ale błękitne niebo schowa się za chmurami. Piątek upłynie nam pod znakiem pochmurności. Chmurnej, choć ciepłej aury.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
6: To czwartkowy poranek. W tej godzinie sprawdzimy, czy wrony naprawdę mają dobrą pamięć.
1: I czy technologia potrafi dogadać się ze zwierzakami lepiej niż my.
6: Koniecznie bądźcie blisko nas. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
6: Zapraszamy.
3: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Nie bez powodu mówi się, jeśli wszedłeś między wrony, musisz krakać tak jak one. Bo okazuje się, że wrony to jedno z najbardziej pamiętliwych stworzeń na świecie i zapamiętują ludzi.
0: Przepraszam, a czy ty masz na to jakieś dowody?
1: Oczywiście, naukowcy mają. Oni odkryli, że wrony rozpoznają ludzkie twarze i potrafią pamiętać konkretne osoby nawet przez kilka lat.
0: Czyli jak kiedyś podpadniesz wronie, to masz wpisane to w kartotekę.
1: Wronią na pewno. Co więcej, taka wrona może jeszcze ostrzec inne, takie wiesz, ptasie, uważaj na tego człowieka.
0: Czyli normalnie osiedlowa grupa ostrzegawcza.
1: Normalnie. Tak. Spokojnie, pamiętają też dobroć, jeśli ktoś je dokarmia albo nie robi im krzywdy, stań się bardziej ufny.
0: Lepiej mieć dobrą opinię nawet u wron. Nigdy nie wiesz, kto właśnie cię obserwuje.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.chest.pl.
4: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
5: Uwaga dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
6: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
5: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
6: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
5: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
6: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
7: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796 132 132.
8: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
9: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 1,99 zł, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99 zł, teraz 13,99 zł, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 zł za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca. biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
1: Przeglądam pogodowe mapki, no i mam lelów. Jeśli wybieracie się dzisiaj właśnie w te rejony, nie ma się czego obawiać. Słońce i piękna pogoda w pełni dopiszą, a w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą przyjemne 19 stopni. Sprawdzam też prognozy na nadchodzącą sobotę i tutaj mam już gorsze wieści. Weekend w Lelowie może nie być tak łaskawy. Nadciągną ciemne chmury, synoptycy zapowiadają opady deszczu. Lokalnie może też mocniej zagrzmieć. Mimo burzowej aury nadal będzie ciepło na termometrach. W Lelowie w sobotę 22 stopnie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa, krótka 26.
17: Słuchasz Radia Jura.
18: Ay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: to czwartkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: Marek, ty masz psa, prawda? Mhm. No i jak tam, dogadujecie się?
0: No jak to z kobietami, różnie bywa.
1: Pytam nie przypadkowo, bo powstało urządzenie z AI, które ma tłumaczyć szczekanie psów i miauczenie kotów.
0: Chwileczkę, czyli zaraz się okaże, że pies naprawdę ma coś do powiedzenia, tak?
1: Tak, dowiesz się za chwilę. Chiński startup stworzył gadżet zakładany na obroże, analizuje dźwięki, ruchy ogona, uszu i wysyła właścicielowi komunikaty typu: pobaw się ze mną albo zostaw mnie w spokoju. No, twórcy twierdzą, że system rozpoznaje emocje zwierząt z ponad 90% skutecznością.
0: No to za chwilę usłyszymy. Musimy porozmawiać o jakości tej karmy.
1: Jest takie prawdopodobne.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Czas na Dzień Dziecka!
3: Czas na Lego Party w M1 w Częstochowie. W ten piątek i sobotę wejdź do świata Lego. Buduj, zmień się w ulubionego bohatera. Rywalizuj w rozgrywkach Lego Party.
2: I rób zdjęcia w fotobudce 360.
3: Tu dzieci są w centrum. Baw się w M1.
4: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
5: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
6: Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Yo!
7: Dni Blachowni 2026. Już w najbliższy weekend. 3 dni muzyki, dobrej energii i wspólnego świętowania. Piątek, koncerty OSTR, Matis Ficensi i Rise Up Sound System. Sobota, koncerty Raz, Dwa, Trzy, Hurt i Tabu. Niedziela, Katarzyna Pakosińska z zespołem Makabunda. Wielki finał z The Phil Collins Tribute Show. Mnóstwo innych występów i atrakcji dla całych rodzin. Dni Blachowni od 29 do 31 maja. Tereny rekreacyjne za USC.
8: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Computronic. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Computronic. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej.
9: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kercher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
10: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi. Stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB w

0: ofercie ogromny wybór 2 i 3 centymetrowych płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
1: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z rozrywką. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: wiosną.
1: 28 dzień maja w kalendarzu, to czwartek. No to przypominamy, komu składamy życzenia, ale jeszcze wcześniej sprawdzamy, kto urodził się tego dnia. 28 maja Ian Fleming, twórca Jamesa Bonda, czyli człowiek odpowiedzialny za to, że garnitur i martini już zawsze będą wyglądały podejrzanie elegancko. I tego dnia urodziła się także Kylie Minogue, czyli kobieta, która udowodniła, że can't get you out of my head, potrafi siedzieć w głowie przez dekady.
2: Tak jest. Fajny serial o Kylie jest dostępny w internetach. A imieniny świętują Augustyn, Jaromir, Just, Justyna, Wiktor, Emil, Ignacy, Wilhelm, German, Lucjusz i Balladyna.
3: O 11 powiemy o finiszu przebudowy kolejnej drogi w gminie Poraj oraz o darmowych atrakcjach, jakie dla najmłodszych szykuje Raków Częstochowa. A na koniec zaskakujące doniesienia szwedzkich naukowców o roślinach. Odkryli, że nawzajem się szpiegują. Bądźcie z nami, Katarzyna Fica, szczegóły za moment.
4: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
5: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
6: Kameralny klimat.
7: Nauka.
6: Kultura.
7: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
8: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
9: Moja szkoła!
8: Kształcąc, wychowujemy.
10: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
11: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie

0: który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo, wielka frajda.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowit.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda. Po reklamie.
10: Na zegarach już pojawiła się godzina 11, a my przed południem proponujemy wam kolejną porcję wiadomości.
11: Katarzyna Fica, zapraszam, a zaczynamy od drogowych podsumowań w regionie. Jeszcze tylko kilka dni i mieszkańcy Gęzyna w gminie Poraj pojadą zupełnie nową drogą. Kończy się właśnie przebudowa blisko 1,5-kilometrowego odcinka w Pustkowiu Gęzyńskim. Nowy asfalt ma radykalnie poprawić bezpieczeństwo i komfort dojazdu do posesji. To część dużego programu drogowego w gminie Poraj. Jego wartość opiewa na blisko 8 milionów złotych. Co ważne dla kierowców, samorząd nie zwalnia tempa i już zapowiada kolejne remonty. Na liście do odnowienia jest m.in. ulica Kopalniana w Jastrzębiu.
12: Wracamy do sprawy.
11: A teraz wraca problem nocnych podróżnych. W Częstochowie zamknięta poczekalnia na dworcu Częstochowa Stradom znów wywołała frustrację pasażerów. Nasz słuchacz relacjonuje, że w środku nocy nie miał gdzie schronić się przed chłodem i czekać na pociąg, a PKP tłumaczy, że nocne zamknięcia wynikają m.in. z procedur bezpieczeństwa, oszczędności i ochrony obiektów przed dewastacją. Dostaliśmy kolejny telefon w tej sprawie.
13: Szanowna redakcjo, proszę przekazać do pana rzecznika prasowego PKP, takie gadanie, że poczekalnia musi być zamknięta, bo wandale, bezdomni itp. Jakby pan znał kulturę katolicką, to może by pan zmienił zdanie. Jestem pacjentem przychodni kolejowej, powtarzam, kolejowej, na ulicy Wolności. Ta sama sytuacja. Mróz, deszcz, pacjenci czekają, bo o 7:30 otwarte są drzwi i nie ma tam bezdomnych, ale pacjent może stoi z gorączką, ale może mróz mu pomoże i mu przejdzie.
12: Zadzwoń do nas. 34 389 8989.
11: Z miasta do miasta na dwóch kółkach. Nietypowy, bo historyczno-sportowy Dzień Dziecka szykuje się w Częstochowie. 1 czerwca na rowery wsiądą uczniowie, nauczyciele oraz miłośnicy historii. O szczegółach tej wyjątkowej wyprawy mówi Mariusz Osyra.
14: Te rajdy weszły już do szkolnego kalendarza. Ponownie mieszkańcy regionu są zaproszeni, aby ruszyć na trasę. Rowerowa przejażdżka to element edukacyjnego projektu, który ma przybliżyć najmłodszym bogatą przeszłość naszej małej ojczyzny. Okazja jest wyjątkowa, bo w tym roku świętujemy 200-lecie połączenia Starej i Nowej Częstochowy. Dlatego decyzją Sejmiku Województwa Śląskiego rok 2026 ogłoszono Rokiem Miasta Częstochowy. Organizatorzy rajdu chcą nie tylko przypomnieć o trudnej drodze do modernizacji, a potem wielkiego uprzemysłowienia ponad 100 lat temu, ale przede wszystkim przywrócić pamięć o ludziach, którzy budowali to miasto ponad podziałami. To doskonała okazja, by połączyć aktywny wypoczynek z lekcją lokalnej historii i integracją międzypokoleniową, akcentują organizatorzy. Start w poniedziałek 1 czerwca z placu Biegańskiego o 9. Lokalna trasa będzie liczyć 12 kilometrów.
11: Rowerowemu rajdowi towarzyszy hasło Częstochowa. Jedno miasto, różne korzenie, wspólna przyszłość.
12: www.radiojura.pl.
11: Jeszcze jedno zaproszenie na Dzień Dziecka zaprasza tym razem częstochowski Raków. Przy Limanowskiego w najbliższą niedzielę będą dmuchańce, escape room, pokazy sportu walki, cheerleaderek, a także specjalna strefa zabaw i wystawa rakowskich gadżetów. Start o 10, a wstęp jest bezpłatny. Słuchajcie Radia Jura, teraz już Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
7: Policja szuka kierowcy, który nocą pod prąd uciekał przed pościgiem ulicami Lublina.
9: Ten rajd zakończył się na słupie sygnalizacji. Dominik Smaga. Dominiku, co wiemy w tej chwili o tym pościgu?
15: Na ulicy Lubartowskiej policjanci zauważyli samochód jadący pod prąd. Jego kierowca nie zatrzymał się do kontroli, więc radiowóz ruszył w pościg. Kierowca uciekał przez centrum Lublina, także pod prąd, także przez chodnik, aż zakończył jazdę na słupie sygnalizacji. Dalej uciekał pieszo i uciekł. Udało się zatrzymać jego pasażera. Miał 1,5 promila alkoholu. Policja ma dane kierowcy i zapewnia, że jego zatrzymanie to tylko kwestia czasu.
9: Siergiej Naryszkin, szef rosyjskiego wywiadu zagranicznego, przed południem oskarża NATO, jak mówi, praktyczne przygotowania do tego, co nazywa konfliktem na dużą skalę na wschodzie. Taką informację przekazała kilkadziesiąt minut temu agencja informacyjna RIA.
7: Naryszkin miał również stwierdzić, że Unia Europejska szybko się zbroi i przekształca w sojusz wojskowy skierowany przeciwko Rosji.
9: Rośliny szpiegują się nawzajem. Odkryli to szwedzcy naukowcy.
16: Do tej pory wiedzieliśmy, że reagują na sygnały związane z zagrożeniem. Teraz okazuje się, że monitorują substancje wydzielane przez inne rośliny, także pod innym kątem.
7: I z tymi informacjami w studiu Grzegorz Jasiński. Dzień dobry. Grzegorzu, po co to robią te rośliny?
16: Po to, by w walce o zasoby dostosować tempo wzrostu do presji sąsiadów. Rośliny prowadzą swoisty dialog z otoczeniem za pomocą wydzielanych do atmosfery lotnych związków organicznych. Dotychczas faktycznie badania skupiały się na roli tych związków w ostrzeganiu przed atakiem szkodników. Teraz okazuje się, że zdrowe, nieuszkodzone rośliny też wydzielają te związki i na ich podstawie sąsiedzi podsłuchują, jak szybko rosną. Testy z wykorzystaniem odmian jęczmienia o różnym tempie wzrostu pokazały, że jęczmień wystawiony na lotne związki od szybko rosnącej odmiany sam przyspiesza wzrost, a w przypadku ekspozycji na zapachy wolno rosnących roślin zwalnia. Efekt widoczny jest we wszystkich częściach rośliny, liściach, łodygach i korzeniach. Pomaga wzrastać najbardziej oszczędnie i efektywnie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
11: Co słychać w koniec polu? Czwartek pod znakiem słońca. Na niebie pojawią się jedynie pojedyncze, niegroźne chmury, a parasole będą całkowicie zbędne. Synoptycy nie przewidują dziś ani kropli deszczu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą maksymalnie 19 stopni. Noc zapowiada się jednak chłodno z temperaturą spadającą do 6 kresek. Piątek w koniec polu również zapowiada się bardzo ładnie. Co prawda na niebie może pojawić się niewielkie zachmurzenie, ale nadal nie będzie padać. Na dodatek zrobi się zdecydowanie cieplej. Temperatura wzrośnie aż do 23 stopni.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
11: To czwartkowe przedpołudnie. My świętujemy, więc idziemy na hamburgera, Marek.
10: O, stawiasz?
11: Możemy ponegocjować.
10: A za dziś dziękujemy.
11: Ewelina Kroczek
10: i Marek Moc.
11: Zapraszamy na jutro.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Uwaga, dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
2: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
1: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
2: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
1: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
2: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
3: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
4: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
3: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
4: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Kapkadet, Solis.
3: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
4: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
3: Telefon 515-660-031.
5: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
6: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
7: Dni Blachowni 2026. Już w najbliższy weekend. 3 dni muzyki, dobrej energii i wspólnego świętowania. Piątek, koncerty OSTR, Matis Vicensi i Rise Up Sound System. Sobota, koncerty Raz, Dwa, Trzy, Hurt i Tabu. Niedziela, Katarzyna Pakosińska z zespołem Macabunda. Wielki finał z The Phil Collins Tribute Show. Mnóstwo innych występów i atrakcji dla całych rodzin. Dni Blachowni od 29 do 31 maja. Tereny rekreacyjne za USC.
8: Czujesz? Pachnie Gruzją.
9: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
8: Nowe menu?
9: Tak. Tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
8: To ja biorę chinkali, gruzińskie pierogi.
9: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza zerowa.
8: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
9: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
8: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
10: Odwiedź markę Dobi w centrum handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie Obi centrum handlowe M1.
11: Zrobisz to z Obi.
12: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
0: Sprawdzam, co przyniesie nam nadchodzący weekend. A zatem, co widać na pogodowych mapkach dla Częstochowy? Sobota niestety zapowiada się nieco gorzej. Nad miastem pojawią się ciemne chmury, z których może przelotnie popadać. Synoptycy ostrzegają, że w ciągu dnia może również zagrzmieć się. Mimo tych kaprysów aury nadal będzie ciepło. Termometry wskażą do 23 stopni. W niedzielę czeka nas jednak pełna rehabilitacja pogody. Drugi dzień weekendu będzie zdecydowanie ładniejszy. Deszcz całkowicie odpuści. Nad Częstochowę powróci błękitne niebo. Będzie też bardzo ciepło, bo temperatura wzrośnie do 24 stopni.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
11: Słuchasz radio.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Czas na Dzień Dziecka!
3: Czas na Lego Party w M1 w Częstochowie. W ten piątek i sobotę wejdź do świata Lego. Buduj, zmień się w ulubionego bohatera. Rywalizuj w rozgrywkach Lego Party.

0: Krakowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
1: Moja szkoła!
0: Kształcąc, wychowujemy.
2: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
3: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
4: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
3: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
4: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
3: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
4: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
3: Hotel i restauracja Konstancja, Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
5: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Węgiel brykiet Express Grill. 2 kg przy zakupie 2 sztuk, cena 6,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Napój niegazowany Cortex 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2,29 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
12: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
15: Zdrowid.
16: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
19: Słuchasz Radia Jura.

0: Posłuchajcie, jak niebezpieczna może być jazda na hulajnodze bez kasku. W samo południe u nas o wypadku w Kutnie. Powiemy też o zmianach w kursowaniu autobusów MPK oraz o szansie włókniarza na przełamanie czarnej serii w jutrzejszym meczu z osłabioną Spartą Wrocław. Katarzyna Fica, do usłyszenia.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
2: Reklama.
3: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirujące.

0: który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
2: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz Królestwo Przedszkolaka. Małe grupy, wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie czystego. Plac zabaw, sala widowiskowa i spokojne, bezpieczne otoczenie. Królestwo Przedszkolaka, ulica Makuszyńskiego 140 lub żłobek Królestwo Malucha, ulica Warszawska 416A. Bo każde dziecko zasługuje na swoje Królestwo.
3: Budujesz dom, remontujesz mieszkanie?
4: Masz problem z wyborem odpowiednich drzwi?
3: Przyjedź do firmy Progres w Częstochowie przy ulicy Kiedrzyńskiej 54.
4: Progres to aktualnie największy wybór drzwi w Częstochowie. Oferty producentów z całej Polski.
3: Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, standardowe i nietypowe, również na stereościeżnice.
4: Zapewniamy wykwalifikowaną ekipę montażową.
3: Progres, Częstochowa Kiedrzyńska 54. Telefon 570 99 401.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo, wielka frajda.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement D

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda. Po reklamie.
4: Czwartek, 28 dzień maja, wybiło południe, czas na wiadomości.
5: Katarzyna Fica, zapraszam. A zaczynamy od ważnej informacji dla pasażerów MPK. Jutro i w sobotę w Częstochowie zostaną wprowadzone czasowe zmiany w kursowaniu autobusów linii 35, 38 oraz 80. Przystanki i zajezdnie MPK będą wyłączone z obsługi z powodu prac prowadzonych przy biurowcu MPK. Autobusy kończące trasę dojadą do przystanku Estakada. Kursy rozpoczynające trasę będą startować z przystanku Powstańców Śląskich przy Alei Niepodległości.
6: Radio Jura jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
5: Zanim w kalendarzach pojawi się Dzień Dziecka, na moment zatrzymajmy się przy innej i niezwykle ważnej dacie. 30 maja to Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Z tej okazji ponawiamy częstochowski apel o pomoc. W naszym mieście wciąż dramatycznie brakuje osób, które chciałyby stworzyć bezpieczny dom dla dzieci w potrzebie. Choć działa u nas ponad 200 rodzin zastępczych, to potrzeby są ogromne. To trudna, ale piękna misja, a nowi opiekunowie mogą liczyć na pełne wsparcie.
7: Inne szkolenie jest dla rodzin zastępczych spokrewnionych, inne jest dla rodzin zastępczych tak zwanych niezawodowych bądź zawodowych, to różnica polega na tym, że zajmujemy się dzieckiem bądź tym z naszej rodziny, bądź zupełnie, że tak powiem, obcym, tak, dla nas. Ci spokrewnieni, oni to szkolenie mają krótsze, natomiast te inne osoby muszą się liczyć ze szkoleniem 66-godzinnym, po którym tak naprawdę ku zaskoczeniu czasami też naszym, okazuje się, że chcieliby więcej. Także to nie jest jakiś chyba duży problem, a okazuje się czasami, że szkolenie jest bardzo, bardzo potrzebne.
5: Wyjaśniał pedagog Kamil Pietrasiak. Dodajmy, że w procesie przygotowania pomagają specjaliści, a bieżącą pomoc zapewnia Miejska Rada Rodziców Zastępczych. Przypomnijmy też, że w mieście trwają właśnie Częstochowskie Dni Rodziny, które potrwają do 23 czerwca.
6: O tym się mówi w Częstochowie.
5: Zielona rewolucja w Częstochowie. Promenada Niemena przejdzie gigantyczną metamorfozę wartą ponad 32 miliony złotych, zapowiada częstochowski magistrat. Miasto szykuje inwestycje, dzięki której zyskamy mnóstwo nowych drzew, cienia i wody. Powstaną tam przepuszczalne alejki, podziemne zbiorniki na deszczówkę oraz sztuczny strumień, który popłynie aż do amfiteatru. W planach są też ogrody tematyczne i wodny plac zabaw. Pierwszy etap prac ruszy na odcinku do ulicy Rolniczej. Cała metamorfoza ma zakończyć się w 2029 roku.
6: Sport w Radiu Jura.
5: Na koniec żużel i wielka szansa dla częstochowskich Lwów. Czarna seria 6 porażek z rzędu musi się skończyć. Najlepiej już jutro przy olsztyńskiej. Kronoplast Włókniarz podejmie osłabioną Betard Spartę Wrocław. Goście przyjadą bez Daniela Biuleja, Hansa Andersena i Artioma Łaguty, który we wtorek złamał rękę podczas meczu w Szwecji. Włókniarz trenuje pełną parą, a klub walczy o kibiców i przełamanie fatalnej passy.
8: Pragnienie zwycięstwa jest cały czas. To nie jest tak, że drużyna mierzy jakoś nisko. Chłopcy na pewno drzemie w nich jakiś potencjał. Nadejdzie taki dzień, jak wszyscy odpalą, no to wtedy kibice będą zadowoleni, bo każdego stać, widzimy takie pojedyncze te występy, że i Kuba Miśkowiak potrafi dwucyfrówkę zdobyć w meczu u siebie. Mats Hansen, każdego stać na dobry wynik. Ta drużyna zatrybi na te najważniejsze mecze sezonu. My jesteśmy cały czas w takim trybie jazdy. Szymon Udliczak w czwartek jedzie w Grudziądzu w finale brązowego kasku. Mamy też trening pierwszej drużyny w czwartek.
5: Mówił kierownik drużyny Rafał Piotrowski. Pierwszy bieg jutro o godzinie 18:00. Bądźcie tam i pomóżcie Lwom się przełamać. Polecam już też wiadomości z kraju i ze świata. O tym Tomasz Staniszewski.
9: Śmiertelny wypadek z udziałem dwóch hulajnóg w Kutnie, w Łódzkiem. Po zderzeniu z 15-latkiem zginął mężczyzna w średnim wieku. Oba jechali na hulajnogach. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, jak doszło do tego wypadku?
10: Hulajnogi jechały tak zwaną zieloną osią miasta. To tereny rekreacyjne poza drogą publiczną. W pewnym momencie doszło do zderzenia tych pojazdów, mówi Katarzyna Wasiak z policji w Kutnie.
11: 52-letni mężczyzna poruszający się na hulajnodze elektrycznej podczas wykonywania manewru skrętów w lewo zderzył się z 15-latkiem, również poruszającym się na hulajnodze.
10: 15-latek był w kasku, nie odniósł poważniejszych obrażeń. Drugi z uczestników tego zdarzenia bez kasku został wyrzucony z pojazdu i najprawdopodobniej uderzył w stojącą koło trasy latarnię. Wezwano na miejsce pogotowie. Ratownicy zabrali ciężko rannego, nieprzytomnego mężczyznę do szpitala. Lekarzom nie udało się uratować jego życia.
9: Większość zgłoszeń dotyczących zagrożenia życia to nie są fałszywe alarmy. Tak przekonywał przed południem w Sejmie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.
0: Polityk przekonywał, że po fali ostatnich głośnych policyjnych interwencji, m.in. w domu matki prezydenta Karola Nawrockiego czy szefa telewizji Republika, nie można ignorować żadnego sygnału.
1: Michał Radkowski, Michale,
0: tak jest, witam.
1: Jak wiceminister uzasadniał tę interwencję?
0: A podał konkretne liczby, które mają świadczyć o tym, że działania służb były konieczne.
3: W tym roku mieliśmy z samej sieci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości 1200 informacji o tym, że osoby są w zagrożeniu zdrowia i życia. W ponad 800 przypadkach potwierdziło się. Policja dotarła do osób, które znajdowały się w zagrożeniu zdrowia i życia. 600 osób trafiło do szpitali, z czego 300 to były dzieci.
0: Wiceminister dodał, że za czasów poprzedniej władzy takich fałszywych zgłoszeń było kilkakrotnie więcej. Dodał, że służby muszą interweniować, bo chodzi o życie ludzkie. Przypomniał, że za nieprawdziwe zawiadomienie grozi 8 lat więzienia, a gdy dotyczy wielu obiektów jednocześnie, nawet 15 lat za kratkami.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
15: Po pogodnej pierwszej części dnia po południu już zachmurzenie będzie rosło momentami do umiarkowanego, ale padać nie powinno. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia okolice 20 stopni na plusie.
4: Ale odczuwalna temperatura niższa, bo wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu, ciśnienie stabilne, a na biometr dzisiaj w Częstochowie nie narzekamy.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
4: Dzień dobry, cześć i czołem, kłaniamy się, jesteśmy, meldujemy się na posterunku.
15: Martyna Wachtarczyk.
4: Mariusz Ryszka.
15: I bierzemy ten czwartek tutaj na warsztat i proponujemy najlepszą muzykę.
4: Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, na dobry początek, po Blady Świt, za chwilę Village People.

0: O, jak pięknie, jak wakacyjnie, San Remo. Rok 1977. Umberto Tozzi, ti amo, pamiętam jak dzisiaj. Tymczasem w kalendarzach już czwartek, no i nie oszukujmy się, dzisiejsze popołudnie to jest tylko taki most prowadzący nas od pracowitego tygodnia do piątkowych klimatów i weekendu.
1: A my postaramy się, żeby ta przeprawa przez ten most była spokojna, bezpieczna i uśmiechnięta, wiadomo. O tej porze mamy tego świadomość, prawdopodobnie baterie w waszych telefonach mają więcej energii niż wy sami. No ale spokojnie, zaraz tutaj uruchamiamy ładowarkę.
0: Jasne, że tak. Zanim doładowanie muzyczne, będzie doładowanie pogodowe. Nadstawcie ucha.

0: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży medycznej? Zostań asystentem medycznym. W 4 semestry zdobędziesz praktyczny zawód i nauczysz się prowadzenia dokumentacji, obsługi systemów oraz pracy z pacjentem. Praca czeka w przychodniach, szpitalach i klinikach. Twoja kariera w medycynie zaczyna się teraz. Medyczne studium zawodowe w Częstochowie. www.msz.czest.pl. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Węgiel brykiet Express Grill. 2 kg przy zakupie 2 sztuk, cena 6,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Napój niegazowany Cortex 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2,29 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
1: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
2: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini Zoo. Wielka frajda.
3: Niskie ceny są codziennie w

0: 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Uwaga dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
2: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
1: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
2: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
1: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
2: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
10: Po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
14: Po południu zachmurzenie będzie sobie rosnąć, przypominamy, ale szanse na to, że spadnie deszcz, wynoszą 0% w kolejnych dniach. Uwaga, jutro 1%, a w sobotę 88% szans na deszcz.
15: I te opady mają pojawić się głównie w godzinach przedpołudniowych. Po południu w Częstochowie będą już zanikać.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
16: Słuchasz Radia Jura.

0: Czwartek, 28 dzień maja. Okazji do świętowania dzisiaj niewiele. Z tych ciekawszych to możemy celebrować Dzień Żurawia Krzykliwego i Dzień Hamburgera.
1: A ten ma się u nas całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o najczęściej zamawiane dania z dowozem, no to tutaj króluje pizza bez zmian, potem kebab i na trzecim właśnie on, hamburger. Pewna platforma chwali się, że dziennie dowozi w całym kraju 4 tony hamburgerów.
2: Ile?
1: Dokładnie tak. Najczęściej zamawiają hamburgera mieszkańcy Łomży.
0: A,
1: pozdrawiamy.
0: Proszę. Jasne, że tak. A rekord jednorazowego zamówienia padł w Warszawie. Tam pewien koleś zamówił 172 sztuki.
1: Ile?
0: Albo był głodny, albo jakaś domówka się tam odbywała. Nie wiadomo. A propos, lubicie hamburgery? Dajcie znać.
3: Radio Jura.
4: Reklama.
5: Jest poranek, musi być moc.
6: Najlepiej Marek Moc.
5: I moc porannej kawy.
6: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
5: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
7: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
8: Pani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na

0: laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Komputronik. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej.
1: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
2: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na jurze krakowsko-częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: Obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Po reklamie.
4: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: Za chwilę wiadomości, zrobi się bardzo poważnie. To zanim tak się stanie, to ja mam żart hamburgerowy, Martyna, dla ciebie specjalnie.
1: No, dobra, dawaj.
0: Jak się nazywa burger serwowany na ulicy w Berlinie? Strasburger!
1: Tak myślałam. Wraca sprawa decyzji prokuratora w sprawie pijanego kierowcy recydywisty z Otwocka. W wiadomościach będzie też o 13 edycji budżetu obywatelskiego w Częstochowie. Mam też ostrzeżenia dietetyków przed przedwakacyjnymi głodówkami. Katarzyna Fica, szczegóły już za moment.
2: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
3: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796 132 132.
4: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
5: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM. Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
6: Odwiedź markę Dobi w centrum handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie Obi, centrum handlowe M1.
7: Zrobisz to z Obi.
8: Volvo to bezpieczeństwo, któremu zaufały pokolenia kierowców. Teraz nowe Volvo XC40, XC60, XC90 oraz elektryczne EX30 czekają gotowe do odbioru w Volvo Car Częstochowa. Starannie dobrane konfiguracje, komfort, technologia i spokój w każdej podróży. Wystarczy spojrzeć i podjąć decyzję. Wybieram ten egzemplarz. Volvo Car Częstochowa, Jagiellońska 48.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
0: 13 na zegarach, o tej porze u nas wiadomości. Polecamy.
1: Katarzyna Fica, zapraszam. 11 687 tysięcy złotych. Tyle dokładnie czeka na Wasze pomysły w 13 edycji budżetu obywatelskiego w Częstochowie. Urzędnicy już czekają na wnioski, ale uwaga, w tej odsłonie zmieniają się zasady. Co musimy wiedzieć przed zgłoszeniem projektu?
7: Najważniejsza zmiana jest taka, że doszła nowa pula rewitalizacyjna, czyli mieszkańcy do tej pory wybierali jedno ogólnomiejskie zadanie, jedno dzielnicowe, teraz będą mieli jeszcze jedno rewitalizacyjne. Druga ważna zmiana, po wysłuchaniu publicznym, karencja jednej edycji wszystkie miejskie instytucje, placówki, czyli jeśli w danym roku dana instytucja, przedszkole, albo szkoła, albo biblioteka, w tej instytucji jest realizowane jakieś zadanie z budżetu obywatelskiego, to w tej edycji ta instytucja nie składa swojego zadania.
1: Wyjaśniała Agata Wierny z Urzędu Miasta. Wnioski składamy wyłącznie przez internet. Czas macie do 21 czerwca.
3: Wiadomości Radia Jura.
1: A teraz zaglądamy do gminy Rędziny. Tamtejsi radni byli wyjątkowo zgodni. Podczas ostatniej sesji jednogłośnie udzielili wójtowi wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za 2025 rok. Wójt Adam Jaruga przedstawił szczegółowy raport o stanie gminy, kładąc nacisk na zrealizowane inwestycje i stabilną sytuację finansową. Z kolei gmina Kłomnice zdobyła dofinansowanie na ważną inwestycję infrastrukturalną. Ponad 2 800 000 zł zasili jej konto budowy pierwszego etapu kanalizacji sanitarnej w Kłomnicach. Wójt wraz ze skarbnikiem odebrali już list gratulacyjny. Całość prac pochłonie ponad 3 300 000 zł.
3: www.radiojura.pl.
1: A teraz o przedwakacyjnej formie. Słońce grzeje coraz mocniej, a to dla wielu ostatni dzwonek na walkę o sylwetkę. Dietetycy jednak ostrzegają: modne detoksy sokowe, głodówki czy rygorystyczna dieta keto z TikToka i Instagrama to mit, który najczęściej kończy się efektem jojo i problemami ze zdrowiem. O zdrowy rozsądek apeluje dietetyczka kliniczna Oliwia Poniatowska.
12: Zdrowa redukcja masy ciała wymaga czasu, regularności i indywidualnego podejścia, a nie chwilowej diety do wakacji czy na parę tygodni. W swojej praktyce często widzę osoby, które po kilku tygodniach restrykcyjnej diety trafiają z przewlekłym zmęczeniem, napadami głodu i całkowitym brakiem motywacji do dalszej pracy nad zdrowiem. Bardzo często są też problemy hormonalne, pogorszenie wyników badań czy utrata masy mięśniowej zamiast tkanki tłuszczowej. Dlatego skuteczne odchudzanie powinno opierać się na dobrze zbilansowanej diecie i zmianach, które da się utrzymać na co dzień, a nie na chwilowych modach z internetu.
1: Statystyki Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego są bezlitosne. Nadwagę lub otyłość ma już 79% mężczyzn i 61% kobiet w kraju.
3: Twoje sprawy.
1: A na koniec mam jeszcze zaproszenie na jutrzejszy wieczór, który idealnie pokazuje, że warto angażować się we wspomniany na początku budżet obywatelski. W ramach zadania pod hasłem Spotkajmy się w bibliotece już jutro odbędzie się spotkanie autorskie z Alicją Kobzą. Autorka przybliży historię bohaterek swojej książki pod tytułem Graficzki. To opowieść o kobietach, które w okresie PRL-u tworzyły polski design, projektując kultowe okładki książek, plakatów czy identyfikacji wizualnych. Początek spotkania o godzinie 18, a wstęp jest całkowicie bezpłatny. No i to tyle z naszego regionu. Czas na kraj i świat. Bogdan Zalewski.
13: Wytyczne prokuratora generalnego w sprawie postępowania z pijanymi kierowcami i recydywistami nie zostały złamane, twierdzi rzeczniczka Waldemara Żurka Anna Adamiak. Chodzi o kontrowersyjną decyzję prokuratury rejonowej z Otwocka, która wypuściła na wolność pijanego kierowcę z 3 dożywotnimi zakazami prowadzenia pojazdów. Krzysztof Zasada, dlaczego to rozstrzygnięcie nie łamie wytycznych?
15: No po pierwsze dlatego, że wytyczne to tylko wskazówki dla niezależnych prokuratorów, którzy decyzje mają podejmować samodzielnie, bo najlepiej znają szczegóły sprawy. Po drugie, jak mówi Anna Adamiak, areszt, który dla opinii publicznej jest formą kary, przede wszystkim ma zabezpieczać prawidłowy tok postępowania. Prokurator przyznała jednak, że w pierwotnej formie wytycznych był zapis dotyczący wnioskowania o areszt w podobnych przypadkach recydywistów.
16: W konfrontacji z niezależnością prokuratora okazało się, że ten zapis jest zbyt daleko idący, że może być już autentycznie traktowany przez prokuratorów jako ingerencję w sferę ich niezależności w ramach prowadzonych postępowań.
15: Wygląda więc na to, że wszystko pozostaje teraz kwestią wrażliwości poszczególnych prokuratorów.
13: Sławomir Mentzen nie pojawił się na posiedzeniu sejmowej komisji opiniującej wniosek o uchylenie mu immunitetu. Policja domaga się ukarania lidera Konfederacji za posiadanie i użycie racy podczas Marszu Niepodległości 11 listopada. Poseł nie tylko nie stawił się na posiedzeniu, ale też nie wyznaczył swojego obrońcy. W dyskusji wspierał go tylko rzecznik Konfederacji Michał Wawer.
17: Nie tylko ta szkodliwość społeczna była zerowa, ale sam czyn miał charakter wręcz społecznie pożyteczny. Dlatego, że kiedy celebrujemy polską niepodległość, kiedy kiedy świętujemy Marsz Niepodległości, to używanie rac to jest coś, z czego wszyscy powinniśmy być dumni.
13: Komisja tego zdania nie podzieliła i będzie rekomendować Sejmowi uchylenie Sławomirowi Mentzenowi immunitetu w sprawie złamania zakazu używania rac. Kolejni polscy tenisiści wchodzą do gry w drugiej rundzie Rolanda Garrosa. Wkrótce rozpoczną się spotkania Maji Chwalińskiej i Huberta Hurkacza. Cezary Dziwiszek.
18: Rywale, od razu powiem, że nie będą łatwi i nasi tenisiści raczej nie będą faworytami. Maja Chwalińska sprawiła nie lada niespodziankę w pierwszej rundzie, eliminując Chinkę Qin Wenzhena. Teraz zmierzy się z kolejną doświadczoną zawodniczką, Belgijką Elise Mertens, która w karierze wygrała 10 turniejów rangi WTA i dochodziła do ćwierćfinałów, półfinałów, nawet wielkich szlemów. Jeszcze trudniejsze zadanie wydaje się, że przed Hubertem Hurkaczem, którego rywalem będzie Amerykanin Francis Tiafoe. To wciąż jest tenisista z szerokiej światowej czołówki, ubiegłoroczny ćwierćfinalista French Open. Raczej liczymy więc na miłe niespodzianki niż na pewne zwycięstwa.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Za nami chłodny poranek, przed nami kolejny chłodny poranek, ale później już będzie zdecydowanie lepiej.
1: Dokładnie tak. Jutro w najcieplejszym momencie dnia okolice 23 stopni i od rana do wieczora to słońce będzie w roli głównej. O opadach w Częstochowie jutro mowy być nie może.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
1: Jak ten czas szybko leci, prawda? Już czwartek w kalendarzu to po pierwsze, ale kiedy pomyślimy, że to ostatni czwartek maja, no to naprawdę... No
0: łezka
1: to
0: się wokół kręci,
1: jaka,
0: prawda?
1: Łezka? Już wakacje tuż, urlopy, no proszę cię.
0: No to gramy wakacyjnie Rockset na początek. Kubala za chwilę.
21: Muzyka wybrana dla ciebie.
3: Radio Jura.

0: organizator LEGO Party 29 i 30 maja.
1: No to tak, Halina jest, Jola, Marta, Klaudia, Dorota, Gosia, Piotr, Adam, Michał już napisali, a wy dlaczego się ociągacie?
2: No właśnie, przypominamy o konkursie z okazji Dnia Dziecka, w którym mamy dla was vouchery na zakupy w M1. Trzeba tylko dokończyć kreatywnie, choćby w miarę, zdanie cieszę się jak dziecko, gdy...
1: I Aneta napisała, cieszę się jak dziecko, gdy świeci słońce, gdy mam urlop, gdy mam dobrą kawę, gdy jesteśmy wszyscy razem. A ty, kiedy cieszysz się jak dziecko? Napisz do nas, wygraj voucher o wartości 200 zł do M1. Finał konkursu po 15.
0: Sponsorem konkursu Ciesz się jak dziecko jest właściciel Centrum Handlowego M1 Częstochowa. Organizator LEGO Party 29 i 30 maja.
3: Radio Jura.
4: Reklama.
5: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuży.

0: Lekka 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
2: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz żłobek Królestwo Malucha. Wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych i własny plac zabaw. A od września nowa grupa przedszkolna w budynku żłobka. Żłobek i przedszkole Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A lub przedszkole Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
3: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
4: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
5: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
4: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
5: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
4: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
5: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
4: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
9: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
17: Prognozy mówią, że cały obszar naszego kraju po przejściu chłodnego frontu atmosferycznego dostał się pod wpływ układu wysokiego ciśnienia o sympatycznym imieniu Borys.
18: Ale jeżeli chodzi o odczuwalną temperaturę, to już tak sympatycznie nie jest. Przypominamy, że na termometrach okolice 20 stopni wiatr obniża tę temperaturę. Jutro będzie podobnie, ale za to w Częstochowie dużo słońca.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
19: Radio Jura.
20: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Muzyka wybrana dla ciebie w Radiu Jura. Wraca za chwilę Martyna, a ile ty masz szaf w domu?
1: Trzy.
0: A kiedy ostatnio je otwierałaś tak szeroko i sprawdzałaś, czy ich zawartość czasem nie wyszła już z mody?
1: Pomidor.
0: To ja proponuję zrobić to w weekend. Zwłaszcza, że Konopiska zapraszają do siebie w sobotę 30 maja na placu przy Urzędzie Gminy. Punktualnie o 10 wystartuje Eko Piknik 2026, a w nim wielkie wietrzenie szaf i garaży.
1: I czytam również, że będzie czas na darmowe porady, warsztaty recyklingowe, a także występy artystyczne najmłodszych. O ekopikniku z Marcinem Kowalskim, dyrektorem Gminnego Centrum Kultury i Sportu, rozmawiał Mariusz Osyra i ta rozmowa w naszym portalu. Polecamy!
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama.
4: Czas na Dzień Dziecka!
5: Czas na Lego Party w M1 w Częstochowie. W ten piątek i sobotę wejdź do świata Lego. Buduj, zmień się w ulubionego bohatera. Rywalizuj w rozgrywkach Lego Party.
4: I rób zdjęcia w fotobudce 360.
5: Tu dzieci są w centrum. Baw się w M1.
6: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
7: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj. Fabryka Rowerów zaprasza.

0: codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku. Tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796 132 132.
3: Uwaga dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
4: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
3: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
4: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
3: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
4: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
5: Kameralny klimat.
6: Nauka.
5: Kultura.
6: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
7: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
8: Moja szkoła!
7: Kształcąc, wychowujemy.
9: Odwiedź Market OBI w Centrum Handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie OBI Centrum Handlowe M1.
10: Zrobisz to z OBI.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
15: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Po reklamie.
17: Radio Jura.

0: oczekiwaniu na nasze zamówienie. Tak, tak, zamówiliśmy sobie hamburgery. Kilka faktów jeszcze a propos hamburgerów. To podobno największy zestaw, bo prawie kilogramowy, serwuje pewien lokal z Opola i burger sam burger waży 60 deko.
1: Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ wśród interesujących smaków znalazłam burgera sushi. No jak to smakuje? Nie mogę sobie wyobrazić w ogóle.
0: Jak bułka z wodorostami, no.
2: W wiadomościach o przebudowie mostu w Jamnie w gminie Mykanów i o wielkim ekopikniku z wyprzedażą garażową w Konopiskach. A poza tym, jeden z zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów został niedawno zwolniony z aresztu w podobnej sprawie. Katarzyna Fica, zapraszam na 14. Będą szczegóły.
3: Reklama. Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661-700-800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661-700-800. www.bofiagd.pl.
6: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
7: Czujesz? Pachnie Gruzją.
8: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
7: Nowe menu?
8: Tak, tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
7: To ja biorę chinkali, gruzińskie pierogi.
8: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza zerowa.
7: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
8: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
7: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
9: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie

0: Który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Dni Blachowni 2026. Już w najbliższy weekend. 3 dni muzyki, dobrej energii i wspólnego świętowania. Piątek, koncerty OSTR, Matis Ficensi i Rise Up Sound System. Sobota, koncerty Raz, Dwa, Trzy, Hurt i Tabu. Niedziela, Katarzyna Pakosińska z zespołem Macabunda. Wielki finał z The Phil Collins Tribute Show. Mnóstwo innych występów i atrakcji dla całych rodzin. Dni Blachowni od 29 do 31 maja. Tereny rekreacyjne za USC.
2: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Taras. Urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid.
7: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Po reklamie.
8: I to już godzina 14 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości.
9: Katarzyna Fica, zapraszam, a zaczynamy od ważnej i kosztownej inwestycji w gminie Mykanów. Rusza właśnie rozbiórka starego i budowa zupełnie nowego mostu nad rzeką Pijawką w miejscowości Jamno w ciągu drogi powiatowej. Plac budowy został już oficjalnie przekazany wykonawcy. Całe zadanie pochłonie ponad 3 miliony 100 tysięcy złotych, co jest możliwe dzięki wsparciu z rezerwy subwencji ogólnej. Nowy obiekt ma powstać w ciągu 7 miesięcy. Połączy bezpiecznie gminy Mykanów oraz Kruszyna.
10: Radio Jura ostrzega.
9: Uwaga, w lasach regionu częstochowskiego jest ekstremalnie sucho. Mimo ostatnich opadów deszczu leśnicy i strażacy biją na alarm. Ściółka leśna jest permanentnie przesuszona, a najmniejsza iskra może doprowadzić do katastrofy. Sytuację w naszych lasach sprawdził Mariusz Osyra.
11: Przed nami weekend z wyjazdami i wycieczkami, dlatego pamiętajcie, aby nie wjeżdżać silnikowym pojazdem na leśne dukty, a jedynie parkować w miejscach do tego przeznaczonych. Nadleśnictwo Złoty Potok przypomina o absolutnym zakazie rozpalania ognia w bezpośrednim sąsiedztwie lasu. Zamieszcza też przestrogi w miejscach postoju i odpoczynku. Przypomina o monitoringu i fotopułapkach, a także zachowaniach, które nie powinny wpływać na życie dzikich zwierząt. Uważajcie, aby nie rzucać niedopałków, które mogą spowodować pożar, podobnie jak zostawione szkło. Przy tym zachowajmy czystość, trzymajmy się ścieżek i nie niszczmy naszej wspólnej infrastruktury turystycznej. Leśnicy apelują, podobnie jak w górach, najlepiej swoje śmieci z zielonej wycieczki na łono przyrody zabierzmy ze sobą w drodze do domu.
9: Pamiętajcie, ognisko i grille rozpalamy tylko w miejscach do tego wyznaczonych, a każdy podejrzany dym w lesie natychmiast zgłaszamy pod 112.
10: Radio Jura poleca.
9: Przed nami wielkie ekologiczne wietrzenie szaf i garaży. Gmina Konopiska szykuje wyjątkowe wydarzenie. Już w sobotę plac przy tutejszym urzędzie gminy zamieni się w zielone centrum regionu. O 10:00 wystartuje ekopiknik. Będzie połączony z wielką wyprzedażą garażową. A co jeszcze czeka na odwiedzających?
12: Wielu naszych mieszkańców na co dzień dba i propaguje ekologię. Stąd też pojawią się stoiska zaprzyjaźnionych lokalnych firm, rękodzielników. Będą też rośliny i sadzonki, które nasi mieszkańcy na pewno wykorzystają w swoich ogrodach, przyczyniając się do ochrony przyrody, środowiska. U nas na terenie gminy bardzo dużo jest akcji ekologicznych. Zbierają się mieszkańcy, zbierają się sołectwa, zbierają się straże i zbierają się szkoły i przedszkola, które bardzo dużo inicjatyw proekologicznych podejmują.
9: O szczegółach mówił Marcin Kowalski, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu.
10: www.radiojura.pl
9: A na koniec zaglądamy na piłkarskie boiska, gdzie trwa polowanie na młode talenty w ramach projektu Road to Raków. Częstochowski klub przeprowadził właśnie kolejne edycje tak zwanego Talent Day, tym razem w Kamyku oraz Kłomnicach. Trenerzy czerwono-niebieskich wnikliwie przyjrzeli się grupie aż 160 dzieci z 29 klubów filialnych z całego regionu. Były testy sprawnościowe, mecze kontrolne i masa dobrej zabawy. Każdy z młodych piłkarzy opuścił boisko z klubowym upominkiem. I to wszystko na dziś ode mnie. Dziękuję za uwagę, życzę spokojnego popołudnia. Sprawdźmy jeszcze, co po 14 dzieje się w kraju i na świecie.
6: Trzeci z zatrzymanych wczoraj w związku z serią fałszywych alarmów młodych mężczyzn został przed 3 tygodniami decyzją sądu zwolniony z aresztu. Wiktor P. pół roku przebywał za kratkami w śledztwie Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej, mając m.in. zarzuty wywoływania fałszywych alarmów bombowych. Krzysztof Zasada, jak sąd argumentował nieprzedłużenie mu aresztu?
13: W pierwszej instancji wskazał, że zgromadzono pełny materiał dowodowy, a ryzyko wymierzenia surowej kary nie ma charakteru realnego. Sąd podkreślił też młody wiek podejrzanego, a prokuratura złożyła zażalenie.
6: Jaka była odpowiedź?
13: W drugiej instancji sąd stwierdził, że tu cytat, stopień zagrożenia popełnieniem przez podejrzanego kolejnych przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu nie odbiega od poziomu występującego w większości spraw o podobnym charakterze. Podkreślił, że kierowane groźby, kolejny cytat, miały w dużej mierze charakter fantazyjny.
6: A co to znaczy?
13: Miały być oderwane od rzeczywistości, a podejrzany nie posiadał realnych możliwości ich realizacji. Sąd zalecał też m.in. zastosowanie wobec niego zakazu korzystania z wybranych usług internetowych.
6: No ale to nic nie dało.
13: Okazało się, że po 3 tygodniach na wolności Wiktor P. wpadł w ręce policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pod zarzutem brania udziału w kolejnej serii fałszywych alarmów.
6: Z pieniędzy Safe skorzysta ponad 10 tysięcy polskich firm, twierdzi premier. Donald Tusk podał tę liczbę podczas uroczystości podpisania pierwszych umów w ramach unijnej pożyczki na polską obronność. Mowa o ponad 180 miliardach złotych.
14: Wydajmy te pieniądze, żeby uniknąć wojny. Im więcej wydamy i im mądrzej wydamy te środki, nasze budżetowe, europejskie, no coraz częściej także prywatne. Im lepiej je wykorzystamy w czasie pokoju, tym mniej prawdopodobny jest ten czarny scenariusz.
6: Zwrócił uwagę szef rządu. Znamy nowe maksymalne ceny paliw. Od północy będą obowiązywać na stacjach. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 16 groszy, a za olej napędowy 6 zł i 37 groszy. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył w prokuraturze kolejne zawiadomienia w sprawie publikacji w internecie zdjęć arkuszy maturalnych. Jak ujawnił Robert Zakrzewski, doniesienia dotyczące biologii, geografii, fizyki, informatyki, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego i matematyki na poziomie rozszerzonym.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
9: Czy o tej porze już możemy myśleć o weekendzie?
8: No jasne, że tak.
9: Ja myślę, że tak. No właśnie. A sobota? Taka pół na pół. Najpierw dużo chmur i opady deszczu. Później już dużo słońca. No a w niedzielę?
8: A w niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane i bez opadów. Na termometrach 23 stopnie powyżej zera. A w poniedziałek w Dzień Dziecka w Częstochowie mokro i chłodno.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
9: Czwartek, czwarteczek, czwartunio w kalendarzach, a dla niektórych to też owocowy czwartek, także no, czekamy.
8: U nas też za chwileczkę. Martyna Pomarańcza, ja banan. No to przepraszamy na momencik. Zostawiamy was z najlepszą muzyką Grand Miller, już teraz Kim K. Za chwilę.
10: Radio Jura.

0: Lego Party 29 i 30 maja.
1: Cieszę się jak dziecko, nasza zabawa z okazji Dnia Dziecka. Właśnie jeszcze dziś i jeszcze jutro mamy dla Was vouchery o wartości 200 zł na zakupy w M1. Piszcie nam, kiedy cieszycie się jak dziecko. Piotr napisał: cieszę się, gdy leżę na kocu na trawie z książką, gdy wokół ćwierkają ptaki i cykają świerszcze. Wracają wspomnienia o lecie spędzanym beztrosko na wsi.
2: Aneta pisze: cieszę się jak dziecko, gdy jadące samochodem z rodzinką na niedzielny obiad do teściowej, do Złotego Potoku, jest otwarty przejazd kolejowy na ulicy Bugajskiej w Częstochowie. Zastać ten przejazd otwarty graniczy z cudem. Jest trudne z powodu częstego zamykania. Jest to najbardziej zakorkowane miejsce w Częstochowie. No, nieraz zdarza się, że stoi się tam nawet 40 minut. W życiu wiele rzeczy cieszy człowieka. Nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy.
1: Proszę, przy okazji konkursu taka szpileczka dla drogowców i kolejarzy. Pozdrawiamy Aneto, dziękujemy za zgłoszenie. Czekamy na kolejne. Przypominamy, finał po 15.
0: Sponsorem konkursu Ciesz się jak dziecko jest właściciel Centrum Handlowego M1 Częstochowa, organizator Lego Party 29 i 30 maja.
3: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
4: Reklama.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
6: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazją w Społem. Węgiel brykiet Express Grill. 2 kg przy zakupie 2 sztuk, cena 6,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Napój niegazowany Hortex 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2,29 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
7: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
8: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM. Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
9: Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.czest.pl.
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
11: Voltaren!
12: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
2: Najładniej tutaj na pogodowych mapach prezentuje się piątek, czyli jutro. Od rana do wieczora słońce w roli głównej, chmury tylko ewentualnie naprawdę niewielkie, na pewno bez opadów. No i na termometrach 23 stopnie maksymalnie.
1: A jeśli chodzi o wiatr, ten jutro w Częstochowie z północnego zachodu do 30 km na godzinę.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: tu Radio Jura w czwartkowe popołudnie i słuchajcie, ale się będzie działo. Ale się będzie działo. Kiedy? W najbliższy weekend. Gdzie? No tutaj niedaleko. Polecamy bowiem Dni Blachowni 2026.
1: Impreza startuje już jutro i od razu wjadą piątkowe klimaty. Zagrają Rise Up, Sound System z gośćmi, a o 21:00 na scenie pojawi się legenda polskiego hip-hopu OSTR.
0: Wow! Ja tam będę. W sobotę zagrają lokalne składy, wieczorem będzie ciepło, klimatycznie, rytmicznie. Zagrają bowiem zespoły Hurt i Tabu, a jeszcze później wieczorem kolejna wielka gwiazda, grupa Raz, Dwa, Trzy.
1: I ja tam będę. A jeszcze niedziela, wtedy będzie sympatycznie i zabawnie, bo publiczność oczaruje Katarzyna Pakosińska i
0: ja
1: zespół.
0: Tam będę.
1: Ja również, Makabunda. A świętowanie zamknie wieczorny tribut dla Phila Collinsa, czyli Another Day in Paradise. Cały program w naszym portalu na radiojura.pl.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna, 10 sztuk klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
5: Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Yo!

0: znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Uwaga dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
2: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
1: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
2: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
1: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
2: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15:00.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Po reklamie.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: I takie przyjemne rytmy w czwartkowe popołudnie i przyjemne też daty z kalendarza. Dokładnie tego dnia w 1974 miała miejsce premiera komedii filmowej Nie ma mocnych w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego. Cała Polska żyła losami karguli i pawlaków.
1: Kargul, podejdę do błota.
2: No dla nas jeszcze kultowy film, rozumieliśmy, ale taka generacja Z, no zupełnie nie kuma bazy. Że jak to przez płot gadali? To co, WhatsAppa nie było?
3: Informacje z dróg będę miała dla Was w najbliższym wydaniu Wiadomości Radia Jura. To coś dla mieszkańców Częstochowy i Poraja. Podróż za symboliczną złotówkę zapraszają dzieci Koleje Śląskie. Krwawy atak nożownika niedaleko Curichu. Anna Kruszewska, zapraszam.
4: Reklama.
5: Czas na Dzień Dziecka!
6: Czas na Lego Party w M1 w Częstochowie. W ten piątek i sobotę wejdź do świata Lego. Buduj, zmień się w ulubionego bohatera. Rywalizuj w rozgrywkach Lego Party.
5: I rób zdjęcia w fotobudce 360.
6: Tu dzieci są w centrum. Baw się w M1.
7: Czujesz? Pachnie Gruzją.
8: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
7: Nowe menu?
8: Tak, tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
7: To ja biorę chinkali, gruzińskie pierogi.
8: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
7: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
8: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
7: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
9: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
10: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
11: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi. Stanie się Twoim drugim letnim domem. Taras. Urządź go po swojemu z salonem płytek CMW. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
12: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
13: Uwielbiam rysowanie.
14: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
15: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
16: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
17: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
18: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
17: Latium?
18: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
17: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
18: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
19: Zdrowit.

0: teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Jest 15, czwartkowe popołudnie, czas na kolejną porcję informacji.
3: Anna Kruszewska, witam w wiadomościach Radia Jura o 15. Na początek drogowe obietnice i drogowa rzeczywistość. Mieszkańcy Wrzosowiaka na ciężki sprzęt pod oknami jeszcze trochę poczekają, ale urzędnicy zmienili plany i zamiast zwykłego łatania ulica Bienia doczeka się pełnej rozbudowy. O status inwestycji na ostatniej sesji Rady Miasta dopytywał radny Krzysztof Świerczyński. Co na to magistrat?
4: Przebudowa ulicy Adama Bienia. Wiemy, że to jest zadanie, którego się z roku na rok nie da zrobić, że tam były zabezpieczone środki na prace projektowe i w związku z tym moje pytanie, na jakim etapie jest ta sprawa, czy to projektowanie trwa, kiedy ten projekt powstanie?
5: Remont ulicy Bienia, co się dzieje, jeżeli chodzi o ulicę Bienia, jest on na fazie projektu. Projektant ma datę 26 października tego roku. Na razie nie zgłasza żadnych opóźnień, natomiast pewność będziemy mieć dopiero jak przedstawi nam dokumenty i Miejski Zarząd Dróg zaakceptuje przedstawiony projekt.
3: Wyjaśniał wiceprezydent Łukasz Kot. Kompletny projekt ma być gotowy jesienią tego roku, więc na samą przebudowę odcinka od jesiennej do bohaterów Katynia musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość.
6: Dzieje się na drogach.
3: Zdecydowanie szybciej z nowej drogi skorzystają mieszkańcy gminy Poraj. Już tylko kilka dni dzieli nas od zakończenia przebudowy blisko 1,5-kilometrowego odcinka w Pustkowiu Gęzyńskim. Nowa trasa ma diametralnie poprawić bezpieczeństwo i komfort dojazdu do posesji. To część dużego programu drogowego, wartego blisko 8 milionów złotych. Samorząd zapowiada kolejne remonty. Na liście jest już m.in. ulica Kopalniana w Jastrzębiu.
6: Radio Jura poleca.
3: Słońce dopisuje, więc czas zaplanować ostatni majowy weekend. Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza wszystkich mieszkańców, firmy i instytucje na trzecie jurajskie targi turystyczne. W najbliższą sobotę i niedzielę trzecie aleje Najświętszej Marii Panny zamieni się w wielkie turystyczne miasteczko. To okazja, by poznać lokalne atrakcje, uzdrowiskowe zakątki i zaplanować zdrowy relaks blisko domu bez konieczności dalekich i drogich podróży. Wstęp jest całkowicie wolny. Na koniec świetny prezent dla najmłodszych pasażerów z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Koleje Śląskie zapraszają na podróż za symboliczną złotówkę. Już w poniedziałek, 1 czerwca, dzieci i młodzież do 16 roku życia będą mogły podróżować pociągami po całym regionie bez ograniczeń. Jedyne, co trzeba mieć przy sobie, to szkolna legitymacja.
7: To kolejna propozycja, którą przygotowaliśmy z myślą o najmłodszych pasażerach, którzy, trzeba przyznać, coraz częściej wybierają kolej. W pierwszych 4 miesiącach tego roku z przejazdów pociągami skorzystało ponad 10 tysięcy więcej dzieci i młodzieży niż rok wcześniej. Z okazji Dnia Dziecka będą mogli skorzystać wszyscy, którzy przed 1 czerwca nie ukończyli 16 roku życia. Bilet za złotówkę będzie obowiązywał tylko w tym dniu.
3: Podpowiadał rzecznik przewoźnika Bartłomiej Wnuk. Pamiętajcie, że 1 czerwca najmłodsi mogą wsiadać do pociągów wielokrotnie, a wszystkie szczegóły promocji i rozkłady jazdy znajdziecie w mobilnej aplikacji, czyli w popularnej KSC. Ciąg dalszej informacji, Bogdan Zalewski.
8: Śmiertelne potrącenie przez tramwaj w Poznaniu. Nie żyje 91-letni mężczyzna. Do tragedii doszło na przystanku poznańskiego szybkiego tramwaju w rejonie ulicy Kurpińskiego, informuje policja.
9: Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, senior przechodził z jednego przystanku na drugi przez tory, gdzie został potrącony. Miało to miejsce w miejscu niewyznaczonym do przejścia dla pieszych. Na miejsce udaje się także prokurator, który będzie nadzorował czynności oględzin przeprowadzone przez policyjnych techników na miejscu zdarzenia.
8: Przekazał nam podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło kolejne prace nad budową brakującego elementu wschodniej obwodnicy Warszawy. Trasa S17 ma połączyć węzły Drewnica i Warszawa Wschód. Michał Krasoń.
10: Poprzednia propozycja zakładała wybudowanie sześciopasmowej drogi na nasypie, który podzieliłby Warszawską Wesołą na dwie części. Na to mieszkańcy nie chcieli się zgodzić. Teraz koncepcja ma znacząco się zmienić.
11: Będziemy szukali najlepszego rozwiązania z naciskiem
1: trafikiem na przebiegi tunelowe.
10: Mówi Paweł Woźniak, szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mieszkańcy Wesołej są w tej sprawie podzieleni.
11: Jeżeli ma być obwodnica przez Wesołą, to w wariancie pomijającym centrum Wesołej.
12: Trasa przez centrum? Nie.
13: Przez centrum, jeżeli by miał przechodzić, to jak najbardziej w tunelu.
14: W razie jakiegoś pożaru czy coś, to my jesteśmy w kotlinie zamknięci zupełnie. No, jak musi być gdzieś, to najlepiej w tunelu.
10: Nowe warianty przebiegu trasy mamy poznać w 2028 roku.
8: Dramatyczne sceny rozegrały się w Szwajcarii. Trzy osoby zostały ranne w ataku nożownika na stacji kolejowej niedaleko Zurichu. Jak informuje szwajcarska policja, 31-letni sprawca został zatrzymany. Zdjęcia opublikowane w mediach i na platformach społecznościowych przedstawiają domniemanego napastnika o długich brązowych włosach, ubranego w ciemny t-shirt i shorty, biegnącego przed stacją kolejową i krzyczącego Allahu Akbar. Szwecja i Ukraina ogłosiły duże porozumienie obronne, które obejmuje m.in. przekazanie Kijowowi myśliwców Gripen. Informacja o porozumieniu została ogłoszona podczas wizyty Wołodymyra Załęskiego w Sztokholmie. Ukraiński przywódca liczy, że pierwsze Gripeny pojawią się na Ukrainie na przełomie roku.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
16: Dla tych, którzy lubią upały, nie mamy dobrych wiadomości, ponieważ w ciągu kilku najbliższych dni tutaj temperatur w okolicach 30 stopni nie widać, no takie 20 mniej więcej, do wtorku na pewno.
2: Ale pojawiły się najnowsze prognozy IMGW na wakacje i one mówią, że i w lipcu, i w sierpniu temperatura powyżej normy wieloletniej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
16: Wspominaliśmy już o wakacjach, no to dla tych, którzy nie mogą się doczekać, takie informacje. Roku szkolnego zostało nam jeszcze 9,5%.
2: A jakby to przeliczyć na dni, to ile zostało?
16: No to jeszcze poczekaj chwileczkę.
2: Obiecujemy, że Martyna do 17 poda wynik, a my wracamy do muzyki. Kuba i dalej. Kuba, wracam sam, zróbcie głośniej. Niech

0: Lego Party 29 i 30 maja.
1: Cieszę się jak dziecko, to nasza zabawa z okazji właśnie Dnia Dziecka. Potrwa do jutra, a teraz już czas na finał czwartkowy.
2: Halo,
3: dzień dobry. Martyna Wachtarczyk, Mariusz Ryszka, Radio Jura.
2: Dzień dobry.
3: Czy Sylwia przy telefonie?
2: Tak.
1: A czy Sylwia Grzeszczak, rozumiemy, tak?
2: Sylwia, bo będzie.
1: Bo napisałaś nam, że cię cieszą małe rzeczy, stąd takie skojarzenie. No.
3: I to naprawdę tak, małe. No właśnie, w zgłoszeniu pisałaś, że jedną z tych małych rzeczy, które ucieszyły cię, był zakup czego?
2: Zakup jabłek.
3: Najpyszniejszych na całym świecie.
2: Najpyszniejszych, tak, tak. O tej porze roku to naprawdę był wielki sukces. Naprawdę tak się cieszyłam.
1: A gdzie takie jabłuszka można dostać, jeśli to
2: pajęcznie
1: nie jest tajemnica? O,
2: pajęcznie.
1: Dobrze wiedzieć. Dziękujemy.
3: To musimy się wybrać. Tak, to są dobre informacje. Na pewno skorzystamy.
1: Tłumy ruszają do Pajęczna.
3: Ale czy jabłka to twoje ulubione owoce?
2: Tak, zdecydowanie.
3: A truskawki, bo teraz sezon, na którym miejscu by były?
2: Gdzieś tak koło 10.
3: No, ciekawe. Tak czy inaczej, słyszymy, że tutaj dobry humor dopisuje. Cieszymy się bardzo. No to w takim razie myślę, że możemy go jeszcze odrobinę polepszyć.
1: Tak, poprawimy go. Prezentem dla ciebie, Sylwia. Wygrywasz voucher o wartości 200 na zakupy w M1. To jest prezent.
3: Ile to będzie jabłek? Może tam też się znajdzie jakieś stoisko z dobrymi jabłkami. Kto
2: myślę,
3: wie?
2: Myślę, że tak. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
0: Sponsorem konkursu Ciesz się jak dziecko jest właściciel Centrum Handlowego M1 Częstochowa. Organizator Lego Party 29 i 30 maja. Muzyka wybrana dla ciebie.
4: Radio Jura.
5: Reklama.
6: Czas na Dzień Dziecka!
7: Czas na Lego Party w M1 w Częstochowie. W ten piątek i sobotę wejdź do świata Lego. Buduj, zmień się w ulubionego bohatera. Rywalizuj w rozgrywkach Lego Party.
6: I rób zdjęcia w fotobudce 360.
7: Tu dzieci są w centrum. Baw się w M1.
8: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
9: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
8: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęcu.
9: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
8: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
9: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
8: Telefon 515-660-031.
10: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
11: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z rozrywką. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
2: Uwaga dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
3: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
2: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
3: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
2: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
3: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.

0: technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
6: Wieczorem i w nocy na ogół pogodnie. Temperatura, uwaga, nad ranem znowu niziutka, od 6 do 9 stopni zaledwie. Wiatr umiarkowany i słaby z północnego zachodu.
7: A jutro pięknie będzie, słonecznie to na pewno. Na pewno też niemal zupełnie bezchmurnie i bez opadów deszczu. Na termometrach w Częstochowie jutro do 23 stopni maksymalnie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
8: Słuchasz Radia Jura.

0: Dzień Dziecka przed nami, z tej okazji w Częstochowie i okolicach wiele się dzieje, a my przypominamy o filmowym Dniu Dziecka w Ośrodku Kultury Filmowej. Pierwszy seans jutro o 13.15 to będzie Pucio, godzinę później Za duży na bajki 3. Kolejne seanse w sobotę, w niedzielę i w poniedziałek.
1: A jeżeli faktycznie jesteście zbyt duzi na bajki i lubicie muzykę, no to polecamy niezwykłą retransmisję koncertu z Arena di Verona, który dzięki nowoczesnej technologii znowu połączył na scenie Placido Domingo, José Carrerasa i Luciano Pavarottiego. W hołdzie dla króla opery wystąpią także Andrea Bocelli i współczesne gwiazdy popu.
0: Widowisko Człowiek, który poruszył świat, będzie można zobaczyć w kilku terminach. Pierwsza okazja już w niedzielę o godzinie 15. Polecamy.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Jest poranek, musi być moc.
1: Najlepiej Marek Moc.
2: I moc porannej kawy.
1: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
2: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
3: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
4: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Węgiel brykiet Express Grill. 2 kg przy zakupie 2 sztuk, cena 6,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Napój niegazowany Cortex 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2,29 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
5: Kameralny klimat.
6: Nauka.
5: Kultura.
6: Turystyka i sport. Katolickie, tradycyjne wychowanie.
7: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
8: Moja szkoła!
7: Kształcąc, wychowujemy.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
11: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą

0: skutecznej ochrony drewna. Vidaron. Od lat na lata.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego ksylimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz Radia Jura.

0: popołudniowy program trwa i w dalszym ciągu kartka z kalendarza przed nami. Jedna tutaj data zwróciła też naszą uwagę, dokładnie tego dnia. W 1742 w Londynie otwarto pierwszy na świecie kryty basen pływacki.
1: Wow.
0: I chwała im za to.
1: Ciekawe, czy już był ratownik i czy drabinka była w basenie. A i jak często wodę zmieniali?
0: My zmieniamy temat. Czas na wiadomości.
2: Ponad 11,5 miliona złotych w rękach mieszkańców Częstochowy ruszyło głosowanie na budżet obywatelski w mieście. 11 cudzoziemców pracowało nielegalnie w naszym województwie. To wyniki kontroli Straży Granicznej. Już czwarty młody człowiek zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów bombowych. Szczegóły w wiadomościach Radia Jura o 16. Anna Kruszewska. Zapraszam.
3: Reklama. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
5: Szukasz miejsca, gdzie Twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz Królestwo Przedszkolaka. Małe grupy, wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie czystego. Plac zabaw, sala widowiskowa i spokojne, bezpieczne otoczenie. Królestwo Przedszkolaka, ulica Makuszyńskiego 140 lub żłobek Królestwo Malucha, ulica Warszawska 416A. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
6: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
7: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
8: Dni Blachowni 2026. Już w najbliższy weekend. 3 dni muzyki, dobrej energii i wspólnego świętowania. Piątek, koncerty OSTR, Matis Ficensi i Rise Up Sound System. Sobota, koncerty Raz, Dwa, Trzy, Hurty i Tabu. Niedziela, Katarzyna Pakosińska z zespołem Macabunda. Wielki finał z The Phil Collins Tribute Show. Mnóstwo innych występów i atrakcji dla całych rodzin. Dni Blachowni od 29 do 31 maja. Tereny rekreacyjne za USC.
9: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
10: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Computronic. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Computronic. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowit.
14: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
15: Po reklamie.
1: Czwartek, 28 dzień maja, na zegarach 16. Czas na wiadomości.
2: A Anna Kruszewska. Zaczynamy od dużych pieniędzy, które magistrat oddaje w ręce mieszkańców. Ruszyła 13. edycja budżetu obywatelskiego w Częstochowie. Na wasze pomysły do realizacji w 2027 roku przeznaczono ponad 11 687 000 zł. Nabór wniosków już trwa. Składamy je przez internet do 21 czerwca.
13: Odbywa się tylko elektronicznie, tak jak do tej pory, więc zapraszamy na stronę internetową Częstochowskiego Budżetu Obywatelskiego. Można zgłaszać w tym roku projekty. Każdy mieszkaniec biorący udział w głosowaniu będzie mógł głosować na projekty ogólnomiejskie, tak jak do tej pory, projekty dzielnicowe ze swojej dzielnicy zamieszkania oraz projekty rewitalizacyjne. Zachęcamy też do tego, żeby składać takie projekty miękkie, służące aktywizacji, integracji mieszkańców. Zapraszamy również do tego, żeby korzystać z naszej pomocy.
2: Wyjaśniała Justyna Głom z Referatu Dialogu i Praw Człowieka w Częstochowskim Magistracie, który zajmuje się przeprowadzeniem budżetu obywatelskiego. Czasu na składanie wniosków jest sporo, a ostateczny głos w jesiennym głosowaniu tradycyjnie będzie należał do mieszkańców.
16: O tym się mówi w Częstochowie.
2: Zmiany kadrowe w Częstochowskim Urzędzie Miasta. Od najbliższego poniedziałku Wydział Edukacji zyska nową szefową. Zostanie nią Agnieszka Banasik, polonistka i wieloletnia pracownica tego wydziału. Z kolei już od jutra Wydziałem Kultury i Sportu w budynku dawnego Dwachu pokieruje Michał Mroczek, historyk, który od lat współtworzy miejskie imprezy, takie jak Frytka Owcze, Dni Częstochowe. Oboje awansowali wewnętrznie. Co ważne, od czerwca nadzór nad kulturą i sportem przejmuje bezpośrednio wiceprezydent Ryszard Stefaniak.
16: Wiadomości Radia Jura.
2: Częstochowska Straż Graniczna podsumowała ostatnie działania, a wnioski nie są wesołe. Problem nielegalnego zatrudnienia w naszym regionie stale rośnie. Pogranicznicy z placówki przy ulicy Gminnej skontrolowali dwie firmy na terenie województwa śląskiego. Efekt? 11 cudzoziemców, w tym obywatele Kolumbii, Meksyku i Nepalu, pracowało tam na czarno, bez umów i zezwoleń. Statystyki od początku roku pokazują, że śląskie oddziały sprawdziły już 2,5 tysiąca obcokrajowców. Okazuje się, że co trzeci pracował nielegalnie.
16: Sport w Radiu Jura.
2: Na koniec zaglądamy na tor przy Olsztyńskiej, gdzie atmosfera gęstnieje przed jutrzejszym meczem. Czy włókniarz przerwie czarną serię 6 porażek z rzędu? Nasz rywal Betard Sparta Wrocław to faworyt, ale przyjedzie potężnie osłabiony, bez kontuzjowanego Daniela Bluleja, Hansa Andersena oraz Artioma Łaguty, który we wtorek w Szwecji złamał rękę. Lwy ostro trenują i liczą na pełne trybuny.
17: Zapraszam wszystkich kibiców na mecz Włókniarza w piątek o 18:00. Potrzebujemy pierwszego wsparcia. To mi się przydaje to bardzo. My z siebie dajemy zawsze 110%, nawet więcej. Nie zawsze to wychodzi jak chcemy. Mam nadzieję, że będzie tylko lepiej już teraz w tych normalnych rozgrywkach. Sam sobie jakby natwarzam dużą presję i myślę, że przez to gdzieś tam błędnie myślę.
18: Czyli stres trochę paraliżujący bywa.
17: Tak, bo staramy się coraz bardziej podchodzić jakby z chłodną głową i mam nadzieję, że to zaprocentuje w przyszłości.
2: Z juniorem Alanem Ciurzyńskim rozmawiał Mariusz Osyra. Początek starcia z Betardem Spartą Wrocław jutro o godzinie 18:00. Bądźcie na Olsztyńskiej i pomóżcie Włókniarzowi zdobyć te przełomowe punkty. A teraz posłuchajcie jeszcze informacji z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
19: Kolejną osobę zatrzymano w związku z serią fałszywych alarmów z pierwszej połowy maja. W sumie w ręce policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wpadło już 4 młodych mężczyzn, którzy mają odpowiadać za bezpodstawne wezwania służb do mieszkań osób związanych ze środowiskiem prawicy. Krzysztof Zasada.
20: Z informacji, które uzyskałem, wynika, że ten młody mężczyzna, podobnie jak trzeci z zatrzymanych, przewijał się w śledztwie prowadzonym od jesieni w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej. W tym postępowaniu chodzi m.in. o wywoływanie alarmów bombowych w instytucjach publicznych. Ta osoba nie ma jeszcze zarzutów, jak usłyszałem, trwają z nią czynności. W sumie w śledztwie zatrzymano już 4 osoby, 2 trafiły już do aresztów. W przypadku trzeciej z nich sąd ma właśnie decydować o zastosowaniu tego środka na polecenie prokuratury. Czwarty niebawem ma stanąć przed prokuratorem.
19: 8 żołnierzy Sił Zbrojnych Armii Stanów Zjednoczonych zostało poszkodowanych w wypadku ciężarówki na lokalnej drodze między Studnicą i Czertyniem w zachodniopomorskim. Benjamin Kubiak-Piłat.
21: Ciężarówka transportująca amerykańskich żołnierzy na poligon pod
0: Drawskiem Pomorskim zjechała z drogi i przewróciła się na pobocze. Żołnierze byli przewożeni na ćwiczenia, jechali na pace, gdzie siedzieli na ławkach.
21: Czterech żołnierzy zostało przewiezionych do szpitala, a czterech żołnierzy zostało zaopatrzonych na miejscu zdarzenia. Samo miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone pod względem prewencyjnym.
0: Powiedział mi podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik prasowy komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej. Życiu i zdrowiu żołnierzy nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawą zajmuje się już Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.
19: Pożar szkoły podstawowej imienia Jana Pawła II w Kruszewie koło podwarszawskiego Grójca. Wszystkie dzieci zostały na czas ewakuowane przez nauczycieli. Na miejscu w Kruszewie działa 11 zastępów strażackich i dron gaśniczy. Młodzież z całej Polski, która w swoich regionach realizowała własne projekty społeczne, przyjechała na finał do Warszawy. Nasza reporterka Magdalena Greinert rozmawiała z finalistami Olimpiady Zwolnieni z Teorii.
22: Przyjechaliśmy z projektem Zamiast Hejtować, Zacznij Mediować i skupiamy się na tym, żeby uczyć dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół mediacji, jak rozwiązywać konflikty bez agresji. Czy to jest projekt odnośnie otyłości, odnośnie zwalczania tego? No i w sumie bardzo się cieszymy, że jesteśmy tutaj w finale.
23: Nie liczycie na jakieś wysokie miejsce?
22: Oczywiście, że tak.
24: Dobrej zabawy przede wszystkim.
19: Zabawy przyjemnej i pożytecznej życzę.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
28: Weekend już nam w głowie szumi i na pogodowych mapach ten weekend wygląda tak sobie średnio, szczególnie jeżeli chodzi o sobotę. Przed południem opady deszczu, mogą być to opady chwilami intensywne, po południu niebo będzie się przejaśniać.
1: Ale do weekendu daleko, tutaj prognozy jeszcze mogą się zmienić, założę się, że jutro będą już całkowicie inne. Jeśli chodzi o poniedziałek, Dzień Dziecka, przypominamy, w Częstochowie przyda się parasol.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
1: Czwartek, 28 dzień maja, 16 za nami. Sprawdzamy listę solenizantów jak zwykle.
28: A tutaj, jak zwykle, również piękne imiona. Augustyn, Jaromir i Justy. Pozdrawiamy.
1: I prezencik muzyczny już leci tak z nóżki na nóżkę. UB40, Chrissy Hynde. I got you, babe.
16: Radio Jura.
15: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: To Radio Jura, jak mówiliśmy, w najbliższy weekend w naszym regionie odbędzie się tyle fajnych imprez, a my niestety nie o wszystkich powiemy w tym programie, bo kończymy o 17, musielibyśmy zostać przynajmniej do godziny 21. Więc polecamy nasz portal radiojura.pl i nasze wiadomości o każdej pełnej godzinie. Tam informacje o tym, kto, gdzie i kiedy.
1: Ale zdążymy jeszcze powiedzieć o tym, że Raków zaprasza na festyn dla najmłodszych. W niedzielę przy Limanowskiego 83 odbędzie się wielkie świętowanie Dnia Dziecka. W programie dmuchańce, escape room, pokazy sportu walki i cheerleaderek, a także specjalna strefa zabaw i wystawa klubowych gadżetów. Start o 10:00, wstęp bezpłatny.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży medycznej? Zostań asystentem medycznym. 4 semestry zdobędziesz praktyczny zawód i nauczysz się prowadzenia dokumentacji, obsługi systemów oraz pracy z pacjentem. Praca czeka w przychodniach, szpitalach i klinikach. Twoja kariera w medycynie zaczyna się teraz. Medyczne studium zawodowe w Częstochowie. www.msz.czest.pl. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Węgiel brykiet Express Grill. 2 kg przy zakupie 2 sztuk, cena 6,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Napój niegazowany Cortex 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2,29 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
4: Kameralny klimat.
5: Nauka.
4: Kultura.
5: Turystyka i sport. Katolickie, tradycyjne wychowanie.
6: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
7: Moja szkoła!
6: Kształcąc, wychowujemy.
8: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 1,99 zł, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
7: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
0: Wieczorem i w nocy na ogół pogodnie. Temperatura, uwaga, nad ranem znowu niziutka, od 6 do 9 stopni zaledwie. Wiatr umiarkowany i słaby z północnego zachodu.
1: A jutro pięknie będzie, słonecznie to na pewno. Na pewno też niemal zupełnie bezchmurnie i bez opadów deszczu. Na termometrach w Częstochowie jutro do 23 stopni maksymalnie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Muzyka wybrana dla ciebie wraca za chwilę, a przed nami Dzień Dziecka, przed nami także najnowszy, bo wczorajszy raport pod tytułem Ewolucja polskiego dzieciństwa. Od razu pierwsze zdanie wszystko wyjaśnia. Uwaga, podwórkowe tajemnice i ucieczki w nieznane zostały zastąpione przez domowe zacisze, wirtualne serwery gier i technologiczną rodzicielską smycz w postaci smartwatchy i aplikacji lokalizacyjnych.
1: Jakie to jest smutne, Mariusz. Mogłeś jakoś, nie wiem, nie uprzedzić. A co zamiast podwórkowych gier i zabaw? Gra na telefonie lub konsoli. To zadeklarowało aż 44% respondentów. Kolejne 27 wskazań zdobyła bierna rozrywka w postaci oglądania filmów na platformach YouTube i TikToku. Jedynie 17% dzieci w momentach nudy rozwija swoje kreatywne hobby, takie jak rysunek, sport, klocki. No a zaledwie 12% szuka rówieśników do wspólnej zabawy na świeżym powietrzu.
0: Ciekawe, czy znajduje.
1: Oj, niełatwo jest dzisiaj być dzieckiem. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czujesz? Pachnie Gruzją.
5: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
3: Nowe menu?
5: Tak. Tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
3: To ja biorę chinchali, gruzińskie pierogi.
5: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
3: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
5: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
3: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
6: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
7: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen...

0: I bezpieczeństwo to cechy wyróżniające drzwi z firmy Progress od konkurencji. Sporym uznaniem cieszy się też profesjonalna obsługa w salonie oraz autoryzowana grupa montażowa. Progress Częstochowa, Kietrzyńska 54, www.drzwi.chest.pl.
1: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz żłobek Królestwo Malucha. Wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych i własny plac zabaw. A od września nowa grupa przedszkolna w budynku żłobka. Żłobek i przedszkole Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A lub przedszkole Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowid.
7: Po reklamie.

0: Za chwileczkę 17 na nas już pora. My tylko tutaj nieśmiało przypomnimy, że jutro jest dzień sąsiada. Słuchajcie,
1: właśnie.
0: My jeszcze musimy zakupy zrobić. Węgiel drzewny,
1: Mariusz,
0: karkóweczka.
1: Chciałam ci coś powiedzieć, bo mnie jutro właśnie z tego powodu nie ma, wiesz?
0: Ale jak to, droga sąsiadko, no jak to?
1: No bo się umówiliśmy z sąsiadami na 8 już zaczynamy świętowanie. No bo jak świętować? No, na całego, prawda?
0: No jasne, zazdroszczę.
1: Dziękujemy.
0: Ja się pojawię na pewno.
1: Dziękujemy za dziś. Martyna Wachtarczyk.
0: Mariusz Ryszka.
1: Do usłyszenia.
0: Pa, pa.
2: Sceny jak z filmu akcji na ulicach Częstochowy. Posłuchajcie, co się wydarzyło w wiadomościach Radia Jura już za chwilę. Także o sporych utrudnieniach dla kierowców i pasażerów MPK. Maja Chwalińska awansowała do trzeciej rundy French Open. Anna Kruszewska. Zapraszam.
3: Reklama. Odwiedź Market Obi w Centrum Handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie Obi Centrum Handlowe M1.
4: Zrobisz to z Obi. Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przed

0: Ulica Mirowska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
2: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
3: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
2: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
3: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
2: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
3: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
2: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
4: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirujące.

0: Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
2: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796 132 132.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda. Po reklamie.
8: Czwartek, 28 maja i 17 na zegarach w Radiu Jura. Sprawdźmy najnowsze wiadomości, a zaczynamy od Częstochowy i regionu.
9: Oto szczegóły wiadomości Radia Jura. Anna Kruszewska. Zaczynamy od akcji, jak z sensacyjnego filmu. Kryminalni z częstochowskiej piątki zatrzymali 25-latka, który miał przy sobie i w mieszkaniu ogromne ilości narkotyków. Mężczyzna wpadł w Alei Wyzwolenia. Na widok mundurowych rzucił się do ucieczki, wskoczył do przejeżdżającej taksówki i próbował odjechać. Policjanci błyskawicznie zablokowali jednak auto. Zabezpieczono łącznie ponad 700 gramów amfetaminy i metamfetaminy oraz sprzęt do porcjowania. Decyzją sądu 25-latek trafił już na 3 miesiące do tymczasowego aresztu. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa Częstochowa Północ.
10: Wiadomości Radia Jura.
9: Kierowcy i pasażerowie MPK, przypominamy o sporych utrudnieniach, które ruszają już jutro. W piątek i sobotę zmienią się trasy autobusów linii 35, 38 oraz 80. Z powodu prac budowlanych przy biurowcu MPK przystanki zajezdnia MPK będą całkowicie nieczynne. Wszystkie autobusy kończące bieg dojadą tylko do estakady, a kursy w miasto będą startować z przystanku Powstańców Śląskich przy Alei Niepodległości.
10: www.radiojura.pl.
9: Kultura w Częstochowie bez barier i dla każdego, zapowiada Fundacja Teatr Nowy. Właśnie rusza z nowym projektem pod nazwą Forum Kultura. Małgorzata Kmieciak.
11: To ma być platforma współpracy, która połączy lokalnych artystów, nauczycieli i animatorów. Cel jest jeden. Realne przeciwdziałanie wykluczeniu kulturalnemu osób z niepełnosprawnościami. W planach są warsztaty, panele dyskusyjne oraz pokazy spektaklu Konwencja. Wszystkie wydarzenia odbędą się w przestrzeniach Teatru Nowego oraz Fundacji Oczami Brata, które są w pełni przystosowane do potrzeb uczestników. Efektem końcowym ma być stworzenie mapy zasobów kultury naszego miasta oraz trwała współpraca wielu podmiotów.
10: Daj znać na www.radiojura.pl.
9: Zanim przejdziemy do sportu, jeszcze jedno ważne ostrzeżenie. Słońce świeci mocno, a w internecie trwa prawdziwy szał na błyskawiczne zrzucanie wagi przed wakacjami. Dietetycy jednak ostrzegają, modne detoksy sokowe czy głodówki z TikToka to mit, który niszczy organizm i gwarantuje efekt jojo. Posłuchajcie, co radzi dietetyczka kliniczna Oliwia Poniatowska.
12: Zdrowa redukcja masy ciała wymaga czasu, regularności i indywidualnego podejścia, a nie chwilowej diety do wakacji czy na parę tygodni. W swojej praktyce często widzę osoby, które po kilku tygodniach restrykcyjnej diety trafiają z przewlekłym zmęczeniem, napadami głodu i całkowitym brakiem motywacji do dalszej pracy nad zdrowiem. Bardzo często są też problemy hormonalne, pogorszenie wyników badań czy utrata masy mięśniowej zamiast tkanki tłuszczowej. Dlatego skuteczne odchudzanie powinno opierać się na dobrze zbilansowanej diecie i zmianach, które da się utrzymać na co dzień, a nie na chwilowych modach z internetu.
9: Zamiast ryzykownych eksperymentów specjaliści radzą po prostu trwałą zmianę nawyków żywieniowych. Dzięki temu zdrowa sylwetka zostanie z Wami na stałe, a nie tylko na 2 miesiące urlopu. Na koniec trzymamy kciuki za nasze zawodniczki. Tenisistki stołowe Bebeto AZS UJD Częstochowa rozpoczynają dziś walkę o finał drużynowych Mistrzostw Polski. Już za chwilę częstochowianki rozegrają na wyjeździe pierwszy mecz półfinałowy play-offów Ekstraklasy Kobiet, a ich rywalem jest AZS Wrocław. Choć wrocławianki mają w składzie olimpijki z Paryża, to nasze dziewczyny były lepsze w rundzie zasadniczej. Przypomnijmy, że Bebeto AZS UJD ma już zapewniony 14 medal w historii klubu, ale apetyt są znacznie większe. Wielki mecz rewanżowy w Częstochowie już jutro o godzinie 18 w hali Akademickiego Centrum Sportu przy UJD. W Radiu Jura ciąg dalszej informacji Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
7: Maja Chwalińska z awansem do trzeciej rundy wielkoszlemowego Rolanda Garrosa.
13: Polka w bardzo dobrym stylu wyeliminowała wyżej notowaną Elizę Mertens.
7: Patryk Sylwański, imponująca gra naszej zawodniczki w drugim secie.
14: No, Chwalińska wygrała cały mecz 6-4, 6-0. W drugim secie nie straciła żadnego gema, grała bardzo różnorodnie. Odebrała, można tak powiedzieć, trochę rywalce chęć do grania, wymuszała jej błędy. No i co ważne, też Polka była przez cały mecz naprawdę bardzo skupiona. Nasza tenisistka na antenie Eurosportu powiedziała, że no cały czas właśnie ten mecz rozgrywał się w jej głowie. To jest też życiowy sukces Chwalińskiej, bo ona po raz pierwszy w karierze zagra w trzeciej rundzie Wielkiego Szlema.
7: Policja wyjaśnia, kto rozpylił gaz do odstraszania zwierząt w szkole podstawowej numer 30 w Opolu.
13: Z budynku przy ulicy Nyskiej ewakuowano 183 osoby, w tym 160 dzieci.
7: Dwie uczennice i wychowawczyni potrzebowały pomocy medycznej.
13: Udzielono jej na miejscu zdarzenia. Poznaliśmy wyniki badania wody z fontanny na osiedlu Mickiewicza w Lublinie, w której w niedzielę znaleziono ponad 30 martwych ptaków.
7: Woda nie była skażona, stwierdził sanepid. Próbki były badane pod kątem obecności metali ciężkich, pestycydów i toksycznych węglowodorów.
13: Nie znaleziono niczego, co zagrażałoby okolicznym mieszkańcom. Czas na władców wszechświata.
7: Katarzyna Sobiechowska-Szulta, witamy.
15: Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
15: Uroczysta premiera tego właśnie filmu odbyła się w Londynie. To aktorska odsłona legendarnej franczyzy. Bohaterem jest He-Man, najpotężniejszy człowiek we wszechświecie. Gościem premiery był m.in. słynny gitarzysta zespołu Queen, Brian May, który przeszedł po czerwonym dywanie z figurką He-Man należącą kiedyś do jego syna. W polskich kinach ten film od 5 czerwca. Prawie 20 polskich i zagranicznych spektakli teatralnych adresowanych do dzieci i młodzieży jest w programie przeglądu Nowego Teatru dla Dzieci. Zacznie się on jutro we wrocławskim Teatrze Lalek. Cykl książek Macieja Siembiedy, których bohaterem jest Jakub Kania, trafi do kina. Bohater to prokurator IPN, specjalista od historii oraz przestępstw związanych ze sztuką, a zajmuje się m.in. tajemnicami śląskich rezydencji, nazistowskim okultyzmem czy wątkami szpiegowskimi związanymi z Bliskim Wschodem i PRL-em. Prawa do ekranizacji książek kupił Aurum Film.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
8: Skoro mamy czwartek, to pogodowo trzeba już zaglądać w stronę weekendu w Częstochowie, a weekend będzie dosyć zmienny, szczególnie jeśli chodzi o sobotę, bo w sobotę może być u nas deszczowo, burzowo, ale też ponad 20 stopni na termometrach. Mówię też, bo jutro wracamy do tej 20-stopniowej normy. Jutro 21 stopni w Częstochowie, dużo słońca i akurat jutro padać nie będzie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
8: Właśnie sobie uświadomiłem, że maj nam się już kończy, 28 dzień tego wiosennego miesiąca. Jeszcze chwila i będzie lato, wakacje i muzyka, która później już zawsze będzie nam się kojarzyć właśnie z tym gorącym okresem czasu. Lukas Graham też by pewnie chciał pozostać w naszych letnich wspomnieniach. Jego Second Chance zaczyna czwartkowy program po godzinach. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry. Zapraszam w Radio Jura do 22, a teraz mamy 7 minut po 17. Grew up

0: Takie beztroskie dźwięki od Venga Boys świadczą o tym, że weekend blisko. No nie da się ukryć, mamy czwartek, więc dobry czas, by sobie na ten weekend coś zaplanować. Polecamy się w tej sprawie w programie Po Godzinach. Będzie też trochę show biznesu, bo mamy czas wyprzedaży nieruchomości. Będzie też cios, o którym mówi cała Polska. Powiemy również o prezencie dla ośmiolatki od samej Taylor Swift. Bądźcie z nami, bo i dobrze zagramy. Na przykład za chwilę Elton John i Dua Lipa.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
4: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z rozrywką. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
5: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
6: Dni Blachowni 2026. Już w najbliższy weekend. 3 dni muzyki, dobrej energii i wspólnego świętowania. Piątek, koncerty OSTR, Matis Ficensi i Rise Up Sound System. Sobota, koncerty Raz, Dwa, Trzy, Hurt i Tabu. Niedziela, Katarzyna Pakosińska z zespołem Makabunda. Wielki finał z The Phil Collins Tribute Show. Mnóstwo innych występów i atrakcji dla całych rodzin. Dni Blachowni od 29 do 31 maja. Tereny rekreacyjne za USC.
7: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
8: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Computronic. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Computronic. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej.
9: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM. Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
10: Gorące. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
11: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
12: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra. Kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex, kup jedną butelkę.

0: Love is the answer.
1: Hit Hunter w programie Po Godzinach w Radiu Jura, co na początek weekendu w Częstochowie. Jutro w Filharmonii Częstochowskiej świętowanie wyjątkowego jubileuszu. W sali koncertowej usłyszymy premierowe utwory z okazji 200-lecia połączenia starej i nowej Częstochowy. Wieczór otworzy światowe prawykonanie poematu symfonicznego Dwa miasta Piotra Gromka, które łączy tradycję orkiestry z nowoczesną elektroniką. W drugiej części scenę przejmie uznany wokalista Janusz Radek z projektem inspirowanym poezją Haliny Poświatowskiej. Początek koncertu jutro o godzinie 19. Polecamy w takim razie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama.
4: Czas na Dzień Dziecka!
5: Czas na Lego Party w M1 w Częstochowie. W ten piątek i sobotę wejdź do świata Lego. Buduj, zmień się w ulubionego bohatera. Rywalizuj w rozgrywkach Lego Party.
4: I rób zdjęcia w fotobudce 360.
5: Tu dzieci są w centrum. Baw się w M1.
6: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
7: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
8: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796-132-132.
9: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
10: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kercher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
11: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, Tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.linapark.pl.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
13: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
14: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
15: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
14: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
15: Litorsal Senior?
14: Tak, na

0: Eva Max, Sweet But Psycho w czwartkowym już po godzinach. Za moment wiadomości o 18, później prognoza pogody, a po 18 niespodzianka od Taylor Swift. Będziemy też u nas w regionie i sprawdzimy, co się będzie działo blisko nas w najbliższy weekend. Polecamy się i po 18. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
4: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
5: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini Zoo. Wielka frajda.
6: Volvo to bezpieczeństwo, któremu zaufały pokolenia kierowców. Teraz nowe Volvo XC40, XC60, XC90 oraz elektryczne EX30 czekają gotowe do odbioru w Volvo Car Częstochowa. Starannie dobrane konfiguracje, komfort, technologia i spokój w każdej podróży. Wystarczy spojrzeć i podjąć decyzję. Wybieram ten egzemplarz. Volvo Car Częstochowa, Jagiellońska 48.
7: Koniec maja to nie koniec żużlowych emocji. Przeżyj je razem z nami na Kronoplast Arenie. Już 29 maja o 18 zmierzą się Kronoplast Włókniarz Częstochowa i Betard Sparta Wrocław. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
8: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
9: Uwaga, dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
10: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
9: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
10: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
9: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
10: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Po reklamie.
0: Na zegarze jest już 18, czyli dobra pora, by sprawdzić najnowsze wiadomości, które mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
12: Policjanci z Poznania i Szczecina zatrzymali 32 osoby, które brały udział w ustawce pseudokibiców drużyn piłkarskich Lecha i Pogoni.
13: W sumie starło się około 120 pseudokibiców. Beniamin Kubiak-Piłat. O którym konkretnie zajściu mowa, Beniaminie?
14: Chodzi o ustawkę, do której doszło w styczniu na jednym z mopów przy drodze ekspresowej S3. Policjanci po uzyskaniu informacji o tym zdarzeniu rozpoczęli zabezpieczanie materiału dowodowego, przede wszystkim dostępnych monitoringów, ponieważ część bójki odbyła się pod okiem kamer. Uczestnicy w większości byli zamaskowani. Identyfikacja odbyła się dzięki współpracy funkcjonariuszy z Poznania i Szczecina. Trwała ona kilka miesięcy, ale policjanci zatrzymali 32 osoby.
15: Śledczy zabezpieczyli również odzież oraz pieniądze, a także przedmioty, które mogły być wykorzystywane podczas ustawek. Prokurator z prokuratury okręgowej w Zielonej Górze przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w bójce o charakterze chuligańskim, za co grozi do 5 lat więzienia.
14: Mówi podkomisarz Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Wszyscy zatrzymani zostali objęci policyjnym dozorem oraz zakazami stadionowymi.
13: Do Sejmu trafi ustawa Lek pod drzwi.
12: Zgodnie z nią apteki byłyby zobowiązane do dostarczenia farmaceutyków chorym do ich domów, dowiedział się dziennikarz Kacper Wróblewski.
13: Kacper jest w naszym sejmowym studiu. Witamy cię, Kacper.
16: Witamy.
13: Kto mógłby zamówić lek pod drzwi?
16: Ustawa skierowana jest wyłącznie do seniorów 65+ i osób obłożnie chorych, które nie są w stanie samodzielnie udać się do apteki.
17: Lekarz wystawia e-receptę. Ta e-recepta trafia do apteki w danym powiecie. Aptekarz przygotowuje leki i później pracownik apteki albo kurier dowozi seniorom albo osobom obłożnie chorym te leki pod drzwi.
16: Tłumaczy autor projektu poseł klubu Centrum Norbert Pietrykowski, który, jak twierdzi, środowiska farmaceutyczne są w stanie pokryć tego typu usługę. Przepisy przewidują, że osoba zamawiająca lek będzie mogła skorzystać z apteki znajdującej się wyłącznie w obrębie powiatu, w którym mieszka. Z Sejmu Kacper Wróblewski.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Piątek. Pogodowo w Częstochowie zapowiada się dobrze, bo będzie słonecznie, choć też może się chmurzyć jutro bez opadów i bez burz, te niewykluczone w sobotę. Jeśli chodzi o temperaturę, no to jutro maksymalnie 21 stopni, a w sobotę w Częstochowie 22 stopnie, tyle też w niedzielę.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: 28 maja, Światowy Dzień Hamburgera. Kto nie ma pomysłu na kolację, to czemu nie? Teraz jest tyle opcji, że taki hamburger niekoniecznie musi pójść w boczki. A my idziemy w stronę muzyki. Przed nami Hendrix w remiksie Davida Guetty. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry. W Radiu Jura mamy 4 minuty po 18.
1: Radio Jura.

0: Anonymous i Demi Lovato w czwartkowym Po godzinach. Czy są jakieś pozytywne strony mediów społecznościowych? Okazuje się, że tak. Do Taylor Swift dotarł filmik, na którym 8-latka o imieniu Madeleine razem z sąsiadem śpiewają jej piosenkę Love Story. Historia jest taka, że dziewczynka jest jej fanką, widziała grającego sąsiada, ale wstydziła się mu powiedzieć, co chciałaby usłyszeć, więc mama z córką napisały list, zrobiły z niego samolot i puściły do sąsiada. Powstał z tego filmik, który jest hitem na TikToku. Madeleine otrzymała od Taylor Swift gitarę i liścik. Oby więcej takich pozytywnych informacji w tych dziwnych czasach. I tak pozytywnej muzyki jak za moment, bo będzie u nas Shaggy z singlem In the Summertime.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy. Ulica Katowicka 75.
3: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
4: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796 132 132.
5: Dni Blachowni 2026. Już w najbliższy weekend. 3 dni muzyki, dobrej energii i wspólnego świętowania. Piątek, koncerty OSTR, Matis Ficensi i Rise Up Sound System. Sobota, koncerty Raz, Dwa, Trzy, Hurty i Tabu. Niedziela, Katarzyna Pakosińska z zespołem Macabunda. Wielki finał z The Phil Collins Tribute Show. Mnóstwo innych występów i atrakcji dla całych rodzin. Dni Blachowni od 29 do 31 maja. Tereny rekreacyjne za USC.
6: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
7: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
6: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
7: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
6: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
7: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
6: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.

0: 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum 2 produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Po reklamie.
5: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Jura.

0: Weezer, dobre dźwięki do przedweekendowej rozgrzewki, a ona się przyda, bo mnóstwo wydarzeń przed nami, na przykład Dni Blachowni, które na Placu Niepodległości startują już jutro. W piątek gwiazdą będzie OSTR. Sobota przyniesie występy lokalnych artystów oraz koncerty zespołów Hurtitabu. Natomiast wieczorem o 20:00 gwiazdą będzie legendarna grupa Raz, Dwa, Trzy. Niedzielny finał zapowiada się z udziałem Katarzyny Pakosińskiej z zespołem Makabunda, a świętowanie zamknie wieczorny tribut dla Phila Collinsa. To oczywiście tylko wycinek tego wszystkiego, co będzie się działo w ten weekend w Blachowni. Warto się wybrać, a więcej szczegółów znajdziecie na radiojura.pl. Miłej zabawy!
1: Radio Jura.

0: Lipstick od Aleksandry Stan i Patrycji Zawali w programie Po godzinach. A kto jutro będzie grał, miksował i śpiewał w tanecznym radio? Na razie sprawa jest otwarta, bo do naszej radiowej imprezy jeszcze ponad doba. Taneczne radio jutro od 20, wcześniej od 17 rozgrzewka. Będą nowości i wszystko to, co sprawdzi się muzycznie. Na początek weekendu polecamy się, a za chwilę też sprawdzone dźwięki od grupy NA będzie singiel Skrzydlate ręce.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
2: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
6: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
7: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Taras. Urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
14: Hot grill.
15: Parilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z...

0: As It Was śpiewa Harry Styles, aktualnie na robocie w Holandii. Ma przed sobą jeszcze kilka koncertów w Amsterdamie. Tak będzie do prawie końca przyszłego tygodnia. Później przesiadka do Londynu i 12 koncertów na Wembley. Dalej Brazylia, Meksyk, Stany Zjednoczone, a na finał Australia. To będzie gdzieś w grudniu. A u nas po 19 najbliższy weekend w regionie. A z show biznesu świetny temat dla kolorowych mediów w naszym kraju. Bądźcie z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
3: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
4: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM. Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
5: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lay's? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lay's. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lay's za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
14: Mediamarkt.
13: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: Kupuj w sklepach MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Jest już 19:00, sprawdźmy więc najnowsze wiadomości. Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
3: Policja wyjaśnia, kto rozpylił gaz do odstraszania zwierząt w szkole podstawowej numer 30 w Opolu.
4: Z budynku przy ulicy Nyskiej ewakuowano 183 osoby, w tym 160 dzieci.
3: Dwie uczennice i wychowawczyni potrzebowały pomocy medycznej.
4: Udzielono jej na miejscu zdarzenia. Poznaliśmy wyniki badania wody z fontanny na osiedlu Mickiewicza w Lublinie, w której w niedzielę znaleziono ponad 30 martwych ptaków.
3: Woda nie była skażona, stwierdził sanepid. Próbki były badane pod kątem obecności metali ciężkich, pestycydów i toksycznych węglowodorów.
4: Nie znaleziono niczego, co zagrażałoby okolicznym mieszkańcom. Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne w pożarze mieszkania przy ulicy Jugosłowiańskiej w Poznaniu. Nie żyje około 30-letnia kobieta.
3: O rozmiarze pożaru poinformował nas aspirant Martin Halasz, rzecznik wielkopolskich strażaków.
5: Przed przybyciem strażaków ewakuowało się z obiektu około 20 osób. Dwójka z nich, która próbowała ugasić pożar, delikatnie podtruła się dymem i gazami pożarowymi. Te osoby są pod opieką zespołu ratownictwa medycznego w tym momencie.
4: Na miejscu oprócz strażaków działają także pracownicy pogotowia gazowego i energetycznego.
3: Groźny pożar szaleje też w okolicach Międzylesia, niedaleko Warszawy.
4: Płonie las. Z ogniem walczy już około 150 strażaków.
3: Działania z powietrza wspiera policyjny śmigłowiec, do którego podczepiono olbrzymi zbiornik z wodą. Blisko 5 godzin gry, no i niestety porażka. Hubert Hurkacz pożegnał się z wielkoszlemowym French Open.
4: Przegrał w 5 setach z Amerykaninem Francisem TFO.
3: Patryk Serwański z redakcji sportowej. Witamy.
6: Witam, Patryku. No, blisko 5 godzin. Jaki to lot samolotem można by było piękny.
4: No, niesamowite.
6: Tak, przez pół Europy.
4: Naprawdę bardzo wyrównany mecz. A Hurkacza niestety, przyznasz, w decydującym momencie zagadła jego główna broń.
6: No niestety, to prawda. Serwis. Przy prowadzeniu TFO 5-4 Hurkacz serwował i tego decydującego gema przegrał. Wcześniej Polak mocno zdenerwowany w końcówce czwartej partii odrobił straty. Doprowadził do tego 5 seta i wtedy TFO wyglądał na bardzo zmęczonego. Kilka minut po rozpoczęciu tego 5 seta Amerykanin poprosił nieoczekiwanie od razu o przerwę toaletową. To zirytowało naszego tenisistę, no bo czuł, że ma ten, ma przewagę w tym okresie gry. Po powrocie na kort Amerykanin odzyskał wigor i ostatecznie wygrał.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
2: Pogodna noc szykuje się nad Częstochową, nie będzie padać i też no, nie będzie za ciepło, bo 9 stopni minimalnie, jutro do 21 stopni, dużo słońca, bez opadów i bez burz, za to w sobotę może trochę u nas popadać. Deszcz się przyda, więc bardzo dobrze, tylko dlaczego w weekend? 22 stopnie maksymalnie w Częstochowie w sobotę.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
2: Po wiadomościach i całkiem dobrych prognozach pogody czas wrócić do, wiadomo, że dobrej i pewnej muzyki wybranej dla ciebie. Enrique Iglesias na początek, Bailamos, a później coś nowego od Darii Marx. Dotknij. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w Radiu Jura, 4 po 19.
0: Radio Jura.

0: The First Time śpiewa Damiano Dawid. Jeśli nic się nie zmieni, to jego pierwszy raz na ślubnym kobiercu może stać się faktem już niebawem. Trochę inna atmosfera była podczas konferencji Telewizji Polskiej przed festiwalem w Opolu. Tam Ralf Kamiński na pytanie Dody o bardziej pociągającą piosenkarkę od niej odpowiedział przekornie, że to Maryla Rodowicz. Finalnie za taką odpowiedź, jak to się mówi, dostał w papę? Chyba tak, mocno dostał. Fajnie się bawią w tym polskim show biznesie. Z drugiej strony, jakby rewanż był zapowiadany na scenie w trakcie festiwalu, to jest szansa na pobicie rekordu oglądalności w polskiej telewizji. Sissy Catch u nas za chwilę będzie Strangers by Night.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestune Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy. Ulica Katowicka 75.
4: Uwaga dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
5: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
4: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
5: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
4: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
5: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
6: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Węgiel, brykiet, Express Grill. 2 kg przy zakupie 2 sztuk, cena 6,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Napój niegazowany Cortex 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2,29 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diet.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
1: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na

0: 3, 17, 40.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny.

0: Jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Obejmuje noce Jonatan, Liwka i PZ w Radio Jura. Tyle się w ten weekend będzie u nas działo, że nie da się tego wszystkiego objąć i być obecnym na każdym z tych wydarzeń. Jutro polecamy wam żużlowe emocje na Kronoplast Arenie. Włókniarz pojedzie z Betardem Spartą Wrocław. Choć goście są faworytami, przyjadą do nas potężnie osłabieni. W ich składzie zabraknie kontuzjowanego Daniela Beuleja, a także Łaguty, który w miniony wtorek w Szwecji złamał rękę. Betard będzie też bez Hansa Andersena. Zobaczymy, jak będzie na torze. Start piątkowych zawodów u nas o godzinie 18. Czekamy na pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Może się uda tym razem? No trzymajmy za to kciuki.
1: Radio Jura.

Keanu Silva w czwartkowym Po godzinach. W polskim show biznesie swoje wille sprzedają aktualnie Robert Burnejka, a także Agnieszka Kaczorowska z byłym mężem. Pan od niemalipy chce 3 miliony złotych, a państwo pokłóceni chyba 2,5, jak dobrze pamiętam. Za to on na świecie, i to za dużo więcej, dom sprzedaje też legendarny gitarzysta Stevie Ray. To w Encino w Kalifornii, to w tym domu powstały jego najlepsze kompozycje, więc w gratisie oprócz przytulnych murów dostajemy historię muzyki. Dom 30 lat temu kosztował 1 200 000 dolarów, a teraz jest wart 12 milionów. Niezła przebitka. Jak widać, w świecie show biznesu inflacja szalała jeszcze mocniej niż w naszym życiu. Lady Gaga, Poker Face u nas za chwilę.

0: Reklama.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
0: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Yo!
2: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
3: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
4: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo, wielka frajda.
5: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Że weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
4: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.

0: Robert Miles w programie Po godzinach. Tuż przed 20:00 za moment wiadomości i prognoza pogody, a po 20:00 wybierzemy się na kurki, a także sprawdzimy, czy jest szansa, by gdziekolwiek na świecie zobaczyć koncert Kanye'ego Westa. W Europie, jak wiemy, to się za bardzo nie udaje. Szczegóły po 20:00. Bądźcie z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
3: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
4: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
5: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
4: To dobre cechy charakteru.
5: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
6: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Koniec maja to nie koniec żużlowych emocji. Przeżyj je razem z nami na Kronoplast Arenie. Już 29 maja o 18:00 zmierzą się Kronoplast Włókniarz Częstochowa i Betard Sparta Wrocław. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Chłynu.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
0: Czwartek, 28 maja i 20 na zegarach. W takim razie czas na wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Agnieszka Pietrzak.
19: Zablokowana została droga krajowa 50 na Mazowszu na odcinku Stanisławów-Włochów. Kierowcy muszą korzystać z objazdu drogą wojewódzką 637 i trasami lokalnymi. To ze względu na prowadzoną akcję gaśniczą. Płonie las. Z pożarem w powiecie wołomińskim walczy ponad 200 strażaków. Na miejscu jest już wóz satelitarny i nasz reporter Kacper Wróblewski. Witam cię ponownie, Kacprze. Strażakom udało się już opanować ten pożar?
20: Walka z żywiołem trwa. O skali pożaru może świadczyć fakt, że kłęby dymu widziane są już z Warszawy. Na miejscu jest około 200 strażaków, którzy są wspierani z powietrza. W akcji gaśniczej biorą udział dwa specjalistyczne samoloty Dromader Lasów Państwowych, a także policyjny Black Hawk. W rejon pożaru skierowano strażaków z trzech powiatów: mińskiego, węgrowskiego i wołomińskiego. Od wielu godzin na Mazowszu wieje silny wiatr, on utrudnia walkę z ogniem. Niewykluczone, że akcja gaśnicza potrwa nawet do rana.
19: To niepoważne, mówił rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, pytany o ratyfikację traktatu o współpracy polsko-brytyjskiej. Nie było ze strony rządu chęci informowania prezydenta o pracach, a prezydent jest najwyższym przedstawicielem państwa, podkreślał Rafał Leśkiewicz. Z nami Magda Sakowska. Witam cię ponownie, Magdo.
16: Witam.
19: Informacji nie było, ale będzie podpis prezydenta pod tym traktatem?
16: Prezydent skarży się, że nie zna jeszcze treści traktatu, bo rząd nie raczył mu tej treści przedstawić. Jak mówi rzecznik prezydenta, Karol Nawrocki musi zapoznać się z zapisami tego dokumentu, żeby podjąć decyzję, czy traktat podpisać, czy też nie.
17: Nieprawdą jest, że pan prezydent ma jakieś obiekcje co do ogólnych działań związanych z bezpieczeństwem Rzeczpospolitej na arenie międzynarodowej.
16: Czyli nieprawdą jest, że prezydent już podjął decyzję, że nie podpisze.
17: Oczywiście, że to jest nieprawda.
16: Trzeba zaznaczyć, że rzecznik MSZ-u z kolei twierdzi, że przesyłano na bieżąco informacje i materiały na temat traktatu do kancelarii prezydenta, ale rzecznik prezydenta te twierdzenia kwituje krótko i mówi: to nieprawda.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Dużo słońca jutro nad Częstochową, choć też może się niegroźnie chmurzyć. Niegroźnie, czyli nie będzie padać po prostu. Jutro 21 stopni maksymalnie. W sobotę to nawet 22 stopnie, ale w zamian za ten 1 stopień więcej na termometrach dostaniemy opady deszczu. W niedzielę padać nie powinno i 23 stopnie maksymalnie w Częstochowie.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: 28 maja, 18 lat temu na Stadionie Śląskim w Chorzowie grała grupa Metallica. Ciekawe, jakie wtedy trzęsienie ziemi wywołali. Trochę ponad tydzień temu podobno całkiem silne. A u nas teraz Sombr, który i bez trzęsienia ziemi zbliży nasze uszy do głośników. Jego 12 to 12 przed nami. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: In My Arms śpiewa Kylie Minogue, która ma w planach jubileuszową trasę koncertową. To z okazji 40 na scenie. Tak ma być w przyszłym roku, a trasa obejmie cały świat. Polecamy się i my w Polsce. A w lasach podobno polecają się już kurki. Zazwyczaj można je spotkać latem, ale według znawców tematu pierwsze zbiory miały już miejsce w województwach śląskim, łódzkim i mazowieckim. No to powodzenia przy okazji szukania. Jestem pewien, że ani jednej sztuki wam nie zabiorę. Jak ja wybieram się na grzyby, to nagle wszystkie się chowają. Takie mam szczęście, więc nie polecam się na grzyby, bo nic nie znajdziecie. Edward Maja u nas za chwilę. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
2: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi. Stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
3: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diabetyczny.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów, 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka Luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Po reklamie.

0: Fukaj i Vito Bambino, zabiorę cię tam. My jutro zabierzemy was w stronę weekendu. Taneczne radio tego dokona. Od 17 w piątek rozgrzewka, a od 20 będziemy się bawić nowościami, eurodensami i setami tanecznego radia. Jutro piątek, to akurat mógłbym sobie powtarzać bez końca. Celine Dion u nas za moment. That's the way it is.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: B-Side You śpiewa James Blunt, a teraz Kanye West, którego będzie można zobaczyć na koncercie. Taka niespodzianka. Z oficjalnych statystyk wynika, że był 1 000 000 chętnych na bilety na koncert w Tampie na Florydzie. W związku z tym dołożono jeszcze jedną datę, ale to i tak będzie za mało. No trochę terminów na trasie mu się zwolniło po protestach w Europie, zresztą u nas w Polsce też. Szybko to poszło, u nas to było tak. Najpierw pojawiły się plotki, później oficjalnie potwierdzono, że koncert będzie, a chwilę później były informacje, że koncert odwołano. Nie wiem, czy trwało to dłużej niż tydzień. Grupa Westlife bez takich kontrowersji na rynku muzycznym powoli wracają i za chwilę jedna z ich piosenek na naszej antenie. Bądźcie blisko.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUVy Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Po reklamie.

0: Alvaro Soler z muzycznym słońcem w głosie. Po 21 już będzie po zachodzie słońca, więc przy muzyce skupimy się na czwartku i postaramy się go informacyjnie podsumować w naszym regionie. Polecam magazyn Dziennikarzy, a za chwilę wiadomości i prognoza pogody. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Koniec maja to nie koniec żużlowych emocji. Przeżyj je razem z nami na Kronoplast Arenie. Już 29 maja o 18 zmierzą się Kronoplast Włókniarz Częstochowa i Betard Sparta Wrocław. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Po reklamie.
0: To już jest 21 na zegarach. W takim razie posłuchajmy wiadomości, które ma dla nas Agnieszka Pietrzak.
9: Pożar szaleje w powiecie wołomińskim, ogień błyskawicznie przenosi się wierzchołkami drzew, a jego rozprzestrzenianiu się sprzyja niestety silny wiatr. W rejonie akcji gaśniczej w lesie jest wóz satelitarny i reporter Kacper Wróblewski. Witam cię ponownie, Kacprze.
10: Witam serdecznie.
9: Opisz, co dzieje się na miejscu, co widzisz?
10: Nad lasem unoszą się gigantyczne kłęby dymu. Co chwilę przelatują nad lasem i nad naszymi głowami samoloty gaśnicze Dromader i policyjny Black Hawk wyposażony w system Bambi Bucket, z którego na płonący las spada około 3000 litrów wody. Ogień objął już ponad 10 hektarów lasu. To są te ostatnie informacje przekazane od strażaków. Na miejsce przyjeżdżają kolejne zastępy. Teraz jest ich około 70. Z Międzylesia Kacper Wróblewski.
9: A ja przypomnę, że w związku z pożarem zablokowana została droga krajowa numer 50 na Mazowszu na odcinku Stanisławów-Łochów. Tragedia w Tatrach. Zginął młody turysta, który spadł z wysokości w rejonie Zawraciku. Jego ciało zostało odnalezione podczas akcji poszukiwawczej, poinformowali właśnie ratownicy TOPR. Mężczyzna znajdował się poza oznakowanym szlakiem turystycznym. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przypomina, że w wyższych partiach gór warunki są wymagające. Na części szlaków zalega śnieg, a podłoże jest bardzo śliskie. Pierwsze wypłaty odszkodowań dla mieszkańców kamienic, pod którymi utknęła tarcza drążąca tunel średnicowy w Łodzi, mają się zacząć na przełomie sierpnia i września. Rzeczoznawca ma wycenić mieszkania własnościowe, wyjaśnia Piotr Brus z Polskich Linii Kolejowych.
11: Pod uwagę będzie brane kilka elementów. To jest ceny dotyczące gruntu, ceny dotyczące wynajmu mieszkania oraz jak gdyby jego standardu wykończenia. Od rzeczoznawcy będzie zależało, czy ten standard jest wyższy czy niższy i wtedy tak naprawdę każda decyzja dla każdego mieszkańca będzie jak gdyby niezależna i będzie uwzględniać te elementy.
12: Co państwo na to?
13: Wszystko jest okej, pod warunkiem, że ktoś nam powie, co to znaczy w realnych pieniądzach.
9: Podkreśla rozmówca naszej dziennikarki Agnieszki Wederki. W hotelach nadal przebywa około 250 mieszkańców, którzy na czas drążenia tunelu kolejowego musieli opuścić swoje mieszkania. Według planów pierwsze pociągi powinny pojechać tunelem średnicowym na przełomie 2030 i 2031 roku.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Wróćmy teraz do informacji pogodowych dla Częstochowy. Te na piątek są dobre, te na sobotę niekoniecznie, więc na razie skupmy się na piątku, bo jutro słonecznie, choć będzie się chmurzyć jutro bez opadów i 21 stopni. W sobotę 22 stopnie, trochę popada, trochę słońca, może burzowo będzie. W niedzielę już padać nie będzie i w niedzielę 23 stopnie maksymalnie w Częstochowie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: 28 maja to jest czwartek. To są 4 minuty po 21. Czas na magazyn dziennikarzy Radia Jura i czas też na muzykę wybraną dla ciebie. Na początek tej godziny Margaret, Let You Talk About It. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór.

0: noga z gazu na autostradzie A1 na odcinku między węzłami Częstochowa Południe, a Woźniki trwa już montaż systemu odcinkowego pomiaru prędkości. Nowy system ma zacząć działać najpóźniej do 30 czerwca i będzie kontrolował średnią prędkość pojazdów, aby poprawić bezpieczeństwo na tej jednej z najważniejszych tras w kraju. Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i bezwzględne stosowanie się do tymczasowego oznakowania w miejscach, gdzie montowane są kamery.
1: Radio Jura.

0: Ruszyli z Częstochowy w czwartkowy ranek na niemal 200-kilometrową trasę rowerem przez Jurę. Osoby po transplantacji oraz wspierający ich rowerzyści wsiedli na swoje dwa kółka, by przełamywać bariery, także te zdrowotne. Przez 3 dni uczestnicy pokonują kultowy szlak Orlich Gniazd. Trasa rajdu pod nazwą Osoby po transplantacji i przyjaciele łączy Częstochowę z Krakowem.
1: Jura krakowsko-częstochowska to przecież nie góry, ale rzeczywiście na odcinku od Częstochowy do Krakowa, to jest dystans 190 km, mamy ponad 2000 przewyższeń. Tego jechania pod górkę na pewno trochę tutaj będzie. Osoby po transplantacji spokojnie sobie też poradzą, bo też wspomagamy się rowerami elektrycznymi. Mamy to wszystko podzielone na 3 dni, więc jak gdyby nie będziemy bardzo szybko i daleko jechać w poszczególnym dniu. Więc mam nadzieję, że ta wyprawa się jak najbardziej uda i wszyscy zobaczą piękno Jury z pozycji rowerzysty.
0: Jak mówi nam Robert Nieroda, dyrektor Biura Związku Gmin Jurajskich, ta rowerowa trasa słynie z wymagających podjazdów, ale i zapierających dech w piersiach widoków. Rowerzyści w pierwszym etapie odwiedzają zamki w Olsztynie, Mirowie i Bobolicach. Jadą po nowe życie i zdrowie, jak powiedzieli nam na linii startu.
2: Ten rowerowy rajd jest niejako takim symbolem.
3: Tak, no ja jestem osobą wspierającą tutaj i naprawdę podziwiam te osoby, które jadą i pomimo tych wszystkich swoich zdrowotnych jakichś ograniczeń jednak starają się normalnie żyć i starają się tak odważnie żyć i naprawdę należy ich podziwiać po prostu. Mam nadzieję, że dotrwam do końca.
4: Przyjechaliśmy z Gdańska. Zawsze marzyłam o tym, żeby pojechać, zobaczyć. No, nadarzyła się okazja i korzystamy.
5: Podobnie, tam krótkie odcinki kiedyś przejeżdżałem parę lat temu, ale całą Jurę pierwszy raz w życiu.
0: Z Jolantą, Jerzym i Jadwigą rozmawiał Mariusz Osyra. Kolejne dni to wymagająca droga przez Ogrodzieniec Olkusz i Dolinę Eliaszówki, aż do sobotniej mety w Krakowie. To wyjątkowe wydarzenie udowadnia, że transplantacja, pasja do sportu i solidarność przełamują bariery. Przekonuje o tym inicjatorka takich startów Małgorzata Polańska z Fundacji I'm Strong.
6: Organizuję takie wyjazdy, grupy osoby po transplantacji i przyjaciele. Promujemy tę ideę też w mediach społecznościowych, żeby pokazać nie tylko tym chorym osobom, że mogą uprawiać sport, ale i tym zdrowym, żeby doceniały, jakie szczęście mają, że są po prostu zdrowi. Dochodzą do nas cały czas nowe osoby. Grupa w ogóle osoby po transplantacji i przyjaciele już ma około 1500 członków. Ja ponad 5,5 roku temu sama przeszłam transplantację wątroby po urodzeniu dziecka. To było dla mnie bardzo duże wyzwanie, żeby wrócić właśnie do sportu.
0: Całości przedsięwzięcia partneruje Związek Gmin Jurajskich. W piątek 18 uczestników rowerowego rajdu na Jurze dla osób po transplantacji pokonuje trasę Hucisko-Olkusz, dzień później ostatnie 65 km do Krakowa. Startujący cykliści przyznawali, że traktują tę wyprawę jak wyzwanie.
4: Ja jestem po przeszczepie płuc, mam przeszczepione jedno płuco i na tym jednym płucu mam nadzieję, że podołam. Ja nie jeżdżę tak dużo jak mąż jeździ, ale też staram się jeździć sporo, także mam nadzieję, że uda się.
2: Po operacji najważniejsze jest to, żeby pozostać aktywnym, samego siebie upewniać, że jeszcze potrafię?
4: Tak, nawet ostatnio byłam na wizycie u lekarza, powiedział, że to jest świetna sprawa i świetnie, że jadę, tylko szkoda, że na elektryku, a nie na zwykłym.
0: Dodaje rowerzystka po transplantacji Jadwiga z Gdańska, którą na starcie rowerowego rajdu Orlich Gniazd pytał Mariusz Osyra. Jak wyglądał start przy ulicy Piłsudskiego, zobaczycie na radiojura.pl.
7: Radio Jura.
8: Reklama. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
14: Po reklamie.
15: Muzyka wybrana dla ciebie.
16: Radio Jura.

0: czarna seria 6 porażek z rzędu i szansa na upragnione przełamanie w piątkowy wieczór. Nasi żużlowcy na Kronoplast Arenie Częstochowa przygotowują się do ważnego starcia między Włókniarzem a Betardem Spartą Wrocław. Choć goście są faworytami, przyjadą do nas potężnie osłabieni. W ich składzie zabraknie kontuzjowanego Daniela Biuleja, a także Łaguty, który w miniony wtorek w Szwecji złamał rękę. Betard będzie też bez Hansa Andersena. Dla nas to okazja, by się odbić i szansa na lepsze starty.
1: Na pewno wiemy, jakie cele ma Sparta Wrocław. To jest drużyna, która gdzieś tam celuje w wyżyny tabeli. Mają swoje problemy. My też mamy problemy. Wiadomo, mają kontuzje. No ale będą też jakieś tam taktyczne szachy. Mają nowego zawodnika, Mikela Becha, który całkiem nieźle po długiej przerwie prezentuje się w Danii. Będą pewnie ze zastępstwem zawodnika jechali z Artiomem Łagutę. Na pewno będą jakieś tam rezerwy, więc Maciek Janowski, Brady Kurz będą mogli nawet 6 razy jechać w meczu. Wiemy, na co się możemy spodziewać. No na pewno będzie ciężki mecz. Będziemy robić wszystko, żeby po prostu jak najlepiej zaprezentować, żeby kibice byli zadowoleni.
0: Zapowiadał u nas kierownik częstochowskiej drużyny Rafał Piotrowski. Włókniarz, podrażniony brakiem punktów, intensywnie trenuje na domowym torze, by wreszcie wywalczyć pierwsze zwycięstwo w sezonie.
1: Pragnienie zwycięstwa jest cały czas. To nie jest tak, że drużyna mierzy jakoś nisko. Chłopcy na pewno drzemie w nich jakiś potencjał. Nadejdzie taki dzień, jak wszyscy odpalą, no to wtedy kibice będą zadowoleni, bo każdego stać. Widzimy takie pojedyncze te występy, że i Kuba Miśkowiak potrafi dwucyfrówkę zdobyć w meczu u siebie. Mats Hansen, każdego stać na dobry wynik. Ta drużyna zatrybi na te najważniejsze mecze sezonu. My jesteśmy cały czas w takim trybie jazdy. Szymon Udziczek w czwartek jedzie w Grudziądzu w finale brązowego kasku. Mamy też trening pierwszej drużyny w czwartek.
0: Dodaje kierownik drużyny Rafał Piotrowski. Ekipa włókniarza stara się zatrzymać fanów na trybunach mimo słabszych rezultatów. Zawodnicy podkreślają, że wsparcie na meczu pomoże drużynie w zdobyciu przełomowych punktów.
2: Zapraszam wszystkich kibiców na mecz włókniarza w piątek o 18:00. Potrzebujemy pierwszego wsparcia. To mi się przydaje to bardzo. My z siebie dajemy zawsze 110%, nawet więcej. Nie zawsze to wychodzi jak chcemy. Mam nadzieję, że będzie tylko lepiej już teraz w tych normalnych rozgrywkach. Sam sobie jakby natwarzam dużą presję i myślę, że przez to gdzieś tam błędnie myślę.
3: Czyli stres trochę paraliżujący bywa.
2: Tak, bo staramy się coraz bardziej podchodzić jakby z chłodną głową i mam nadzieję, że to zaprocentuje w przyszłości.
0: Z juniorem Alanem Ciurzyńskim rozmawiał Mariusz Osyra. Przypomnijmy, Kronoplast Włókniarz Częstochowa podejmie przeciwnika z Betardu Sparty Wrocław 29 maja na arenie przy ulicy Olsztyńskiej. Początek spotkania o godzinie 18:00.

0: Podarujcie bliskim niezapomnianą przygodę na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Zachęca przed weekendem poprzedzającym Dzień Dziecka Związek Gmin Jurajskich. Dlaczego warto? O tym Mariusz Osyra.
1: Faktycznie Jura to idealny kierunek na rodzinny, pełen atrakcji weekend. Na małych i dużych odkrywców czekają legendarne zamki szlaku Orlich Gniazd, tajemnicze jaskinie i warsztaty rękodzieła, na przykład w Koziegłowach, w tutejszej Osikowej Dolinie. Na liście miejsc obowiązkowych niezmiennie jest Ogrodzieniec, Malownicze, Bliźniacze Warownie, w Mirowie czy Bobolicach. Miłośników przyrody zachwycą na pewno panoramy z góry Zborów. To doskonała okazja, by odłożyć smartfony, zwolnić tempo, wspólnie poddychać naturą wśród wapiennych ostańców. Jura to miejsce, gdzie nawet dorośli przypominają sobie, jak to jest być dzieckiem, przekonują pracownicy Biura Związku Gmin Jurajskich. Szukacie pomysłu na udany weekend? Miłośnicy turystyki w naszym regionie polecają Jurę jako super prezent na Dzień Dziecka.
2: Radio Jura.

0: Dźwiękowa opowieść o tożsamości, pamięci i współczesnym brzmieniu miasta. Filharmonia Częstochowska szykuje muzyczne święto w piątkowy wieczór. Miejska Instytucja Kultury uczci wyjątkowy jubileusz 200-lecia połączenia starej i nowej Częstochowy. Muzyczne atrakcje zapowiada dyrektor Adam Klocek.
1: Jeden z trzech koncertów, jaki zaplanowaliśmy z okazji jubileuszu 200-lecia powstania nowoczesnej Częstochowy, czyli połączenia dwóch miast, i tutaj specjalnie napisana suita w stylu muzyki filmowej, suita Dwa Miasta młodego śląskiego kompozytora Piotra Gromka, który jest studentem Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, również w mojej klasie wiolonczeli, ale poza tym, że jest świetnym wiolonczelistą młodym, jest też bardzo dobrym kompozytorem tego gatunku muzyki, także myślę, że będzie bardzo przebojowo, no i cieszę się, że to jest utwór napisany specjalnie na zamówienie Filharmonii.
0: Melomani będą świadkami światowego prawykonania poematu symfonicznego Piotra Gromka, który w oryginalny sposób łączy klasykę z nowoczesną elektroniką. Prawdziwą wisienką na torcie będzie natomiast występ Janusza Radka.
1: Wielką gwiazdą wieczoru w swoim projekcie będzie oczywiście Janusz Radek, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistów muzykalowych i popowych. W projekcie Radek Poświatowska, duża orkiestra symfoniczna, chór również, no i Janusz Radek z Towarzyszeniem Elektroniki. To już są piosenki do wierszy Haliny Poświatowskiej, które są niezwykle piękne i wzruszające, a jednocześnie no też bardzo energetyczne.
0: Zapowiadają się szczególne interpretacje poezji Haliny Poświatowskiej, dodaje dyrektor Adam Klocek, który poprowadzi w piątek wieczorem Częstochowską Orkiestrą Symfoniczną. Początek o godzinie 19.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Jura.
3: Reklama.
4: Koniec maja to nie koniec żużlowych emocji. Przeżyj je razem z nami na Kronoplast Arenie. Już 29 maja o 18 zmierzą się Kronoplast Włókniarz Częstochowa i Betard Sparta Wrocław. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
3: Po reklamie.
2: Radio Jura.

Anna Kruszewska. Rozpoczynamy podsumowanie tematów, o których mówiliśmy w wiadomościach Radia Jura. Na początek prawomocny wyrok po tragicznym wypadku w Kłobucku. Olaf K. spędzi 8,5 roku w więzieniu za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu. W czerwcu 2024 roku 19-latek pędził Mercedesem ponad 100 km na godzinę i uderzył w betonowy słup. Zginęła 18-letnia pasażerka. Sąd okręgowy w Częstochowie utrzymał wyrok w mocy i

0: 2,5 tysiąca obcokrajowców, z czego co trzeci pracował nielegalnie. Wobec nierzetelnych pracodawców oraz samych pracowników pogranicznicy prowadzą teraz dalsze czynności wyjaśniające.
1: Radio Jura ostrzega.
0: Mimo ostatnich opadów nadal utrzymuje się stan permanentnie przesuszonej leśnej ściółki. Nawet niewielkie zaproszenie ognia może skończyć się pożarem. Służby leśne i strażacy apelują o rozsądne zachowania. Faktycznie w tym sezonie jest strasznie sucho w lasach. Sprawdzał to Mariusz Osyra, dlatego przed długim czerwcowym weekendem przypominamy podstawowe zasady.
2: Przed nami weekend z wyjazdami i wycieczkami, dlatego pamiętajcie, aby nie wjeżdżać silnikowym pojazdem na leśne dukty, a jedynie parkować w miejscach do tego przeznaczonych. Nadleśnictwo Złoty Potok przypomina o absolutnym zakazie rozpalania ognia w bezpośrednim sąsiedztwie lasu. Zamieszcza też przestrogi w miejscach postoju i odpoczynku. Przypomina o monitoringu i fotopułapkach, a także zachowaniach, które nie powinny wpływać na życie dzikich zwierząt. Uważajcie, aby nie rzucać niedopałków, które mogą spowodować pożar, podobnie jak zostawione szkło. Przy tym zachowajmy czystość, trzymajmy się ścieżek i nie niszczmy naszej wspólnej infrastruktury turystycznej. Leśnicy apelują, podobnie jak w górach, najlepiej swoje śmieci z zielonej wycieczki na łono przyrody zabierzmy ze sobą w drodze do domu.
1: Twoje sprawy.
0: Maj to dla wielu częstochowian ostatni moment na walkę o sylwetkę przed wakacjami, ale dietetycy ostrzegają. Dieta cud to mit. Warto mieć to na uwadze, chociaż internet zalewają modne detoksy sokowe, głodówki czy rygorystyczna dieta keto. Jak mówi nasza specjalistka, pogoń za szybkimi efektami z TikToka czy Instagrama najczęściej kończy się efektem jojo, zmęczeniem organizmu, a nawet problemami zdrowotnymi. Mieszkańcy, nie podążajcie za modą z internetu, przestrzega dietetyczka Oliwia Poniatowska.
3: Problem w tym, że internet premiuje szybkie efekty i skrajne rozwiązania, a organizm nie działa według trendów z Instagrama czy TikToka. Wiele modnych diet opiera się na dużych ograniczeniach, eliminowaniu całych grup produktów lub bardzo niskiej kaloryczności, co może prowadzić do niedoborów, spadku energii, problemów hormonalnych czy efektu jojo. Szczególnie niebezpieczne jest kopiowanie jadłospisów influencerów bez uwzględnienia własnego stanu zdrowia, stylu życia czy aktywności fizycznej.
0: Bezmyślne wybieranie diety bez badań i konsultacji prowadzi do poważnych niedoborów i większych kłopotów, zwłaszcza dla uczniów i absolwentów szkół przed wakacjami, zwracają się dietetycy. Problem jest poważny, bo statystyki Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego są alarmujące. Nadwagę lub otyłość ma już 79% mężczyzn i 61% kobiet w skali kraju. Problem z nadwagą i otyłością wśród dzieci monitoruje też Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie. Tutaj na oddziale pediatrycznym trwa program diagnostyki, którego celem jest wczesne wykrycie przyczyn nadmiernej masy ciała, ocena stanu zdrowia oraz zapobieganie powikłaniom. Dietetycy odwołują się do naszego zdrowego rozsądku. Dieta cud nie istnieje.
3: Zdrowa redukcja masy ciała wymaga czasu, regularności i indywidualnego podejścia, a nie chwilowej diety do wakacji czy na parę tygodni. W swojej praktyce często widzę osoby, które po kilku tygodniach restrykcyjnej diety trafiają z przewlekłym zmęczeniem, napadami głodu i całkowitym brakiem motywacji do dalszej pracy nad zdrowiem. Bardzo często są też problemy hormonalne, pogorszenie wyników badań czy utrata masy mięśniowej zamiast tkanki tłuszczowej. Dlatego skuteczne odchudzanie powinno opierać się na dobrze zbilansowanej diecie i zmianach, które da się utrzymać na co dzień, a nie na chwilowych modach z internetu.
0: Jak dodaje dietetyk kliniczna Oliwia Poniatowska, specjaliści radzą trwałą zmianę nawyków żywieniowych. Dzięki temu schudniemy, nie tylko na wakacje. 1 000 000 złotych na nowe drogi popłyną do gmin naszego regionu, poinformował wicewojewoda śląski Adam Zaczkowski. W częstochowskiej delegaturze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego podpisano umowy na kluczowe inwestycje. Mariusz Osyra o szczegółach.
2: To tym samym zielone światło dla drogowych zadań w północnym subregionie województwa. Dzięki rządowemu dofinansowaniu blisko 2 miliony złotych trafią do gminy Mychanów na przebudowę drogi w Radostkowie. Ponad 2 200 000 złotych zyska Koniecpol na modernizację tamtejszego układu komunikacyjnego, a niemal 1 000 000 złotych zabezpieczyły Rędziny. Chcą wykorzystać je na remont trasy w Kościelcu. Lokalne władze podkreślają, że wszystkie te zadania znacząco poprawią komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, a także dadzą impuls do rozwoju lokalnej gospodarki. Podpisane dokumenty oznaczają, że drogowcy ruszą do pracy już w najbliższych miesiącach.
0: Kolejowa podróż za przysłowiową złotówkę. Na Dzień Dziecka do wspólnego podróżowania pociągami po regionie zachęcają Koleje Śląskie. 1 czerwca bez ograniczeń ograniczeń dzieci i młodzież do 16 roku życia będzie mogła udać się w podróż z symbolicznym

0: biletem w ręku, wystarczy dokument, czyli szkolna legitymacja. To może być okazja na przedłużenie weekendu czy zaplanowanie rodzinnej wycieczki. Przewoźnik podkreśla, że młodych pasażerów z roku na rok ma w swoich składach coraz więcej.
1: To kolejna propozycja, którą przygotowaliśmy z myślą o najmłodszych pasażerach, którzy, trzeba przyznać, coraz częściej wybierają kolej. W pierwszych 4 miesiącach tego roku z przejazdów pociągami skorzystało ponad 10 tysięcy więcej dzieci i młodzieży niż rok wcześniej. Z okazji Dnia Dziecka będą mogli skorzystać wszyscy, którzy przed 1 czerwca nie ukończyli 16 roku życia. Bilet za złotówkę będzie obowiązywał tylko w tym dniu.
0: O dostępność i liczbę przejazdów nie trzeba się martwić. 1 czerwca dzieci i młodzież mogą wsiadać do pociągów Kolei Śląskich wielokrotnie. Po szczegóły trzeba zajrzeć do mobilnej aplikacji przewoźnika, tak zwanej KS-ki, podpowiada rzecznik Bartłomiej Wnuk.
2: Radio Jura jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
0: Miliony złotych znów w rękach mieszkańców, czyli rusza 13. edycja budżetu obywatelskiego w Częstochowie ze zmienionymi zasadami i zupełnie nową odsłoną, także finansową. Na pomysły realizowane w 2027 roku przeznaczonych będzie ponad 11 687 tysięcy. Miasto już czeka na zgłaszanie pomysłów i zachęca wszystkich do aktywności.
3: Jak co roku będą to bardzo fajne propozycje i że będzie kryzys bogactwa, czyli nadmiar bardzo dobrych propozycji i konieczność trudnej decyzji, na który z dobrych wniosków zagłosować. Namawiam każdego z naszych mieszkańców, weźcie udział w głosowaniu, przyczyńcie się, czy w maleńkim stopniu, czy w większym, do tego, żeby te niespełna 12 milionów złotych były wydane jak najlepiej. To od Was zależy.
0: Mówił wiceprezydent Zdzisław Wolski. Nabór wniosków już ruszył i potrwa do 21 czerwca, a tegoroczna odsłona przynosi dwie kluczowe zmiany.
4: Najważniejsza zmiana jest taka, że doszła nowa pula rewitalizacyjna, czyli mieszkańcy do tej pory wybierali jedno ogólnomiejskie zadanie, jedno dzielnicowe, teraz będą mieli jeszcze jedno rewitalizacyjne. Druga ważna zmiana po wysłuchaniu publicznym, karencja jednej edycji, wszystkie miejskie instytucje, placówki, czyli jeśli w danym roku dana instytucja, przedszkole, albo szkoła, albo biblioteka, w tej instytucji jest realizowane jakieś zadanie z budżetu obywatelskiego, to w tej edycji ta instytucja nie składa swojego zadania.
0: Wyjaśnia Agata Wierny z Urzędu Miasta. Zupełna nowość, czyli pula rewitalizacyjna, wyniesie 580 tysięcy złotych. Przeznaczona jest tylko na projekty w specjalnie wyznaczonych rejonach miasta. Druga zmiana ma zapobiec monopolizowaniu środków przez te same instytucje. Przypomnijmy, wnioski do budżetu obywatelskiego składamy przez internet.
5: Odbywa się tylko elektronicznie, tak jak do tej pory, więc zapraszamy na stronę internetową Częstochowskiego Budżetu Obywatelskiego. Można zgłaszać w tym roku projekty. Każdy mieszkaniec biorący udział w głosowaniu będzie mógł głosować na projekty ogólnomiejskie, tak jak do tej pory, projekty dzielnicowe ze swojej dzielnicy zamieszkania oraz projekty rewitalizacyjne. Zachęcamy też do tego, żeby składać takie projekty miękkie, służące aktywizacji, integracji mieszkańców. Zapraszamy również do tego, żeby korzystać z naszej pomocy.
0: Wyjaśniała Justyna Głąb z Referatu Dialogu i Praw Człowieka w Częstochowskim Magistracie, które zajmuje się przeprowadzaniem budżetu obywatelskiego. Czasu na składanie wniosków jest sporo, a ostateczny głos w jesiennym głosowaniu tradycyjnie będzie należał do mieszkańców.
2: Więcej na radiojura.pl. Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
3: Po reklamie.
6: Na zegarze jest już 22. Sprawdźmy więc najnowsze wiadomości, które ma dla nas Tomasz Wereński.
7: Mieszkańcy miejscowości położonych najbliżej lasu mają zostać ewakuowani, zdecydowały służby koordynujące akcję gaśniczą. Przypomnijmy, w powiecie wołomińskim trwa walka z dużym pożarem lasu. Ponownie łączymy się z naszym reporterem Kacprem Wróblewskim. Witamy, Kacprze. Gdzie dokładnie odbędzie się ewakuacja?
8: A chodzi o mieszkańców wsi Ołdakowizna i Żądza, które znajdują się tuż przy zablokowanej od kilku godzin drodze krajowej numer 50. Decyzja o ewakuacji zapadła w trakcie sztabu kryzysowego w gminie Poświętne, który zakończył się kilkadziesiąt minut temu. Ogień zbliża się do zabudowań. Przekazał nadleśniczy Piotr Serafin z Nadleśnictwa Mińsk.
9: Z tego, co moi ludzie informowali mnie, że będąc przy tych budynkach w pewnej odległości widać już zarzewia ognia.
8: Służby nie wykluczają, że przyczyną pożaru było podpalenie. Z Międzylesia Kacper Wróblewski.
7: Pożar budynku gospodarczego na Krzeptówkach w Zakopane w związku z akcją gaśniczą. Zablokowana jest droga wojewódzka 958, która prowadzi z Zakopanego w stronę Dolin Kościeliskiej i Chochołowskiej. Od przyszłego roku łatwiej będzie wykrywać sprawców fałszywych alarmów, zapowiada rząd. W 2027 roku ma być wdrożony system AML do zaawansowanego raportowania lokalizacji. Jak będzie działać i co dzięki temu zyskamy? O tym nasz reporter Michał Radkowski.
10: System AML to nowoczesna technologia, która pozwoli na szybszą reakcję odpowiednich służb, gdy na przykład będziemy potrzebować pomocy, ale będzie także przydatna, gdy ktoś w ramach głupiego żartu zadzwoni i powie, że gdzieś podłożono bombę albo ktoś chce odebrać sobie życie. Od przyszłego roku, dzwoniąc na numer alarmowy 112, automatycznie wyślą się precyzyjne dane o naszym położeniu.
11: Dzisiaj w Polsce jest tak, że dyspozytor otrzymuje tylko przybliżoną lokalizację. W momencie, kiedy dzieje się to w mieście, no to ta lokalizacja może być jako tako dokładna, ale ta jako takość to jest poziom kilkuset metrów. Natomiast po wprowadzeniu systemu AML będzie to pomiędzy 5 a 15 metrów.
10: Zapowiada wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Dzięki nowemu systemowi ma spaść liczba fałszywych alarmów, o których ostatnio głośno, choć policyjne statystyki pokazują, że to i tak już się dzieje, a wykrywalność sprawców rośnie. Jeszcze 3 lata temu służby odebrały ponad 1150 nieprawdziwych zgłoszeń. W tym roku, a mija właśnie 5 miesięcy, takich zgłoszeń jest 6 razy mniej.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
6: 9 stopni najbliższej nocy w Częstochowie, ale za to będzie pogodnie. Jutro też pogodne niebo, może się chmurzyć tak niegroźnie. Jutro bez opadów, bez burzy 21 stopni. W sobotę za to popada i 20 stopni na termometrach. W niedzielę cieplej, 23 stopnie, słońce, chmury bez opadów i bez burz. A początek przyszłego tygodnia bardzo deszczowy i dużo chłodniejszy.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
6: Ostatni w tym tygodniu magazyn Dziennikarze Radia Jura właśnie się kończy. Więcej tematów z Częstochowy i regionu znajdziecie w portalu radiojura.pl. Tam warto zaglądać. Łukasz Jakubczyk, dzięki za dziś. Słyszymy się jutro po 17. Dobrej nocy.
0: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio.
14: Radio Jura.

0: najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Koniec maja to nie koniec żużlowych emocji. Przeżyj je razem z nami na Kronoplast Arenie. Już 29 maja o 18 zmierzą się Kronoplast Włókniarz Częstochowa i Betard Sparta Wrocław. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
5: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz Radia Jura.